tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest

0: reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie, o biznesie. O przyrodzie dlatego, że ostruda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostrudzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
2: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, i kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają. Albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też ostruda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat w tym roku kończą. Ostruda już 20 kilka, z 99 roku. I ten jeden statek łabędź, państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale ostrudzko-elbląskim i na pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy, ta siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami, jadąc na Gdańsk, gdzie stara Siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką. I tam gmina ma właśnie tę starą siódemkę i między innymi fragment nasypu tej starej siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
1: Kawałek łabędź.
2: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od samej Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na pochylnie w stronę kanału w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie łabędź. Będzie pięknie podświetlony nocą. Oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część. Jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku. Bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii, niedawno nieistniejącej kolejowej, między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż przedniemy tego łabędzia. czyli nie będziemy ptaków wciąć na pół, ale statek. Sprawimy, że powstaną dwa statki. Samo to jest ciekawa operacja, logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować, gdzieś pobliże Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem, no więc to na pewno byłby ostatni rejs tego łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy nowej siódemce stanie statek odnowiony Łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnik, i Ostródy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
1: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
2: Tak jest, no to tak, moja matki chrzestnej akurat nie. No właśnie, może pokusić się jakąś matkę chrzestną tego nowego łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
1: Żeby rozsądzić.
2: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. I ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nieraz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
1: No to teraz do historycznej chwili, prezesie, za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu. Dwa statki Ostróda, a także Birkut wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
2: przynajmniej
1: jest okay.
2: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy. Żeby tak się stało, ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli taki

0: Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomyn, jesteśmy w Miłomynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jeziora. Następnie no, płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo są, to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 km, a przecież ruda woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy na drużnie, no to mnóstwo przeróżnych, 100 kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału Elbląskiego, ale zaczyna się Kraniec w Ostródzie, to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drudzkie, rezerwat, i Kraniec drugi Elbląski, Jezioro Druzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTT-ku naszego. Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No, mamy catering właśnie już profesjonalny na statku. Czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału Elbląskiego czy Ostródzko-Elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
1: A zasięg na trasie jest?
0: No właśnie, co te zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na Bochylni w Uczynie to są minuty, czasami może na drużnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już na bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane, proszę się jeszcze zainteresować, jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs naraz wypłynęły dwa statki Ostróda, między innymi nasza flagowa i Birkut, i w związku z tym no, płynięcie te statki, trudno powiedzieć, kto był pierwszy w tym rejsie, na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie, potem już się tam tasowały po drodze. W każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
1: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca skąd, dokąd, jak płyniemy?
0: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływał o 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostródy, będzie nocował w Ostródzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostródy do Elbląga.
1: Czyli
0: w piątek. Ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostródy.
1: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
0: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostródy i z Elbląga też pociągiem.

0: religię mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostróda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów naszym autobusem.
1: Także możecie wrócić spokojnie, ale też, prezesie, taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan: wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostródy, przenocować tak w Ostródzie i wrócić sobie do
0: statkiem albo rowerem, bo można na pokład zabrać rower. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
1: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostródy, ale też z Ostródy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ostróda wraca do elity tenisa stołowego. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tomasz Sposób, trener. Trener, który prowadził chłopaków przez cały sezon i wzniósł na koniec ręce w geście triumfu. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Trenerze, radość ogromna, chociaż od tego wydarzenia historycznego, bo każdy awans, a w zasadzie to tak każdy mecz jest jakąś tam historią. Minęło sporo czasu, ale te emocje nadal są duże.
3: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim czuję dumę i radość z całego zespołu, bo nie ukrywam, że sezon był bardzo trudny. Dwumecz barażowy jeszcze trudniejszy, dlatego tym bardziej cieszy i smakuje ten awans. Cieszymy się jako cała drużyna z tego, że mogliśmy dać miastu tyle emocji oraz zrobić coś ważnego dla klubu i dla naszych kibiców. I też nie ma co ukrywać, ten awans to sukces i efekt pracy całego zespołu przez cały sezon. Przede wszystkim zawodników, ale również naszych działaczy, kibiców, jak również tutaj od razu na wstępie chciałbym podziękować miastu Ostróda oraz wszystkich sponsorów, którzy nas wspierają.
1: Trenerze, 6-4 wygrywamy w hali u siebie, na wyjeździe 5-5. Nie wiem, czy trener pamięta, ale myśmy po ostatnim meczu tej fazy zasadniczej ligowej rozmawiali, że tak naprawdę Stal Bielsko-Biała to jest rywal wyżej notowany, mają wszelkie atuty ku temu, żeby z nami wygrać. A wyście trochę tak na przekór cyfrom, statystykom pokazali, że to jest jednak sport.
3: Zdecydowanie tak. I większość kibiców tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała stawiało jako takich murowanych faworytów. Nawet po pierwszym meczu u nas, gdzie wygraliśmy 6-4, dużo ludzi twierdziło w komentarzach, że to był tak zwany wypadek przy pracy i że nas w Bielsku Białej kolokwialnie rozszarpią. Byliśmy na to gotowi.
1: No dobra, ale to który mecz był z perspektywy zawodników, a także trenera, trudniejszy?
3: Trudniejszy na pewno był mecz w Bielsku Białej. Chociaż nie ukrywam, że rozmawialiśmy z chłopakami, że nie będzie, że bardzo ważny lub jakiś najistotniejszy jeden singiel czy jeden debel, tylko baraże po pierwsze. Musimy zagrać jak najlepiej 20 pojedynków, 16 singlowych, 4 deble i musimy być przygotowani na to, że będą trudne momenty i będzie ciężko. I wtedy możemy próbować liczyć na dobry wynik. Oczywiście nie wierzyliśmy, że na pewno awansujemy, ale wierzyliśmy, że mamy szansę i też dla mnie takim sygnałem bardzo pozytywnym było to, bo trzeba zaznaczyć, że pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą. W drugiej zaczęliśmy mieć naprawdę sporo kłopotów różnych, związanych z lekkimi urazami, z chorobami itd., itd., ale takim świetnym sygnałem był drugi mecz przedostatniej kolejki, gdzie już było widać, że każdy zawodnik z drużyny tak jakby wychodzi z kryzysu i daje sygnał, że jest coraz lepiej. Ostatni mecz pierwszej, drugiej rundy potwierdził to, a jak zobaczyłem chłopaków, jak wyglądają tydzień przed barażami, to już było pewne, że jesteśmy w dobrej formie. Chociaż trzeba jeszcze na koniec dodać, że to, że jesteś w dobrej formie, nic nie znaczy. Baraże są tak emocjonalnie trudne dla zawodników, że jeszcze oprócz formy trzeba to dźwignąć mentalnie.
1: Okej, no dobra. Ja się spodziewam, co trener zaraz odpowie, ale ja muszę zapytać o indywidualne oceny zawodników, chociaż wiem, że trenerzy z reguły tego nie robią, ale może trener zrobi wyjątek. Ja wiem, cały zespół na to zapracował, o czym trener powiedział przed chwilą, ale tak, skuteczność, no, ja patrzę na wykres z pierwszej ligi, z danych PZTS-u. Kuba Kwapiś 85% skuteczność, Łukasz Sokołowski 55%, Maksymilian Miastowski 58%, Jacek Mitas 58%. To nie są jakieś rewelacyjne statystyki, ale pomimo tego jest awans.
3: Czy nie są rewelacyjne statystyki? Myślę, że siłą też naszej drużyny było to, że Liga Północna była bardzo wyrównana. My nie mieliśmy prawie żadnego meczu z wynikiem 10-0-9-1. Było wiele takich meczy, które wygrywaliśmy 6-4. Były mecze remisowe, przegrywaliśmy i w drugiej rundzie, nie ma co ukrywać, kolokwialnie kilka razy cierpieliśmy. Możliwe, że to było też takim sukcesem i ważnym momentem dla nas, że my byliśmy gotowi, chłopcy byli gotowi, że mogą być ciężkie momenty w barażu i to nie była dla nas nowość. Bielsko-Biała przez swoją ligę, można powiedzieć, przeszła jak torpeda i tak jak przed barażami mówiliśmy, jeśli oni, okaże się, że w barażach zaczną cierpieć i będzie coś nie tak, wtedy zacznie się dobry mecz i tak było.
1: Ale okej, bo przed sezonem mówiło się, że to na barkach Łukasza Sokołowskiego będzie spoczywał ciężar zespołu, a okazało się, że Kuba Kwapiś dźwignął ten sezon fenomenalnie, co pokazał na przykład w barażach, bo to od jego gier i jego piłeczek zależało najwięcej, tak w teorii patrząc.
3: Jeśli patrzymy tylko na statystyki, to może to tak wyglądać, tylko trzeba też wiedzieć o tym, że w pierwszej lidze mamy podział na pierwszy i drugi stół. W teorii na pierwszym stole gra dwóch zawodników z wyższym rankingiem, a na drugim stole w teorii ze słabszym rankingiem. Można to tak porównywać, ale jeszcze wracając do Kuby Kwapisia, Kuba Kwapiś jest takim zawodnikiem, że w najtrudniejszym momencie, jak coś, powiedzmy kolokwialnie, się pali i trzeba zrobić coś niemożliwego, jak miałbym w najtrudniejszym momencie, najbardziej stresującym, kogo wysłać do boju, o jego wybieram od razu w ciemno, dlatego on był też w barażu ustawiany nie jako rozgrywający, tylko do rozgrywania ostatnich pojedynków, czyli tak jak u nas grał ostatni pojedynek z Szymonem Kolasą, tak tam też grał ostatni pojedynek.
1: Jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Ja pamiętam, że trener wspominał tak. Na początku to my się chcemy utrzymać w tej lidze. Potem mówił trener, że a jak wygramy rundę zasadniczą, no dobrze, to wygramy. Okazało się, że awansowaliśmy do najwyższej klasy rozgrywkowej. To jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Bo od początku mogliście mówić, a butnie, jedziemy po Superligę i nic nam nie zrobicie.
3: Powiem szczerze tak, awans smakuje bardzo dobrze, rewelacyjnie i tak jak pan powiedział, na początku sezonu naszym celem zawsze jest utrzymanie, ale nie oszukujmy się, takim składem myśleliśmy, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce w pierwszej trójce. Nie, ja jako trener na pewno nie myślałem o tym, że musimy awansować, że możemy, ale chcemy walczyć o pierwszą trójkę. Co mnie najbardziej cieszy, to to, że byliśmy w tym dwumeczu w barażowym całą drużyną. Chłopcy pokazali ogromną siłę woli, charakter oraz, że stworzyli bardzo dobrą atmosferę i myślę, że to było kluczowe.
1: Wracamy do Lotto Superligi. Powrót czarnego konia?
3: Myślę, że przy czarnego konia. Większość ludzi może powie, że niespodziewanie wygraliśmy baraże, ale według mnie nie jest to wielkie zdziwienie po tym, co chłopaki pokazali w dwumeczu, bo poziom sportowy był naprawdę w dwumeczu bardzo wysoki oraz dramaturgia tak samo.
1: Kiedy ostatni raz graliśmy? Trener przypomni. W
3: najwyższy... 4 lata temu.
1: 4 lata temu. Od tego czasu się Lotto Superliga zmieniła, bo wtedy się mówiło, że jak nie masz sowitego portfela, to nawet jakbyś miał największe talenty na świecie, to nie ma co startować.
3: Myślę, że od tamtego czasu Superliga nie zmieniła się i przeskok z pierwszej ligi do Superligi wiąże się, jeśli chodzi o tenis stołowy, z gigantycznym skokiem finansowym, ale też z dużym skokiem organizacyjnym.
1: To już pewne, że jesienią zagramy?
3: Tak, to jest pewne, ponieważ wygraliśmy dwumecz barażowy.
1: No, chodzi mi bardziej o finanse klubu, chociaż Tomasz Krzeszewski powinien odpowiedzieć na to pytanie, ale finanse klubu będą wymagały jednak sporego zabezpieczenia.
3: Tak jak pan powiedział, na to pytanie powinien odpowiedzieć prezes albo wiceprezes naszego klubu, ale tak, jestem święcie przekonany, że zagramy w Superlidze we wrześniu.
1: Feta w Urzędzie Miasta, miły akcent, miasto Ostróda pomaga tenisistom stołowym super tak poświętować chyba na sali, w której podnosi się rękę za najważniejszymi sprawami w naszym mieście.
3: Tak, zdecydowanie tak. Też czuliśmy ogromne wsparcie w trakcie trwania całego sezonu od burmistrza, pana Rafała Dąbrowskiego, od całego Urzędu Miasta i przed samymi Baraszami też czuliśmy ogromne wsparcie i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście dziękujemy za całe wsparcie organizacyjne i finansowe miastu i panu burmistrzowi.
1: Tort był dobry?
3: Tort był bardzo smaczny, już dawno tak dobrego nie jadłem.
1: O, to trzeba sprawdzić, gdzie urząd kupił tort dla tenisistów stołowych. To tak żartobliwie oczywiście. Trenerze, mówi trener, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Ilu zawodników z obecnego składu zagra w Superlidze? Może trener dać dziś gwarancję?
3: Powiem szczerze, Superliga jest bardzo silna. W tej chwili mogą się pewne rzeczy pozmieniać, ale na 99% z naszego dzisiejszego składu trzech zawodników będzie grało w Superlidze.
1: Którzy?
3: Kuba Kwapiś, Łukasz Sokołowski, a resztę pozostawię w tajemnicy, żeby nie było już możliwości wykluczenia, kto nie będzie nas reprezentował w przyszłym sezonie.
1: No dobra, jak zwykle tajemniczo. To co? Gramy o utrzymanie na początek.
3: Powiem szczerze, najpierw zobaczymy na koniec sierpnia, jakie będą składy wszystkich drużyn, a jeśli miałbym się dzisiaj wypowiadać, bo ja bym bardzo chciał, żeby drużyna grała składem, który wywalczyła, na daną chwilę bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy w takim składzie wywalczyli kilka punktów. Ale konkretnie o Superlidze będziemy mogli rozmawiać na koniec sierpnia.
1: No dobra, to jeszcze pytanie chyba najtrudniejsze. Wracacie na dużą halę w Odsirze, czy gramy jednak na małej hali? Bo to ma znaczenie z perspektywy kibiców, pracowników Odsiru, no ale przede wszystkim też samych zawodników, bo musimy tu wspomnieć, że oprawa meczów superligowych wygląda już zdecydowanie inaczej.
3: Tak jak już powiedziałem wcześniej, wiemy, jesteśmy świadomi, że Superliga to będzie dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale na razie chcemy się cieszyć tym awansem i sukcesem, a czas na analizę i takie dokładne, już dobre przygotowanie na Superligę jeszcze przyjdzie.
1: Trenerze, gratuluję jeszcze raz. Sporo emocji dostarczyliście, bo ja obserwowałem na żywo ten pojedynek barażowy. Gratulacje dla chłopaków. Widzimy się we wrześniu.
3: Tak, dziękujemy bardzo za wsparcie i ja też z tego miejsca chciałem również pogratulować tego awansu naszym kibicom, którzy nas bardzo mocno wspierali.
2: Zmieniamy temat.
1: Ze mną w studiu Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam panie Marku, witam słuchaczy Radia Meloradio.
1: Jakie prace do tej pory wykonaliście i czy realny jest termin, że od stycznia 2027 roku będziemy mieli już Centrum Usług Społecznych?
4: Rzeczywiście uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Jest to dotacja w kwocie prawie 3 400 000. Nie jest to tylko zmiana szyldu. Jest to poszerzenie działalności ośrodka, poszerzenie katalogu oferowanych usług dla naszych mieszkańców, aby odpowiedzieć bardziej na ich potrzeby. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy wprowadzenie również nowych usług w naszym mieście. Oprócz przekształcenia Miejskiego Ośrodka w Centrum Usług Społecznych, aby móc oferować te w szerszym zakresie usługi, to będą działania podejmowane na rzecz rodzin z dziećmi poprzez taką Akademię Rodzica, co ma służyć podniesieniu kompetencji rodzicielskich, budowaniu więzi z dzieckiem i poprawie komunikacji w rodzinie. Zaangażowani w planowane działania będą m.in. psycholog, psychoterapeuta, pedagog, prawnik. Druga usługa, która będzie nowa w naszym mieście, to będzie prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych. Aktualnie będą prowadzone prace remontowe w dwóch mieszkaniach, będą one przystosowane i zostaną utworzone 4 miejsca dla osób, które będą przebywały w tych mieszkaniach pod opieką specjalistów i będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia. Trzecią usługą, którą wprowadzamy, jest to też nowa usługa, to jest usługa door-to-door. Z tej usługi będą mogły skorzystać również pełnoletnie osoby mieszkające w Ostródzie, mające trudności w samodzielnym poruszaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Do realizacji usługi zakupimy samochód i na terenie miasta głównie tutaj będziemy świadczyć takie usługi transportowe, żeby dowieźć osobę, żeby załatwiła sobie sprawy urzędowe, do lekarza, czy też nawet i zakupy, tak, mogła zrobić. Usługa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach pracy ośrodka, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwości w innych terminach.
1: Jeszcze o usłudze door-to-door, czyli to jest taka trochę odpowiedź na dzisiejszy problem społeczny starzejącego się społeczeństwa. Pani dyrektor, ale rozumiem, że też w takim codziennym funkcjonowaniu, nawet jak seniorzy będą mieli kłopoty ze zrobieniem zakupów, z tego też będą mogli skorzystać?
4: Jeżeli nie będą tam usługi, to będzie jednorazowa taka pomoc, to też będą mogli skorzystać, jak najbardziej.
1: Oprócz nowości, o których mówiła pani dyrektor, Centrum Usług Społecznych od stycznia będzie również realizować zadania, które dotychczas wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam pana.
1: Panie prezesie, no właśnie, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia i to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 100 000 zł i uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 000 zł. Stabilne finanse MPEC-u?
5: No, jakbym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
1: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
5: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli, jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 2022 błagam na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
1: Pamiętam tę chwilę.
5: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
1: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
5: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasto w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
1: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
5: Strata.
1: Dlaczego?
5: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę. Nie chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit. Ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą na nas spływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi, więc my musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
1: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 miliony 100 tysięcy, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda, MPEC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta. 2 miliony na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 tysięcy na fundusz nagród dla pracowników spółki oraz należne składki ZUS. Uczciwy podział?
5: Podział jak podział.
1: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
5: Panie redaktorze, no właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe. Żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał. Nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak, na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
1: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
5: W przyszłości tak, aczkolwiek inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak państwo wiecie, jak pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villa Port włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
1: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć tę pracę?
5: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować i w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
1: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich od niedawna przetacza się taka informacja, że operatorzy sieci energii elektrycznej będą mieli moc nad instalacjami fotowoltaicznymi na naszych domach. No to teraz pytanie do pana, czy MPC-owi też będzie można tak pstryczkiem wyłączyć, jeśli będzie nadprodukcja w sieci? To jest pana zdaniem bezpieczne rozwiązanie? No bo jak słyszeliśmy dziś w tej audycji, jesteście dość solidnym producentem energii elektrycznej.
5: No, produkujemy 26-28 tysięcy megawattogodzin rocznie, to jest dużo. Ale u nas ten system już funkcjonuje dawno. Operator może wyłączać farmę fotowoltaiczną, może wyłączyć kogenerację. Albo samodzielnie, albo informując nas o tym, że będzie wyłączenie, musimy się do tego dostosować. Pewno, żebym tak nie chciał, bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest wprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm. Wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować. A nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
1: Czyli zagrożenia dla was nie ma? Czy jest duże?
5: Jeśli nie, to są... Znaczy, tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia, gdyby cała funkcjonowania ostrudzkiego NPC była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
1: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
5: No to ten... Nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła, nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc o uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
1: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy. I po co wyście komin skracali?
5: Brzydki był, tak.
1: Tak? Poważnie?
5: Komin był zmęczony pracą. To bez komin od kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas, ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie powinni być szczęśliwi.
1: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
5: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tą cenę i robić wszystko, aby firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury będziemy ułatwiać wybory absolwentom szkół podstawowych. Za nimi najważniejszy i pierwszy egzamin w ich życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat ostrucki rozpoczął nabór do szkół ponadpodstawowych na swoim terenie. Oferta jest bogata i na ten temat będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Mazur, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, daty są najważniejsze i na początek porozmawiajmy o tych technikaliach. Do kiedy złożyć podania, kiedy wyniki rekrutacji, kiedy ogłoszenie listy przyjętych?
6: Tak, zgadza się. Powiat ostrucki prowadzi nabór do prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół poprzez platformę. Młodzież i rodzice mogą logować się w systemie, mogą dokonywać wyboru szkół, dokonywać wyboru oddziałów. Do 6 lipca do oferty, która zostanie złożona poprzez system elektroniczny, należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przy czym w kserokopii. 8 lipca nastąpi podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i po tym 8 lipca konieczne będzie dostarczenie do wybranej konkretnej szkoły już oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o ukończeniu egzaminu ósmoklasisty, w tym celu, aby ostatecznie potwierdzić wybór szkoły. Listy ogłoszonych, przyjętych uczniów ostateczne zostaną ogłoszone 13 lipca, a 14 lipca o godzinie 13 warmińsko-mazurski kurator oświaty już opublikuje miejsca wolne, bo szkoły mają obowiązek zgłosić do kuratora również takie miejsca, które po prostu nie zostały obsadzone.
1: Pani dyrektor, ważne daty, aczkolwiek najważniejszą z nich to jest złożenie oryginałów, z tego co ja pamiętam, bo taką rekrutację też przechodziłem i to jest bardzo ważna data dla uczniów. Jeśli nie doniesiecie tych oryginałów, no to wasze podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.
6: Zgadza się. Dostarczenie oryginału świadectwa i ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem do tego, aby zostać przyjętym do szkoły. Termin ten mija 13 lipca i bardzo proszę o tym pamiętać. Jest to bardzo ważny termin.
1: Ta platforma elektroniczna Nabór, ona jest uruchomiona już jakiś czas. Tam uczniowie mają swoiste kompendium wiedzy. Ile uczeń może wybrać klas? Czy z reguły wybiera się maksymalną ilość, czy raczej jedno podanie, jedna klasa i liczę, że tam się dostanę?
6: Jest to bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora i muszę tutaj położyć nacisk na to, zwrócić się do uczniów, do ich rodziców, aby pilnować, by nie wybrać tylko i wyłącznie jednego oddziału, jednej szkoły. Gdy tak się stanie, to niestety może zadziać się sytuacja, iż dana osoba nie dostanie się do wybranej przez siebie klasy, natomiast nie zostawiając sobie alternatywy, uczeń taki zostanie po prostu bez przydziału do szkoły. Uczulam zatem, aby wybrać co najmniej jeszcze jeden dodatkowy oddział, a oddziałów takich każdy uczeń w każdej ze szkół może wybrać aż 3.
1: Ile miejsc przygotowali dyrektorzy szkół w swoich placówkach, ale też w poszczególnych klasach? Mówiąc tak skrótowo, ilu uczniów w powiecie ostruckim w tym roku kończy szkoły podstawowe?
6: We wszystkich gminach na terenie powiatu ostruckiego łączy ósmą klasę 982 uczniów, natomiast oferta szkół prowadzonych przez powiat ostrucki jest skierowana do 900 uczniów w 31 oddziałach. Należy jednak pamiętać, że na terenie powiatu ostruckiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz kilka publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd powiatowy.
1: No to teraz do oferty. Ja już rozmawiałem z częścią dyrektorów. Jedni stawiają na nowości, między innymi Piotr Patejuk, dyrektor szkoły liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, ale są też szkoły, tak jak kierowana przez panią Annę Teodorowicz szkoła, czyli zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica, która powtarza, że u nich jest stabilizacja. Szkoły wymieniają najróżniejsze atuty, przekonują uczniów, ale to, tak jak ja zawsze mówię, chłodna głowa ucznia i rodzica decyduje o tym, gdzie złożyć podanie.
6: Od pewnego czasu już tak układamy ofertę wraz z dyrektorami, albo może odwrotnie, dyrektorzy w porozumieniu z powiatem, aby zawody w szkołach nie powtarzały się. Zatem prezentujemy też na stronie Powiatu Ostrowskiego zestawienie, które może pomóc ósmoklasistom w wyborze danego konkretnego zawodu w kontekście zespołu szkół, w którym można się w tym zawodzie kształcić. I tutaj tak, pan redaktor wspomniał o Zespole Szkół Zawodowych, o pani Ani Teodorowicz, wspomniał pan o Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Barzyńskiego, o panu dyrektorze Piotrze Patejuk, natomiast na terenie Ostródy są jeszcze dwie inne szkoły, na terenie Morąga również dwie szkoły i uważam, że w każdej z tych szkół oferta jest naprawdę ciekawa. Każdy z dyrektorów, każda ze szkół ma co najmniej kilka zawodów, które są zawodami deficytowymi, czyli określanymi rokrocznie przez ministra do spraw edukacji jako takie, na które jest wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Szandora Petofi, technik spawalnictwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Ponadto technik informatyk, kształcenie, w którym to zawodzie można wybrać również w Ostródzkim Ekonomiku, ale także w Morągu w Zespole Szkół Licealnych.
1: Pani dyrektor, ja odwiedzałem ostatnio szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ostrócki. Sporo się zmieniło, bo tak jak pani wspomniała, w Staszicu przybyła w ostatnim roku strzelnica wirtualna. Rolnik, to co zrobił w ostatnim roku, to po prostu ogromne gratulacje, bo tam pracownia mechatroniki wyposażona w najnowocześniejsze koboty. Ja w ogóle dowiedziałem się, co to są koboty i jakie można w gospodarce stosować. Ta oferta jest naprawdę bogata ze względu na bazę, to po pierwsze, ale po drugie kadrę, bo jak rozmawiałem z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, no to on wspomniał, że przede wszystkim kadra, bo to, że my mamy urządzenia, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że kadra w ostatnim roku w rolniku musiała przejść specjalistyczne szkolenia, tak żeby uczniom przekazać tę wiedzę.
6: Zgadza się, jest dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, przy czym dokształcanie się ciągłe, dokształcanie kadry, ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne i tak jest w rzeczywistości, ma miejsce ciągle. Nie tylko kadra Zespołu Szkół Rolniczych dokształca się, rzeczywiście w tej szkole jest bardzo, bardzo nowoczesna pracownia do nauki zawodu właśnie technik mechatronik. Specjaliści są bardzo dobrze przygotowani, ale w innych szkołach także kadra doszkala się wciąż. Jest to możliwe dzięki licznym programom i projektom unijnym, po które sięgają szkoły. Są to projekty unijne o naprawdę olbrzymiej wartości finansowej, ale pozwalają na to, aby nauczyciele uzyskali takie kompetencje i kwalifikacje, aby mogli uczyć zawodu, wskazywać i być naprawdę prawdziwymi przewodnikami w nauczaniu danego profilu czy też profesji.
1: No to teraz przejdźmy do nowości, czyli klasy twórców medialnych humanistycznej w Liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To jest swoista nowość, ale z tego, co ja się dowiedziałem, pani dyrektor, to jest tworzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z dziennikarzami. No, będziemy mieli nowych dziennikarzy na rynku, tak? Przynajmniej zakładają ci, którzy ten kierunek chcą utworzyć.
6: Oby tak było i myślę, że część uczniów, która trafi do tej klasy, która wybierze klasę twórców medialnych, czyli popularną klasę dotychczas humanistyczną, myślę, że rzeczywiście jest to taka oferta, która spowoduje, że uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych i przez uniwersytet, również przez telewizję polską Olsztyn, po prostu załapią bakcyla. Myślę, że zainteresuje ich dziennikarstwo, może swoje kroki w przyszłość postawią właśnie w tym kierunku, ale nie tylko. W klasie tej będzie rozszerzona nauka z zakresu języka polskiego, wiedza o społeczeństwie, historii, zatem tak naprawdę wiedza, która poszerza ogólnie horyzonty. Myślę, że to jest klasa dobra dla osób, które są zainteresowane zarówno dziennikarstwem, ale także chciałyby może być w przyszłości być politologiem, może filologiem, a myślę, że też tak naprawdę może i filozofem.
1: No to na koniec jeszcze o bardzo ważnych szkołach z punktu widzenia gospodarki tej lokalnej. Pani dyrektor, szkoły wielobranżowe, oddemonizujmy trochę na koniec. tam naprawdę idą młodzi ludzie, którzy chcą budować naszą gospodarkę od podstaw, którzy w przyszłości chcą być na przykład właścicielami warsztatów mechanicznych albo fryzjerami. To naprawdę żadna ujma dla ucznia kończącego szkołę podstawową, że wybiera wielobranżówkę.
6: To w ogóle nie jest ujma dla uczniów i obserwuję od pewnego czasu tendencję wzrostową zainteresowania ósmoklasistów wyborem szkół branżowych. Jeśli chodzi o szkoły branżowe w naszym powiecie, to są szkoły, w których często uczniowie kształcą się jako młodociani pracownicy i moim zdaniem jest to najlepsza forma zdobywania zawodu i uczenia się właśnie danej profesji. Tutaj wielkie ukłony dla cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie, ale także oddziału tegoż cechu w Morągu, która to instytucja wspomaga, wspiera niezwykle uczniów oraz ich rodziców w wyborze zakładu, w którym będą odbywali praktyki, gdyż jest to wymóg konieczny najpierw znaleźć taki zakład, w którym będzie odbywała się praktyka, aby w ogóle być przyjętym do klasy młodocianego pracownika.
1: No i na koniec mamy wykształconego fachowca, który pracę dostaje w zasadzie już na etapie kształcenia, a po skończeniu kształcenia w szkole, no ma pewne i stabilne źródło zatrudnienia i dochodu.
6: Myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście wszystko potem zależy od osób, które ukończą szkołę. Nie możemy tutaj decydować, czy rzeczywiście będzie tak, że znajdą zatrudnienie, bo to będzie zależne od nich, czy będą chciały podjąć zatrudnienie, czy będą chciały kształcić się dalej. Podkreślę też, że absolwenci szkół branżowych mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mogą przystąpić do nauki od razu do drugiej klasy i wówczas to ich wykształcenie umożliwia im podjęcie studiów wyższych dalej w kierunku, w którym zaczęli się uczyć.
1: Drodzy absolwenci szkół podstawowych, do 17 czerwca, do godziny 15 macie czas, żeby wybrać przyszłą ścieżkę kształcenia. Wówczas kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Pamiętajcie też, żeby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, w danym profilu, świadectwem, oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, ale też przystąpienia do egzaminu na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Oferta jest bardzo bogata. Począwszy od tego, że Barzyniak chce szkolić dziennikarzy. Ekonomik, jak zwykle, proponuje technika ekonomistę. W Rolniku możecie się nauczyć obsługi kobotów, natomiast pamiętajcie, że Stasic to jest najlepsze technikum w powiecie ostródzkim zdaniem rankingu Perspektyw. Nabór trwa, to od was zależy wasza przyszłość.
2: Zmieniamy temat.
1: Ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Sprawdzamy zapowiedzi. Miasto Ostróda miało organizować ostródzką strefę kibica. Niestety sporo się od tych zapowiedzi zmieniło, a mianowicie to, że nasi nie jadą na mundial. O szczegółach burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
7: Ostródzka strefa kibica sprawdziła się, choć jakiejś wybitnej frekwencji nie było. To jeśli chodzi o baraże, było na pewno miło, przyjemnie i sportowo, ale zawsze fajne okoliczności dla tych kilkudziesięciu, kilkuset kibiców, którzy strefę odwiedzili. No z racji tego, że Polacy w tych mistrzostwach nie grają, to ani tych meczów towarzyskich, ani mundialu raczej w ramach strefy kibica pokazywać nie będziemy. To są duże koszty, by wykupić wszystkie licencje, także nie wiem, zobaczymy. Może jak Curaçao dojdzie do finału, to może wtedy. A ja już teraz Państwa zapraszam na tę taką piłkarską, która wydaje się być najciekawszą z mojej perspektywy imprezą sportową najbliższych tygodni, miesięcy, czy nawet tego roku. Mówię oczywiście o finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. 10 czerwca Sokół Ostróda w Ostródzie będzie grał z Tęczą Biskupiec o swój piąty w historii triumf w rozgrywkach Wojewódzkiego Pucharu Polski. Ten mecz po losowaniu w siedzibie WMZPN-u trafił do Ostródy. Już teraz szykujcie się na 10 czerwca o 19. Wielki finał. 4 razy Sokół grał w finale, 4 razy wygrał. Liczymy na zwycięstwo numer 5.
1: To ja tylko dodam, że bilety na finał Wojewódzkiego Pucharu Polski są do kupienia na stadionie piłkarskim w Ostródzie w godzinach pracy biura Sokoła Ostróda od godziny 10 do godziny 16.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na temat bezrobocia będziemy rozmawiać na początek tej audycji w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Mariusz Bojarowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, no to będzie na początek, jak zwykle, garść statystyk. Na koniec maja 3362 bezrobotnych miał pan zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Miesiąc do miesiąca spadek, ale rok do roku, no to jest wystrzał i to w górę. Niestety.
2: Można i tak w ten sposób powiedzieć to, co mówiliśmy już w styczniu. Pan tutaj redaktor cały czas o statystykach i statystyka potrafi też zmylić. W tym przypadku mamy już dokładnie rok czasu, kiedy weszła nowa ustawa i właśnie zbieramy owoce tej nowej ustawy, w której pewne osoby nie mogą być wyrejestrowane mimo braku podejmowania aktywności. Pewne oferty pracy do nas nie mogą dotrzeć, ponieważ pracodawcy ich nie mogą złożyć. No i najtrudniejszy tutaj czynnik, który się złożył, czyli dużo niższe kwoty Funduszu Pracy, które możemy zaangażować na lokalny rynek.
1: Panie dyrektorze, ale liczba wolnych miejsc pracy, ona też nie jest jakoś szałowo duża.
2: To prawda, jeżeli chodzi o statystykę, natomiast zwracam uwagę, że nie każdy z pracodawców jest w stanie tą ofertę złożyć z przyczyn formalnych. Trochę niepotrzebnie zostało to usztywnione. Pracodawca przed złożeniem oferty pracy do Urzędu Pracy musi przekazać pewne informacje na temat sytuacji swojej firmy. Nie każdy to jest w stanie zrobić.
1: Ja śledzę co tydzień ogłoszenia o pracę, ale nie dlatego, że zmieniam, a dlatego, że to mój zawód wymaga takiej czynności. Panie dyrektorze, powiedziałbym tak, poszukiwani są fachowcy, to znaczy ludzie, którzy upieką nam chleb, bo lokalne piekarnie szukają piekarzy, cukierników, ale też kierowców, którzy nam to wszystko rozwiozą. Poszukiwani są pracownicy do fabryk meblarskich. Tutaj nawiązanie do problemów, ale nie naszego powiatu, bo w sąsiednim powiecie mamy grupowe zwolnienia w branży meblarskiej, także to nie jest jeden do jednego, że tu dobrze, to i w sąsiednim powiecie dobrze, ale dzisiaj tak naprawdę ci, którzy mają jakiś dokument potwierdzający to, że potrafią upiec chleb, no to pracę znajdą od ręki.
2: To prawda. Osoby z kwalifikacjami, ale też osoby z dużym doświadczeniem mogą znaleźć swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. Może rzeczywiście trwa trochę to dłużej, natomiast docelowo są w stanie znaleźć w swoim zawodzie pracę. Jeśli chodzi o te zawody, które pan wymienił, to popyt jest przez cały rok. Tutaj niezależnie od sezonu na te miejsca pracy są poszukiwane konkretne osoby.
1: Jeśli chodzi o turystykę, to jest ona zdominowana przez młode osoby, które wchodzą na rynek pracy, chcą zdobyć doświadczenie, no to gdzieś ostródzka restauracja, hotel to jest dobre miejsce na załapanie się na początek?
2: Myślę, że tak. Tutaj to jest, no tak, jeżeli jeszcze nie ma doświadczenia, to tutaj można dosyć łatwo znaleźć pracę, zwłaszcza w sezonie. Natomiast nie ma już takiej tendencji, że są tylko ludzie młodzi. To zależy od tego, kto w danym momencie czego poszukuje. Są też osoby z dużym doświadczeniem, które obsługują w ostródzkich restauracjach.
1: Panie dyrektorze, ja tak porozmawiałem z osobami, które nie tak dawno opuściły mury ostródzkich szkół ponadpodstawowych, ale też rozmawiam z tymi, którzy niedługo skończą szkołę. Wakacje to jest czas odpowiedni na podjęcie pierwszej pracy i na chwilę na ten temat porozmawiajmy. Urząd Pracy niewiele może zaoferować dla takich osób, ale już jedna z ostródzkich instytucji, czyli Ochotniczy Hufiec Pracy, już tak. Dobre rozwiązanie na początek?
2: Dobry kierunek myślenia, natomiast to też również Urząd Pracy ze swojej strony podejmie to wyzwanie. W tym roku jeszcze przed odebraniem świadectw w średnich szkołach na pewno będzie pewien dzień kariery, w których będziemy razem z OHP i innymi instytucjami w dosyć eksponowanym miejscu w Ostródzie. Zapraszamy absolwentów, młodych ludzi. Również tam będą oferty pracy gotowe do podjęcia od ręki. Będzie można porozmawiać, zapoznać się i ci, którzy zdecydują się na pracowite wakacje, będą taką szansę mieli.
1: Gdzie i kiedy?
2: Tata jeszcze jest trochę tajemnicą, mogę tylko powiedzieć, że będzie o tym słychać. Proszę śledzić nasze strony, proszę śledzić naszego Facebooka, natomiast podamy tą, w przyszłym tygodniu podamy już oficjalną informację, kiedy i w którym miejscu będziemy taką akcję prowadzić.
1: Pierwsza praca dla młodego człowieka to jest wyzwanie, ale też nauka odpowiedzialności i wartości pieniądza.
2: Zgoda, natomiast też trzeba pamiętać, że poruszanie się po rynku pracy, czyli podpisanie tej pierwszej umowy, co mi przysługuje, czego nie przysługuje, o takie informacje również młodzi ludzie zabiegają i proszę zwrócić uwagę, że mimo wielu portali internetowych wciąż zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś nie zna swoich praw i nie wie, w jaki sposób skorzystać z tych uprawnień, podpisując umowę. To też będzie można podczas takiego spotkania się dowiedzieć i na ten temat porozmawiać.
1: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury, tak jak wspomniałem. Był nabór na otwarcie własnej działalności gospodarczej. No to jakie wnioski przyjęliście? Jakie firmy jednoosobowe działalności gospodarcze otworzą nam się na rynku pracy? Wybór był trudny, czy raczej z automatu?
2: Nie ma automatu. W takich sprawach nie ma automatu i proszę też zwrócić uwagę i też bym chciał za pośrednictwem Państwa tutaj radia sprostować pewną informację. Urząd Pracy nie jest podmiotem dotacyjnym, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza jest skierowana do osób bezrobotnych, dla których to jest jedna z możliwości znalezienia zaistnienia na rynku pracy. I to są przede wszystkim do tych osób kierowane. Stąd część osób, która się rejestruje z dnia na dzień do Urzędu Pracy, uzyskuje status osoby bezrobotnej, potem jest nieco zdziwiona, że nie wzięto znakomitego pomysłu na biznes. My nie realizujemy pomysłów na biznes. My aktywizujemy osoby bezrobotne i to jest ta różnica. Od tych dotacji są zupełnie inne podmioty. Przynajmniej być powinny. A jeśli chodzi o nasz rynek ostródzki, no cały czas mamy podobne dosyć dużo firm ogólnobudowlanych, firm zielonych, no ale są też dosyć sporo, też się pojawia firm, które robią przedstawienia artystyczne. Tutaj tak ciekawostką na przykład będzie naprawa mechaniczna i pojazdów silnikowych, ale też motocykli. Tutaj są pasjonaci motocykli, którzy były osobami bezrobotnymi, postanowiły wykorzystać swój talent i swoją pasję i założyć działalność gospodarczą. Są też spa, sauny, są też oczywiście cała branża beauty. Ona również się rozwija, co zresztą widać po różnych punktach. Ubywa nam na mapie Ostródy punktów handlowych, a przybywa różnego rodzaju salonów.
1: No to teraz tylko trzymać kciuki, żeby ten biznes wypalił, było zainteresowanie. No i żeby po roku odtrąbić sukces, że dotacja się sprawdziła. To znaczy dofinansowaliśmy pewien pomysł, który na rynku pracy i usług się sprawdził na tyle, że przedsiębiorca będzie mógł powiedzieć z dumą: udało mi się.
2: Udało mi się, to też ważne słowo. Oczywiście są pewne czynniki, których nie są w stanie przewidzieć na etapie składania wniosku, natomiast zwracam uwagę, że wraz z wnioskiem składany jest uproszczony, ale jednak biznesplan i na te cyfry, które są podawane, są analizowane przez nas, czy to jest szansa powodzenia na naszym rynku, czy te usługi, czy produkty znajdą swoich odbiorców. Staramy się to po prostu uprawdopodobnić, oceniając taki wniosek.
1: No to teraz o cieniach rynku pracy. Niepokojące informacje docierają z ostródzkiego biznesu, a mianowicie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów DROMO złożyło zgłoszenie o zwolnieniach grupowych. 45 pracowników zwolnionych grupowo, ale z tego co ja słyszałem, to pierwszy raz w historii Ostródy to pracownicy

0: i również będą w jakiś sposób zabezpieczone, no, jak znika jakikolwiek podmiot z rynku pracy, który zatrudnia kilkadziesiąt osób, no, nie jest to nic dobrego. Natomiast no, są pewnego rodzaju przekształcenia, są pewnego rodzaju uwarunkowania, zwłaszcza finansowe, które powodują takie, a nie inne konsekwencje.
1: Są i będą opóźnienia na miejskich inwestycjach, bo ta firma realizuje bądź jest podwykonawcą dwóch miejskich inwestycji, a mianowicie rozbudowy cmentarza przy ulicy Spokojnej, a także remont ulicy Hanki Ordonówny. Te dwie inwestycje mogą się opóźnić. Tutaj burmistrz Rafał Dąbrowski zapewnia, że robi wszystko, żeby to opóźnienie było jak najkrótsze, a obie te inwestycje zostały dokończone możliwie jak najszybciej. Panie dyrektorze, przed nami wakacje na rynku pracy. Niewiele się zmieni, a powiedzmy we wrześniu przybędzie osób bezrobotnych w statystykach?
0: No to już jest wróżenie. Myślę, że też na nasz rynek wpływa to, co się dzieje w Polsce. Wszystkie wskaźniki wskazują, że w tym momencie coś się zaczyna lepiej dziać, chociaż tego jeszcze nie widać w statystykach. Ja ciągle zaskoczony jestem tym, że nie ma efektu jednak środków unijnych, bo jednak absorpcja, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, z KPO, czy z innych funduszy, które Polska dokonuje, no powinna przynieść jednak znaczące zmiany na rynku pracy, powinno być więcej tych ofert. Nie wiem, skąd to opóźnienie. Być może na to też wpływa na sytuacja światowa, że część osób wstrzymuje się z inwestycjami ze względu na dosyć trudną, skomplikowaną sytuację, jeżeli chodzi o nośniki energii. Trudno zaplanować biznes, jeżeli się nie wie, w jaki sposób koszty określić przyszłej inwestycji czy koszty swoich usług.
1: Jeszcze o naborach, bo dysponujecie wolnymi środkami. Od 8 do 19 czerwca nabór wniosków o szkolenia indywidualne, natomiast od 15 czerwca prace interwencyjne, refundacje, staże, trzeci nabór wniosków w tym przypadku, dodatkowe pieniądze, czy jakieś oszczędności się pojawiły?
0: To są przesunięcia. Reagujemy na to, co się cieszy zainteresowaniem, ale też proszę pamiętać, że my otrzymujemy pieniądze pod pewnymi warunkami i skierowane są też do osób ściśle określonych. Część pieniędzy udało się pozyskać też z rezerwy ministra, więc natychmiast staramy się zainwestować w naszym powiecie poprzez właśnie te formy, o których pan tutaj wspomniał. Zwracam uwagę na prace interwencyjne. Ta forma mocno się zmieniła. Finansowanie przez 6 miesięcy dosyć wysoko. Owszem, ze zobowiązaniem, jeżeli chodzi o zatrudnienie dalsze. Natomiast to się pojawiła bardzo ciekawa forma, która no, dlatego co również razem promowana razem z doposażeniem stanowiska pracy, bardzo podobnie to działa. Natomiast uważam, że prace interwencyjne w tym momencie mają dużą przewagę elastyczności. Warto na to zwrócić uwagę.
1: No to jeszcze o pieniądzach, bo tu musimy przypomnieć, że w tym roku mamy dużo mniej pieniędzy, jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy i budżet na aktywność.
0: Wszystkie urzędy pracy.
1: Tak, to chciałem też dodać, że wszystkie urzędy pracy w Polsce mają okrojone budżety. Dyrektor wspomniał na początku roku, że jeśli pojawi się rezerwa ministra, to takowy wniosek będziecie składać. Rezerwa już się pojawiła, czy jeszcze tego wniosku nie złożyliście?
0: Tak jak mówiłem na poprzednim majowym naszym spotkaniu, tak, ta rezerwa się pojawiła, oczywiście po nią sięgnęliśmy. Stąd możemy kolejne nabory organizować i ogłaszać. Liczę na to, że jeszcze jedna rezerwa się pojawi właśnie sierpień, wrzesień i w tym momencie też będziemy mogli o tym temat porozmawiać.
1: Ale to będzie walka o pieniądze dyrektorów w całej Polsce. Jeśli będzie rezerwa, no to zapewne każdy dyrektor ma już przygotowaną strategię, jak o te pieniądze się ubiegać.
0: Zgadza się, ale Ostrowski Urząd również ma taką strategię przygotowaną i potrafi skutecznie o takie środki zabiegać. Jeśli taka szansa będzie, to mogę złożyć taką obietnicę, że po te środki sięgniemy.
1: Panie dyrektorze, na koniec wróćmy jeszcze do zatrudnienia cudzoziemców. Jak rynek pracy reaguje na ostatnie doniesienia medialne o rozbiciu grup, które zajmowały się nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców?
0: Niektóre z firm przyjęły taką strategię, że rzeczywiście posiłkują się osobami z zewnątrz, z zagranicy. Natomiast no, to, co teraz obserwujemy, jest to pewna strategia przyjęta przez rząd, która no, utrudniła mocno wejście na rynek pracy. Jest dużo więcej zezwoleń, dużo więcej formalności i agencje zatrudnienia, niektóre nie spełniają tych wymogów. Nie dotyczy to w tym momencie rynku ostrudzkiego. To, co pan redaktor tutaj wspomniał, to raczej nawiązuje do tego, co się wydarzyło w sąsiednim powiecie. Taka była głośna sprawa. Natomiast no, jeśli ktoś chce

0: znaleźć pracę, no to jest taka szansa w tych firmach, natomiast no, ze względu na pewnego rodzaju uwarunkowania są też firmy, które posiłkują się pracownikami zagranicznymi. W dalszym ciągu mogą to robić, natomiast jest to trudniejsze niż było do tej pory.
1: Muszą pamiętać o legalności.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części programu poruszymy dwa tematy. Sprawdzimy, z jakimi sprawami zgłaszają się mieszkańcy powiatu ostródzkiego do powiatowej rzecznik konsumentów. Będą też porady od policjantów, jak nie dać się naciągnąć i stracić oszczędności życia. Oszuści stosują nowe metody wyłudzenia pieniędzy, ale uwaga, sprawdzają się również te stare, czyli metoda na policjanta.
3: Zawsze kierujemy się rozsądkiem i tą zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ten sprawca dzwoni do nas i nas przekona, że się coś dzieje na naszym rachunku bankowym, musimy w jakiś sposób wykazać się rozsądkiem.
1: Oszuści wymyślają coraz to nowe metody, żeby dostać się do naszych pieniędzy. Ten temat omówimy jednak za kilka minut, bo rozpoczynamy od zakupów. Co jednak, jeśli zamówiony towar jest nie taki jak na obrazku w smartfonie? Co jeśli firma, z którą podpisaliśmy umowę, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? W tym przypadku możemy zgłosić się do powiatowej rzecznik konsumentów. Agnieszka Janiak-Pepłowska podpowiada, jak zachować się, kiedy nie do końca jesteśmy zadowoleni ze swoich zakupów.
4: Eksperci radzą.
5: Tymi sprawami, którymi się zajmuję i występuję w imieniu konsumentów, jest około 200. Rocznie. Tak, są to sprawy różne dotyczące reklamacji zakupionego towaru, źle podpisanej umowy, nie takiego towaru, jakiego chcieliśmy przysłanie, czy różnych spraw.
1: Co najczęściej reklamujemy? Właśnie, nieoficjalnie wiem, że to też części samochodowe.
5: Tak. Tak, generalnie części używane. Sprzedajemy używaną część samochodową sprawną. Okazuje się, że część jest niesprawna. Problem z ustaleniem, kto nam ją wysłał. Trzeba dobrze uważać, jak się kupuje na takich portalach jak OLX czy innych, które często podają dane przewoźników, a nie osób, które nam sprzedają taki towar. Tak? Potem ciężko jest nawet z ustaleniem takiej osoby. I zostajemy wtedy bez pieniędzy i bez sprawnej części.
1: Potrafimy kupować, my wiemy, co kupujemy, czytamy to, co jest w internecie zawarte w tej ofercie, czy często potrzebujemy, klikamy, nie wiem, na zdjęciu było czerwone, przychodzi zielone. To są chyba też takie kwestie sporne.
5: Coraz częściej mamy tą świadomość, co kupujemy, jednak oczywiście kupujemy też czasem pod wpływem chwili. Firmy proponujące montaż i sprzedaż systemów fotowoltaicznych. To jest duży problem na terenie powiatu ostródzkiego. Bardzo często firmy nie realizują umów, które podpisały. Tak? Mamy problem z dostawą paneli na czas ich zamontowaniem. Oczywiście wiadomo, podpisujemy umowę w styczniu, chcemy mieć zamontowane panele do kwietnia, ponieważ potem jest już ten sezon, kiedy możemy najlepiej wykorzystać je, a montaż na przykład następuje we wrześniu, albo w ogóle nie następuje. Następuje brak kontaktu z firmą, tak? Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować swoich pieniędzy. Ludzie często na taką inwestycję też zaciągają kredyty. I tu jest problem. Dwie sprawy, które miałam, konsumenci postanowili pójść do sądu, zostały wygrane przez konsumentów, także myślę, ale to nie jest pociecha. Nie mają systemu fotowoltaicznego, chociaż chcieli bardzo, no i jednak musieli ten czas poświęcić na to, żeby odzyskać swoje własne pieniądze.
1: Pani rzecznik, swojego czasu panował taki stereotyp, ale też no, głośne to były sprawy w powiecie ostródzkim, propozycje zmiany operatora energii i to chyba starszym osobom to się zdarzało głównie. Ten proceder nadal ma miejsce?
5: Teraz nie ma już tej firmy i nie zdarzało się już, żeby jakaś inna firma w taki sposób potraktowała starsze osoby. Faktycznie 90% to były osoby powyżej 80 roku życia. Nie pozostawiano im umów, powiedziano tylko o tym, że będzie taniej, że nic się właściwie nie zmienia. Energa zmienia tylko siedzibę, wszystko będzie tak jak było, a okazało się, że niestety tak nie było, więc udało się wszystkie prawie wszystkie te umowy rozwiązać bezkosztowo. Osoby te mogły powrócić tam, gdzie chciały. I też sprawa została skierowana do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, delegatura w Bydgoszczy, bo pod tą delegaturę podlegamy. Firma ta została ukarana. Także myślę, że to dobrze w sumie się skończyło po tych takich nerwach i takiej sytuacji, gdzie ci ludzie po prostu byli pozostawieni sami sobie.
1: Jeśli macie kłopot konsumencki, no to powiatową rzecznik konsumentów Agnieszkę Janiak-Pepłowską odnajdziecie w budynku Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zmieniamy temat, porozmawiamy o tym, jak nie dać się naciągnąć na nowe metody oszustów. Okazuje się, że stare metody, czyli na wnuczka policjanta, prokuratora, są coraz mniej skuteczne. Dlatego naciągacze wymyślają coraz to nowe sposoby. O szczegółach już teraz na antenie Meloradia Mazury opowie Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostródzie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich i witam panie detektorze.
1: Porozmawiamy na temat oszustw. Pani Aniu, oszuści wynajdują coraz to nowe metody oszustw. Ostrudzianie są oszukiwani metodą na bankiera i na to, żeby zmienić swoje limity płatności. To jest nowość.
3: Cały czas przestrzegamy przed tym, żeby uważać na to, co dzieje się w sieci, uważać, kto do nas dzwoni i w jakim celu. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, w ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka przypadków, gdzie zgłosili się do nas ludzie. Cały czas przestrzegamy przed tym, żeby uważać na to, co dzieje się w sieci, uważać, kto do nas dzwoni i w jakim celu. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, w ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka przypadków, gdzie zgłosili się do nas ludzie, twierdząc, że odebrali telefon niby od przedstawiciela swojego banku i z treści wynikało, że potrzeba jest zmiany limitów na koncie, czy zmiany haseł do swojego konta i żeby zmienić ten limit, żeby zmienić dane na swoim koncie, trzeba było podać kody BLIK. No i co się działo dalej? Jeżeli nasza potencjalna ofiara podawała te kody BLIK, okazywało się, że one wcale nie służyły do zmiany danych, czy to w bankowości elektronicznej, czy zmiany limitów, tylko one posłużyły do wypłaty pieniędzy. Stricte do wypłaty pieniędzy z bankomatu, bądź też służyły do tego, żeby podane kody BLIK zastosować przy jakichś płatnościach. Dlatego apelujemy cały czas o rozwagę.
1: Dziwi mnie jedno, że jeśli dzwoni mój smartfon i on wyświetla mi nazwę banku i ja odbieram, to nie mam gwarancji, czy to nie są oszuści.
3: Niestety technika poszła bardzo do przodu i z niej korzystają przestępcy. I zdarzało się również w naszej komendzie, że przychodziły osoby pokrzywdzone i mówiły, tak jak pan redaktor w tym momencie powiedział, jak ja miałam nie ufać osobie, która do mnie zadzwoniła, skoro wyświetliło mi się, że dzwoni do mnie mój bank. Trzeba naprawdę uważać na to wszystko, dlatego że sprawcy potrafią obejść te wszystkie formy zabezpieczenia, ale banki też wychodzą naprzeciw i często zdarza się tak na przykład, że jeżeli ktoś dzwoni do nas przedstawiciel danego banku, to na przykład prosi o weryfikację poprzez aplikację mobilną banku i wiemy, że banki próbują również w ten sposób przestrzec się przed tymi wszystkimi sprawcami. Także uważajmy, zawsze możemy się rozłączyć z takim rozmówcą, z taką osobą, która do nas dzwoni i zadzwonić do swojego banku, czy to na infolinię, czy to nawet jakie mamy blisko placówkę, pójść do tej placówki i zapytać, kto do nas dzwonił i w jakim celu.
1: Jeśli już dojdzie do czegoś takiego, że ktoś nas zakręci, inaczej mówiąc, taką techniką psychologiczną, zdobędzie nasze zaufanie, bo w tych wszystkich oszustwach chodzi o to, żebyśmy zaufali temu oszustowi. Nigdy nie wiemy, że to jest oszust, dopóki pieniądze nie zaczną znikać nam z konta. Musimy mieć też ograniczone zaufanie do instytucji, powiedzmy, weryfikować. Zawsze warto zweryfikować, żeby nie być ofiarą ofiarą?
3: Zawsze trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Ja wiem, że jeżeli słyszymy, że nasze pieniądze są zagrożone, kiedy słyszymy to hasło, pojawia się paraliż i chcemy się jak najwięcej rzeczy dowiedzieć. Zasada jest taka, jak dzwoni ktoś do nas i nie jesteśmy pewni, czy to jest właściwa osoba, czy nie, rozłączamy się. Bo jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał do nas zadzwonić i będzie to przedstawiciel naszego banku, to on zadzwoni jeszcze raz. Ale zazwyczaj zdarza się, że jeżeli dzwonią do nas oszuści, a my się rozłączymy, to oni już

0: dalej do nas na przykład nie próbują dzwonić, bo szukają sobie kolejne osoby, kolejnych ofiar. No i co? Zawsze kierujemy się rozsądkiem i tą zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ten sprawca dzwoni do nas i nas przekona, że się coś dzieje na naszym rachunku bankowym, musimy w jakiś sposób wykazać się rozsądkiem albo poprosić, powiedzieć o tej sytuacji komuś z domowników, tak? Komuś, kto albo spróbować połączyć się z bankiem z drugiego telefonu, z telefonu swoich członków rodziny, a nie pochopnie podawać swoje dane, a już na pewno nie kody plik, nie kody dostępu do haseł, nie żadne piny, no bo tu musimy pamiętać zawsze o jednej zasadzie. Ani pracownik banku, ani policjant, ani żadna inna osoba pracująca w takich instytucjach, nie wiem, no jak chociażby prokuratora, nie żąda od nas nigdy ani pożyczenia pieniędzy, ani podania żadnych danych osobowych. Tym musimy zawsze się kierować.
1: Dobrze, możemy wyszczególnić, że są pewne okresy w ciągu roku, że tych przestępstw jest więcej, mniej. Oszuści wykorzystują, nie wiem, na przykład wakacyjne zabieganie, przedświąteczne zabieganie. Czy możecie wyszczególnić, że na przykład co miesiąc jest stała ilość mieszkańców powiatu, którzy do was się zgłaszają, czy nie ma reguły?
0: Rzeczywiście zdarza się tak, że w okresach takich przedświątecznych, kiedy jesteśmy może zabiegani, kiedy kupujemy jakieś prezenty, tych zdarzeń takich związanych z cyberprzestępcami jest więcej. Rzeczywiście tak się zdarza. Wiadomo, że to też jest taki okres dla przestępców, że chcieliby zdobyć też jak najwięcej pieniędzy dla siebie.
1: No tak, czyli przed świętami to mogą próbować metod na przykład na dopłatę do paczki, że dostajemy SMS-a, kliknij w link, bo zamówiłeś paczkę, trzeba dopłacić złotówkę, bo coś się nie zgadza.
0: Takie przypadki również były, tych przestępstw właśnie związanych już z tymi SMS-ami, które do nas przychodziły, które dotyczyły między innymi dopłaty jakichś niewielkich kwot do zamówionych prezentów, zamówionych paczek, jest mniej. Teraz głównie spotykamy się z największą ilością przypadków właśnie związanych z tym spoofingiem. Kiedy ktoś do nas dzwoni i mówi, przedstawia się za przedstawiciela banku, czy za przedstawiciela na przykład jakiejś instytucji, gdzie proponuje nam zarabianie pieniędzy. Bo to też, panie redaktorze, w tym okresie jest takie kluczowe, jeżeli chodzi o zdarzenia, które miały miejsce na naszym terenie. Nie tylko dzwonią osoby, które się przedstawiają za przedstawicieli banku, ale często też zauważyliśmy, że dzwonią na przykład w takim celu, żeby albo pozyskać dane do jakichś tam kredytów, albo zachęcić do inwestowania pieniędzy, bo to też jest spotykane dosyć często. Także też musimy zdawać sobie sprawę z tego, osiągnięcie tego szybkiego zysku no jest raczej nierealne.
1: Takie najstarsze metody oszustw na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, one odeszły do lamusa? Wymyślono już coś nowego, o czym rozmawiamy dzisiaj na antenie, a te stare metody już gdzieś tam...
0: Stare metody też się zdarzają i one też nie odchodzą nigdzie tam do lamusa, może jest ich mniej. My już rozmawiamy z ludźmi na ten temat, spotykamy się, opowiadamy o metodach działania sprawców, dlatego oni też są zmotywowani do tego, żeby szukać tych nowych rozwiązań, chociażby tak jak te ostatnie przestępstwa związane ze zmianą limitów do kont, czy ze zmianą haseł na przykład dostępowych do kart bankomatowych, czy do konta.
1: Rozmawialiśmy o tym, że oszust musi wzbudzić nasze zaufanie, żeby ta metoda zadziałała. A co jeśli my sami widzimy w internecie, nie wiem, zdjęcie Roberta Lewandowskiego, Igi Świątek, prezesa ogromnej spółki, który mówi, że tam trzeba wrzucić do tego milionowego biznesu 1000 złotych, 5000 złotych i zarobimy na przyszłość swoją, swoich dzieci. My często sami też natrafiamy w internecie na oszustwa.
0: Natrafiamy i takie przypadki też się zdarzają. Musimy też wiedzieć o tym, że w dobie, kiedy sztuczna inteligencja się rozwija i do każdego obrazu możemy dorzucić zupełnie inny tekst. Na przykład, tak jak pan redaktor powiedział, znanych ludzi, którzy zachęcają nas do tego, żeby inwestować w jakieś złoża energii, czy w jakieś inne kruśca, czy w ogóle w kryptowaluty. Też musi nam się zapalić lampka gdzieś z tyłu głowy, że to może być oszustwo.
1: Jeśli dostaniecie podejrzany link w mediach społecznościowych lub takowego SMS-a, to warto zajrzeć na stronę CERT Polska, żeby zgłosić taki fakt.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Audycja sportowa.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury rozpoczynamy tradycyjnie od sportu, ale dziś niespodzianka. Nie ma ze mną Krzysztofa Filiczkowskiego. Jest za to Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostróckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, no właśnie, za nami Ostróda Cup. 2026 rok był nadzieją dla piłkarzy Sokoła Ostróda. Przejdziemy do tego za chwilę, ale najważniejszą informacją jest to, że Jagiellonia Białystok wygrywa tegoroczne rozgrywki z perspektywy najtrudniejsze do organizacji.
4: Na pewno jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, zorganizowanie tak dużego turnieju z takim rozmachem, więc jest to trudne wyzwanie logistyczne, bo nad jakby końcowym sukcesem pracuje wiele osób, sztab osób, w tym przede wszystkim pracownicy Ostróckiego Centrum Sportu i Rekreacji, którzy ten stadion i okolice stadionu przygotowali perfekcyjnie na przyjazd 16 zespołów z całej Polski, a także rodziców dzieciaków, gdzie mieliśmy rodziców z Lubina, z Częstochowy, byli rodzice z Gdyni, z Wisły, Płock, więc faktycznie sztab ludzi z OCIR-u nad tym pracował, plus osoby, które jakby są już na stałe połączone też z turniejem. Także to jest na pewno duże przedsięwzięcie logistyczne.
1: Szkoda naszych. W tym roku liczyłem na więcej. Piotrek Garnusz i jego ekipa. No niestety nie poszło. Przynajmniej tak, jak chcieliby kibice, ale zapewne zawodnicy i Piotrek zdobyli cenne doświadczenie, bo to jednak jest czołówka. Czołówka szkółek piłkarskich z całego kraju, bo to są naprawdę zespoły, znane marki, ale też i akademie wojewódzkie. Sroga lekcja?
4: Myślę, że jak ściąga się Widzew Łódź, gdzie wiemy, jaki jest przelicznik dzieci pewnie na kilka metrów kwadratowych, a jaki jest w Ostródzie, jak ściąga się Raków Częstochowe, czyli klub, który, nie wiem, no, ma w swoim tytule mistrza Polski seniorów, ściąga się Lechię, Arkę i można by tak wymieniać zespoły, które my ściągnęliśmy, Stal Rzeszów, no to faktycznie zestawienie ich potencjału z tym, co jakby zaprezentowali gospodarze, jest dość jakby bolesne, tak? Bo Jagiellonia pierwsza, a my zajęliśmy 16 miejsce, ale ja myślę, że jakikolwiek zespół inny z Warmii, Mazur, klubowy, tak? Bo kadra, jakby to co innego, też miałoby ogromne problemy w tym turnieju i ja tu bym powiedziała, że i tak mega brawa dla zawodników Sokoła za walkę, bo to nie było tak, że oni przegrywali mecze po 10-0, absolutnie nie. I tam gdzieś tam brakowało naprawdę mało do kilku zwycięstw w tym turnieju, więc ja i tak uważam, że brawo dla tych dzieci i nie powinniśmy mówić o przepaści, ani o tym, że spodziewaliśmy się więcej. To jest piłka nożna dzieci. Dzisiaj masz dobry dzień i dobry mecz, ale za chwilę rozegrasz zły dzień, gorszy mecz, tak? I jakby brawa dla tych zawodników, brawa dla trenera, dla sztabu, który pracuje i ja myślę, że jutro, i to zresztą powiedziałam na otwarciu, że dzisiaj możesz przegrać, ale jutro masz dzień, by osiągnąć sukces i tego im życzę.
1: No to teraz o tym, że to jest wyjątkowy turniej z perspektywy was, organizatorów, bo wy dajecie tym dzieciakom pograć przez 3 dni. To nie jest tak, że w piątek na tej sesji już pierwszej nie pójdzie, pakujecie się i do domu. Nie, do niedzieli jest granie.
4: Tak, ten turniej wyróżnia inne turnieje w Polsce ilością minut spędzonych przez dzieci na boisku. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża do nas w piątek i nie gra, tak jak jest przy innych turniejach, a gra w sobotę rano. U nas na każdej sesji gra każdy zespół i faktycznie te 11 meczy w przeciągu 3 dni to jest po prostu bardzo dużo grania, aczkolwiek my jako organizatorzy już gdzieś się zaświecił pomysł, że może tych meczy będzie 12, bo może uda się nam niedzielę wydłużyć. Aczkolwiek musimy też pamiętać, że ktoś musi wrócić do Rzeszowa, ktoś musi wrócić do Częstochowy, ktoś musi wrócić jeszcze w inny zakątek Polski, do Kielc, tak jak wczoraj wracali. Także faktycznie dla ten turniej ma to do siebie, że przede wszystkim Ostróda Cup równa się granie na boisku.
1: Ale za nami też finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain obroniło tytuł sprzed roku. Ja tam w Ostródzie żadnych zamieszek nie widziałem po naszym finale Ligi Mistrzów.
4: Nasz finał był finałem wyjątkowym. zupełnie takim niespodziewanym, myślę, że dla tych chłopców, bo chyba zrobiliśmy coś pierwszy raz w Polsce, czego inni organizatorzy turniejów nie robią. Wychodzili przy pięknym jakby całej otoczce meczu finałowego, tak? Fontanny świecące typowo dla nich. Hymn Ligi Mistrzów też usłyszeli później ten piękny czerwony wybuch w kolorze Ostróda Cup. Więc warto robić takie finały z taką pompą i takie turnieje dla dzieci, żeby pokazać im, że ten Lewandowski, Messi i Ronaldo też kiedyś gdzieś zaczynali, a zaczynali nawet w ciut gorszych czasach niż teraz te dzieci, które trenują.
1: No to czekamy na edycję w 2027 roku. Zobaczymy, jakie zespoły zjadą do naszego miasta, ale też jak pójdzie naszym. Zmienimy jednak teraz temat na inwestycyjny. No właśnie, w Ostródzie sporo się mówi o remoncie obiektów. Ostatnio zaczepił mnie jeden z ostródzkich trenerów, Włodzimierz Narewski, czyli Shizoku Ostróda. No i taka krótka rozmowa, kiedy w ogóle będzie można uruchomić i czy będzie można uruchomić małą salkę do treningów, między innymi dla judoków, czy rozmawiacie z Urzędem Miasta, żeby ten obiekt choć w części przywrócić?
4: Chyba przede wszystkim dla judoków, no bo tam trenuję tylko judo po południu ze względu na to, że musi mieć rozłożone maty. Jakby Władek zna całą sytuację na Rewski. W tej chwili jesteśmy po nadzorze budowlanym. Będzie pisane pismo o przywrócenie i o zgodę na przygotowanie tej małej salki. I my ze swojej strony, jak tylko taką zgodę z nadzoru budowlanego otrzyma miasto, my jesteśmy w stanie przygotować tą małą salę, której tak naprawdę nic nie trzeba. Więc no jakby tutaj chęci są po wszystkich stronach Urzędu Miasta, od SIR-u, no i też Włodka Narewskiego i judo, o którym pamiętamy, szczególnie, że to ważny rok jubileuszu dla niego i mam nadzieję, że po wakacjach tam wróci, aczkolwiek czekamy co na to nadzór budowlany.
1: Tak, ja tylko jeszcze wtrącę, że ostatnio młode zawodniczki z naszego miasta pojechały do Czech i tam spuściły manto rywalom. Mało tego, jedna z zawodniczek stanęła do rywalizacji z mężczyznami i zdobyła medal. Wielkie, wielkie brawa dla Poli Danowskiej, Korneli Żukowskiej, Aliny Bałtyk i Agnieszki Kowalskiej.
4: Gratulujemy dziewczynom i to świetnie, że te młode zawodniczki promujące tą dyscyplinę jeżdżą, zdobywają medale i mogą być dumne z siebie i z tego, że ciężka praca popłaca. Jak wiemy, u Włodka jest ciężka praca na treningach.
1: Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski na ostatniej Komisji Rozwoju Budżetu i Gospodarki Komunalnej wspomniał radnym, że miasto Ostróda czeka na pieniądze na dofinansowanie na remont bocznego boiska na stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja 19. Potrzebny remont z perspektywy od SIR-u, bo dowiedzieliśmy się na tej komisji też, że to jest jedno z nielicznych boisk w regionie, które jest wykorzystywane na treningi, sparingi w tej przerwie zimowej. Od SIR sporo ma zarabiać na wynajmie tego obiektu, ale ono jest w fatalnym stanie technicznym, to prawda?
4: No, obiekt ma 15 lat, kompleks sportowo-rekreacyjny i 15 lat temu płyt sztucznych nie było tyle w województwie, ile jest w tej chwili, bo są nowe płyty sztuczne wybudowane w Niedzicy, w Lubawie, czyli tak w pobliskich miejscowościach, jeżeli chodzi o jakby taki aspekt zimowy dla nas. Przez 15 lat każdego dnia trenują tam dzieci po 3 treningi dziennie, więc łatwa matematyka. Grane są tam turnieje dzieci, mecze w ramach rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Odbywają się tam też lato obozy, no i jakby przez 15 lat przede wszystkim zmieniła się technologia budowy boisk sztucznych, zasypywania boisk sztucznych, pielęgnacji i dbania o te boiska sztuczne, więc na pewno jest to obiekt najbardziej wyeksploatowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę piłkarską w naszym mieście.
1: A jeśli chodzi o stadion, on też jest nadgryziony zębem czasu. Póki co nie mówi się o większym remoncie, ale takie bieżące utrzymanie jest kłopotliwe dla Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
4: Nie wiem, co masz na myśli pod słowem kłopotliwe. My po prostu staramy się powolutku naprawiać rzeczy, które były zniszczone w latach poprzednich, czy ulegają awarii aktualnie, tak, i jakby swoim sumptem powoli odnawiamy elewację. Wyczyściliśmy te takie wielkie, ogromne rury od płyt, od trybuny przykrytej, tak, dachem, czyli trybuny krytej. Więc jakby na bieżąco staramy się to wszystko powolutku naprawiać, zmieniać też jakieś kwestie oświetleniowe, zakładać tak zwane podliczniki, żeby łatwiej nam pewne rzeczy może kiedyś było w przyszłości wycenić i ocenić. To jest bardzo duży obiekt, tak, i po 15 latach budownictwo też się zmieniło i pewnie teraz ktoś by pewnych rozwiązań nie zastosował, ale musimy się mierzyć z tym, co mamy i ja bardzo się cieszę, że wielu pracowników nowych, którzy do nas dołączyli typowo, bo na kompleksie jakby zauważa te rzeczy i na bieżąco je naprawia i pewnie nie jesteśmy w stanie naprawić w jeden rok lub w jeden miesiąc wszystkiego, ale myślę, że małymi krokami można spowodować to, że ulegnie się w przyszłości innych awarii obiektów.
1: No to teraz wycieczka na plażę. Niebawem dzieciaki rozpoczną wakacje. Czerwiec to już taka plaża swoista w szkołach. Ja sam wiem po moim synu, że tam więcej wycieczek teraz niż nauki i to nie jest żaden przytyk w kierunku szkoły ani nauczycieli. Bawcie się. Ale no właśnie, plaże. Te w Ostródzie wystartują. Byłem ostatnio na plaży nad jeziorem Drwęckim. Co prawda to nie ja jestem autorem słynnego już zdjęcia w internecie, gdzie tam molo nie wygląda zbyt dobrze. To jest własność miasta czy od CIR-u? Kto odpowiada za stan techniczny?
4: Nawet jeśli my odpowiadamy za stan techniczny, to wszystko jest to infrastruktura miejską. Do otwarcia plaż mamy jeszcze ponad 20 parę dni i w tej chwili 3 tygodnie temu zostało zamówione drewno, które musi przez 4 tygodnie leżeć w suszarni, żeby było osuszone. 8 czerwca ono do nas przyjeżdża i będą prowadzone prace naprawcze, impregnaty. Od 2 lat impregnujemy pomosty. Będzie wymalowany pomost deski na plaży naturystycznej, na Kajkowie, na wyciągu nart wodnych. Zdjęcie balustrady, o której mówisz, no tak, z takimi rzeczami też musimy się mierzyć. Balustrada jest stara i wysuszona i to też będzie naprawiane technicznie, jak się da. Nie ma pieniędzy i tysięcy na wymianę całej balustrady, ale jakby te ubytki, które widzieliśmy, no będą wymieniane, tylko po prostu no 4 tygodnie musi czekać i osuszane być drzewo, więc tyle.
1: Dobra, to czekamy. A jeśli chodzi o piasek, bo i takie pytania się pojawiają, czy będzie wymieniany, nadsypywany, bo musimy też wspomnieć, że Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji będzie wykonawcą w przypadku 2 kąpielisk. Mamy tu na myśli turystyczną, a także Kajkowo. No właśnie, co z piaskiem?
4: Z każdego roku nawożona jest jakaś tam ilość piasku, żeby go poprawić. Mamy maszynę, która ten piasek też przesieje i zawsze to robimy, ale typowo przed startem sezonu i tak też są działania kierownika obiektów sportowych zaplanowane, tak, żeby na tego 27 czerwca, na którym staną ratownicy, plaże były gotowe.
1: No to pani dyrektor już wywołała ostatnie pytanie pomocnicze. No właśnie, co z ratownikami? Bo z tego co wiemy, to z roku na rok jest coraz mniej osób, które chcą w takich miejscowościach jak Ostróda być ratownikami wodnymi. Bo na przykład nad polskim morzem zarobią więcej, gdzieś w większym mieście zarobią więcej. Co z ratownikami? Czy to sprawdzone osoby wyłonione w konkursie? Jak wy postępujecie przy okazji wyboru ratowników wodnych na plaży?
4: Znaczy myślę, że po wypadku, który się zdarzył, to w tym od 3 lat jest zapytanie ofertowe, jest to outsourcing usług. Stają firmy do albo zapytania ofertowego, albo tak jak w tym roku przetargu, który został rozstrzygnięty. Firma się jakby wygrała postępowanie przetargowe. To jest już ich zadanie, aby na ostródzkich plażach stanęli ratownicy i przez ten okres wakacyjny od 10 do 18 od poniedziałku do niedzieli plaże były strzeżone.
1: No to teraz jeszcze na koniec wyjaśnijmy, bo zapewne głosy z osiedla plebiscytowego się pojawią. A dlaczego na osiedlu plebiscytowym nie ma miejskiej plaży, ratowników? Radni przyjmują wykaz kąpielisk na dany sezon, no i tam są 2 wspomniane kąpieliska. Natomiast na osiedlu plebiscytowym nikt nie zawnioskował o takie miejsce, to tak woli wyjaśnienia.
4: No to chyba sytuacja jest od lat, że tam nie ma po prostu ratowników wodnych, bo to chyba nie jest typowe po prostu kąpielisko, tak? Z tego co wiem, my skupiamy się na tych 2 plażach.
1: 2 ostródzkie plaże ruszają 27 czerwca. Zapraszamy. To będą niezwykłe wakacje w Ostródzie. Oby pogoda dopisała.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Trwa długi weekend czerwcowy. To takie preludium przed twardym sezonem turystycznym, czyli wakacjami. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu Reporterów, a ze mną w studiu Beniamin Krawczyk, dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Sezon i to ten twardy przed nami. Ja tak poczytałem trochę tych portali branżowych i okazuje się, że Warmia i Mazury no to mają około 80% obłożenie na ten długi weekend czerwcowy. To sukces czy raczej rozczarowanie?
5: Myślę, że 80% obłożenia na początku czerwca to całkiem niezły wynik. Widzimy, że turyści są, odwiedzają chętnie Mazury Zachodnie. Jeżeli chodzi o obsługę turystów, to ona jest na podobnym poziomie jak w tamtym roku. Także pogoda może w maju nie była jakoś wybitna, ale też turystów jakoś mocno nie zrażała. Także myślę, że ten czerwcowy długi weekend, o ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
1: Panie dyrektorze, jak się mieszka w jednym domku z przedstawicielami żeglugi ostrudzko-elbląskiej? To bardziej wy w roli lokatora, oni w roli gospodarza, a tu muszę przypomnieć i nadmienić, że Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi informację turystyczną na zlecenie miasta Ostróda, powiatu ostrudzkiego i gminy Ostróda w budynku żeglugi ostrudzko-elbląskiej nad jeziorem Drwęckim. Jak się tam mieszka i pracuje?
5: No, punkt jest zlokalizowany w bardzo dobrym miejscu, bardzo korzystnym, przede wszystkim dostępnym dla turystów i to pod wieloma względami, bo jest w samym centrum bulwaru europejskiego, czyli tam, gdzie tych turystów w Ostródzie mamy najwięcej i na tym też nam zależało, żeby ta lokalizacja, tak jak w ubiegłych 3 latach, była w samym sercu Ostródy. Jest też dostępny przede wszystkim dla turystów z różnymi niepełnosprawnościami, którzy dzięki temu, że punkt jest dostosowany, mogą jeszcze bardziej korzystać z naszych usług. Jest to też wygodniejsze dla pracowników, żeby takie osoby z niepełnosprawnościami obsługiwać. Ja myślę, że dobrze, że tak się finalnie stało, że jesteśmy w tym budynku żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Mamy tam wygospodarowane miejsce dla siebie, gdzie turystów możemy obsługiwać. To też jest taka rzecz, no nie ukrywając, która długo gdzieś tam w Ostródzie była na językach, żeby ten punkt się tam znajdował. To się w końcu udało. Zobaczymy, jak czas pokaże, zobaczymy, jak sezon będzie wyglądał w tym roku. Natomiast te wstępne dane pokazują, że turyści chętnie odwiedzają to miejsce.
1: Od kilku lat w Ostródzie powtarzało się, że ten budynek jest idealny. Ten pierwszy miesiąc póki co pokazał, że jest potencjał w tym miejscu.
5: Tak jak mówię, ten punkt jest dobrze zlokalizowany. Tak? Jeżeli chodzi o dostępność dla turystów, to naprawdę nie można na to narzekać, bo to jest samo centrum Ostródy. Wymaga on też oczywiście dostosowania bardziej pod to, żeby wyglądało to i z zewnątrz, i wewnątrz, i też jakby działało jako informacja turystyczna, więc te prace jeszcze będą trwały pewnie przez jakiś czas. No, postaramy się zdążyć przed tym właściwym już sezonem, przed rozpoczęciem wakacji, no bo wtedy wiadomo, że tych turystów będzie jeszcze więcej. Cały czas doposażamy się jeszcze tam w środku, dostosowujemy się do tych nowych warunków, które zastaliśmy. I myślę, że jest to na plus. To miejsce naprawdę sprzyja.
1: Co dyrektor na ewentualną inwestycję z rozbudową tego budynku? Żegluga jedną część, Mazury Zachodnie drugą, bo taka możliwość jest. Rada Miasta jeszcze w poprzedniej kadencji przegłosowała, że ten budynek może być większy. Co prawda na inwestycję samą na razie nie ma pieniędzy, ale gdyby takowa się pojawiła, to informacja turystyczna w końcu znalazłaby swój dom, bo z kolei z drugiej strony mówi się, że po rewitalizacji Ostrudzkiego Zamku informacja turystyczna z powrotem zostanie przerzucona w nowe miejsce, tym razem na zamek. No to ten turyst też może być zdezorientowany.
5: Przyznam szczerze, że nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, jak to będzie wyglądać. Na pewno nie, jeżeli chodzi o rozbudowę. Takich rozmów nie było na ten moment. Skupiliśmy się na tym, żeby w tym sezonie zapewnić tą dostępność dla turystów w dogodnym dla nich miejscu. I tak też się stało, udało się tutaj porozumieć z żeglugą i tam na razie jesteśmy. Co będzie dalej? Zobaczymy. Oczywiście tych potencjalnych miejsc na, tak bym powiedział, już stałe ulokowanie tej informacji turystycznej, no bo trzeba przyznać, że od przeszło 4 lat ta informacja krąży po różnych miejscach i to faktycznie może powodować jakąś trudność, natomiast staramy się maksymalnie minimalizować to, co może powodować ten dyskomfort. Oznaczamy się, jak tylko możemy, i w przestrzeni poprzez potykacze, banery, które wystawiamy na bulwarze, żebyśmy byli widoczni, ale też w internecie i tam, gdzie turyści szukają tych informacji, czy to na wizytówce Google'a, czy na naszej stronie internetowej, tak żeby ta informacja była świeża, bieżąca, dostępna, żeby łatwo można było ten punkt znaleźć.
1: O co pytają turyści? Bo w tym sezonie taką atrakcją i hitem wydają się przywrócone. Póki co na próbę 11-godzinne rejsy żeglugi ostrucko-elbląskiej. Są zapytania o tę usługę, o ten rejs dla wytrwałych.
5: Tak, oczywiście. No, kanał Elbląski jest jedną z naszych największych atrakcji regionu, więc turyści jak najbardziej o to pytają. Turyści też pytają o to po prostu, co zrobić w Ostródzie, jak są to na 1, 2, 3 dni, bo jednak te krótkie wyjazdy dominują, co nie znaczy, że tych dłuższych nie ma. To też się zdarza. Oczywiście w sezonie wakacyjnym i blisko inscenizacji dużo zapytań o Grunwald i o muzeum, ale też o nasze siostrzane miasto, czyli o Iławę. Turyści, którzy odwiedzają Ostródę, też często pytają o to, co tam można zobaczyć. Jeżeli chodzi o powiat ostrudzki, to dostajemy też dużo pytań o wzgórza dylewskie, o jakieś parki krajobrazowe, więc wtedy też polecamy Sosny Taborskie. No, jest tutaj naprawdę całkiem sporo atrakcji, oczywiście nie sposób ich wszystkich wymienić. Natomiast jeżeli chodzi o ten 11-godzinny rejs, to widzimy, że no, ten pierwszy, który do tej pory się odbył, cieszył się dużym zainteresowaniem. W takiej sytuacji no, ciężko tutaj, żebyśmy my brali to na siebie, więc po prostu przekierowujemy tych turystów do koleżanek, które są obok, żeby one udzieliły kompletnej i rzetelnej informacji na ten temat. Natomiast to też widzieliśmy, wszyscy mogliśmy zaobserwować, to, że ten rejs naprawdę cieszył się dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że tak pozostanie i w przyszłości też uczestnicy będą chętnie nim sobie pływać do Elbląga.
1: Co z ofertą koncertową? Czy goście, którzy przyjeżdżają do Mazur Zachodnich, oni wybierają, przebierają, czy raczej jak już przyjadę, to patrzę, co jest w Ostródzie i Ławie, czy kolejnych miejscowościach w naszym powiecie, czy regionie?
5: Ciężko powiedzieć, bo nie pytamy aż tak dogłębnie turystów o to. Oczywiście prowadzimy statystyki i jakby pytamy o to, skąd turyści są, z jakich miejscowości, z jakich województw do celów statystycznych. Natomiast mamy u siebie kalendarz imprez miejski i jeżeli pytają turyści o to, co można tutaj zrobić, czy jakie wydarzenia się dzieją, to wtedy dajemy taką kompleksową informację ze wszystkimi wydarzeniami. Natomiast słyszymy to, że duża część przyjeżdża na jakieś konkretne wydarzenie i zostaje przy okazji na coś jeszcze. I często to się pokrywa z jakimś innym wydarzeniem, często też z jakimś zwiedzaniem. Dużą popularnością cieszą się też spacery z przewodnikami, bo są po prostu darmowe i mają kompleksową oprowadzenie po mieście.
1: Ostatnio mieliśmy koncert przebojów Marka Grechuty w wykonaniu czołówki krajowych artystów. Wszystko to pokazuje telewizja publiczna na żywo. Widziałem też, że zaplanowano powtórki. Takie koncerty, takie wydarzenia jakby rozsławiają Ostródę. Mówią, tu jest piękny amfiteatr, tu przyjeżdża czołówka krajowych gwiazd, artystów. Tu się po prostu dzieje. Dwugodzinna promocja Ostródy w telewizji i to na żywo dużo daje?
5: Oczywiście, że tak. No to jest z pewnością coś, co dociera do dużej ilości osób. bezpośrednio podczas samego wydarzenia i pośrednio, bo oczywiście jest to wydarzenie, które jest promowane w jakiś sposób i nie sposób wtedy powiedzieć, że to dzieje się w Ostródzie. My też jako organizacja, która odpowiada za markę Mazury Zachodnie, staramy się być obecni na wydarzeniach, które dzieją się i są o wysokim potencjale turystycznym. Oczywiście to konkretne wydarzenie, o którym tutaj pan redaktor wspomniał, jest to wydarzenie mocno medialne, organizowane przez dużego nadawcę, więc tam jest dużo obwarowań i dużo takich rzeczy, które nie do końca pozwalają nam bezpośrednio w tym uczestniczyć, ale podczas innych wydarzeń, które dzieją się, festiwali, imprez o wysokim potencjale turystycznym, jesteśmy obecni, tak żeby turyści też, którzy przyjeżdżają na te wydarzenia, czy to na Grunwald, czy na Złotą Tarkę, czy na Ostróda Regę, czy na turniej siatkówki w Starych Jabłonkach, utożsamiali te miejsca z Mazurami Zachodnimi, dlatego też zawsze jest tam, znaczy zawsze, od tamtego roku na każdym z tych wydarzeń jest nasze stoisko, jest też osoba, która udziela odpowiedzi na pytania od turystów, są też nasze banery, tak żeby te osoby, które tutaj przyjeżdżają, utożsamiały ten region z tą marką.
1: Każdy z nas ma smartfon. No już usługi AI zostawmy, ale można zapytać, jak nie, to posłużyć się wyszukiwarką i tak naprawdę zwiedzić sobie, pooglądać. Nie potrzebuje w zasadzie zachodzić do informacji turystycznej. Z waszej perspektywy jest odpływ turystów? Przychodzi młoda osoba do informacji turystycznej? Jeśli tak, to po co?
5: Najczęściej i najchętniej odwiedzają punkt oczywiście seniorzy i rodziny z dziećmi. To są dwie grupy, które najczęściej przychodzą do punktu, żeby pobrać jakiś informator, mapkę, czy też dowiedzieć się, co tutaj można zobaczyć. W tym roku też wprowadziliśmy nowe plany miasta do naszej informacji, tak żeby one były jeszcze bardziej poręczne i dostępne dla turystów. Natomiast informacja turystyczna w dzisiejszych czasach to nie jest tylko punkt informacji turystycznej, bo to jest też informacja w internecie i bardzo dużo ludzi do nas pisze, czy to na Facebooku, czy przez maila, czy dzwoni po prostu na nasz numer telefonu i pyta o naprawdę różne rzeczy, gdzie można coś zjeść, gdzie można coś zobaczyć, ile czasu zajmie zwiedzenie konkretnego miejsca. To też jest informacja na naszych stronach, które aktualizujemy i dbamy o to, żeby tam były informacje na temat tego, co się dzieje, poprzez na przykład kalendarz wydarzeń, który prowadzimy, czy też informacje po prostu o regionie, o miastach, o zabytkach, które mamy na swojej stronie. No bo nawet jeżeli ktoś korzysta ze sztucznej inteligencji, to skądś ona musi te informacje sobie zaczerpnąć, więc informacja turystyczna to też jest dbanie o taką pośrednie przekazywanie informacji.
1: Właśnie jestem na stronie internetowej mazuryzachodnie.pl. No i dobra, u was jest wszystko aktualne, ale na przykład na jednej z miejskich komisji radny Leszek Potorski zwrócił uwagę, że nawet na niektórych miejskich stronach internetowych w Ostródzie, tudzież miejskich spółkach, jednostek podległych, gdzieś tam radny znalazł kalendarz wydarzeń jeszcze z 2025 roku. Wstyd, niedopatrzenie?
5: Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika. No my dbamy o to, żeby te kalendarze, które my prowadzimy i te informacje, które dostajemy, bo oczywiście nie wszystkie produkujemy, tak? Były maksymalnie rzetelne i jak najbardziej sprawdzone i bieżące. Jeżeli jakieś wydarzenie jest odwoływane, to też to uwzględniamy. Więc ciężko mi powiedzieć, jakby z czego to mogło wynikać. Mogę jedynie zaprosić na naszą stronę. Naprawdę mam oddelegowanego pracownika, który to sprawdza, weryfikuje, żeby te informacje były bieżące.
1: Najbardziej egzotyczny zakątek świata, z którego do tej pory przyjechali turyści do Ostródy?
5: W tym sezonie to jeszcze aż tak egzotycznie nie było, bo to były po prostu Stany Zjednoczone. Tak najdalej bym powiedział. Widzimy od jakiegoś czasu, mniej więcej od roku, że to jest też kierunek, z którego jest ruch na naszych stronach, czy też mediach społecznościowych. Nie są duże. Coraz większy procent Amerykanów interesuje się Polską, interesuje się Mazurami Zachodnimi.
1: Ja z kolei czytałem, że Amerykanie mają w tym roku u siebie mundial. Kompletnie się tym sportem nie interesują, dlatego sporo podróżują i wyjeżdżają. Może to jest spowodowane mistrzostwami świata. Jaki by ten powód nie był, tym bardziej zapraszamy na Mazury Zachodnie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
12: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Agnieszka Karłowicz. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos z Bagien. Cześć.
13: Cześć i dzień dobry Państwu.
12: No właśnie, wracamy do tematu zabudowy terenu po byłym dworcu PKS w Ostródzie. Agnieszko, rozmawialiśmy już rok ponad na ten temat. No i sprawa wraca, bo w Urzędzie Miasta były prowadzone konsultacje społeczne na temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w których ty jako przedstawicielka Stowarzyszenia Ekipa z Bagien brałaś udział.
13: Oraz Marta, nasza prezeska.
12: Tak. No i co tam było na tych konsultacjach? To znaczy, wróćmy może do takiego zamierzchłego początku. Tam są dwie działki. Ta pierwsza, po byłym PKS-ie, jest działką prywatną należącą do dewelopera. Z kolei ta działka bliżej jeziora, za PKS-em, to jest działka miejska. Rok temu deweloper złożył władzom Ostródy propozycję zamiany tych terenów. To znaczy, my deweloperowi tę działkę bliżej jeziora, żeby sobie mógł zbudować bloki, natomiast on nam na terenie dawnego PKS-u taką niewielką zajezdnię autobusową.
13: Póki co przy rozmowach o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ten temat nie wyszedł. Więc teraz będąc precyzyjnym, powiem ci szczerze, że na ten temat nie było mowy, więc nie mam wiedzy, czy ten temat całkowicie upadł, czy nie upadł, bo trochę nie tego dotyczyła rozmowa. Znaczy się, to i tak te konsultacje trwały ze 2 godziny, one były online. Bardzo nie lubię tej formy konsultacji, bo ona nie pozwala na taką szczerą rozmowę, jednak my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że natura tak nas wyposażyła, żebyśmy jednak komunikowali się ze sobą na żywo i pewnie z jakiegoś powodu to było. No ale tak czy siak, dosyć długo te konsultacje trwały, my mieliśmy sporo pytań i akurat ten konkretny wątek nie wypłynął.
12: Okay.
13: Więc to zadanie dla ciebie, panie dziennikarzu, dowiedzieć się i sprawdzić, czy ten temat pozostał, czy nie.
12: To ja sprawdziłem, bo rozmawiałem z wiceburmistrz Ostródy. Ona powiedziała, że na razie nie jest brana pod uwagę zamiana działek. Póki co. Procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
13: No właśnie. I teraz nie wiem, czy wystarczy nam czasu, żeby to wszystko dość dobrze opowiedzieć, bo gdybyście państwo zerknęli na naszą stronę Ekipa z Bagien, to tam mamy już nawet ze dwa posty z mapkami, jak ten teren wygląda, jeśli chodzi właśnie o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są wobec niego plany. I teraz ten teren, o którym ty mówisz, wchodzi w zmianę tego planu i jeśli ten plan zostanie zmieniony, to będzie dopuszczał na tej działce, o której ty mówisz, która w tej chwili należy do miasta, będzie dopuszczał zabudowę. Czy ta działka zostanie w jakiś sposób odsprzedana, odstąpiona, wydzierżawiona inwestorowi, tego nie wiemy, ale wiemy, że jak miejscowy plan zostanie przez radnych, zmiana zostanie uchwalona, to ktokolwiek tam będzie właścicielem tego terenu, będzie mógł budować. Więc tego dotyczyła zmiana. Więc jak to będzie w przyszłości? No, nie wiadomo. My jako ekipa z Bagien w kwietniu 2025 roku, tak jak słusznie wspomniałeś, jak tylko pojawiła się informacja o tym, że jest inwestor i wystąpił do miasta o to, żeby ruszyć z procedurą zmiany miejscowego planu, bo to jest tak, że najpierw rusza procedura, są konsultacje, inwestor miał jakąś koncepcję, wizję, co tam by ewentualnie chciał zrobić i tak dalej, no i są konsultacje. No, są specjalne formularze, są spotkania i tak dalej. My 4 stronice formularza wypełniamy, zgłaszamy swoje uwagi, mówimy, co naszym zdaniem tam jest niepokojącego, albo co można by było zmienić, albo zrobić inaczej. Następnie firma zewnętrzna przygotowuje zmiany, powstaje prognoza oddziaływania na środowisko i mniej więcej po roku czasu, czyli tak jak teraz, jest kolejny etap konsultacji, gdzie tak naprawdę konsultuje się gotowy dokument. To samo w sobie dla mnie jest już dosyć dziwne, bo jak można konsultować coś, co już jest. No ale dobra, okej. Okay. Powiem jeszcze, że to oczywiście procedura tej przygotowania takiej zmiany jest dość długa, bo tak jak no tutaj wychodzi, że to rok czasu. Jest oczywiście też kosztowna, miasto musi te koszty ponieść. I teraz zastanawiam się jedna rzecz. Jeżeli w takiej sytuacji, jak my teraz braliśmy udział w konsultacjach gotowego dokumentu, my lub ktokolwiek inny zgłasza swoje uwagi, no to znaczy, że tam trzeba nanieść jakieś zmiany, to znaczy, że to znowu ktoś będzie musiał zapłacić, to znaczy, że to znowu będzie trwało jakiś czas. Ja szczerze powiedziawszy, oczywiście konsultacje są obowiązkowe, one wynikają z przepisów prawa, z ustawy, trzeba je przeprowadzić, ale nie ma obowiązku, żeby brać uwagi pod uwagę. I oczywiście my składamy i tym razem, za drugim razem również na piśmie złożymy swoje uwagi do tego projektu. Chociaż powiem wam szczerze, że nie sądzę, żeby jakiekolwiek z nich zostały wzięte pod uwagę.
12: Ale zaraz. To tak wtajemnicz mnie, ale tak. Też słuchaczy, czy to będzie architektoniczny potworek? Bo ja sprawdziłem cyfry i tam będzie maksymalna wysokość zabudowy 18 metrów, tak. To jest do 5 kondygnacji nadziemnych, tak. W tym poddasze użytkowe.
13: No to zerknijcie sobie na ten budynek, który stoi naprzeciwko dworca duży. No to mniej więcej coś takiego, tylko jeszcze bardziej w stronę jeziora, nie? Gdyby ktoś chciał stawiać na podstawie tego planu, no bo ten plan jest po to, żeby ktoś, kto chce budować, miał wytyczne, nie? Czyli oczywiście możesz postawić mniejszy, ale możesz też do 18. No to wiadomo, że ktoś postawi więcej, bo więcej, wyższy budynek, większa gęstość zabudowy, bo też został zmieniony procent gęstości zabudowy. Więc to wszystko sprawia, że na danym terenie można postawić więcej. No jak można postawić więcej, no to można więcej sprzedać, wtedy po prostu bardziej się komuś to opłaca, więc jak ktoś może postawić więcej, to nie postawi mniej, nie?
12: Ale czyli co, taki rzeczywiście koszmarek? Gęsto, ciasno i wysoko?
13: Z tego planu wychodzi na to, że będzie ciasno i będzie gęsto i będzie wysoko. Znaczy, czy tak, oczywiście my nie wiemy, czy tak postawi inwestor, no ale tak na logikę, tak?
12: No jeśli ktoś wydaje pieniądze.
13: No to wiadomo, no to nam wciśnie na maksa, ile mu tam, wiesz, ile fabryka da, nie? Ile fabryka pozwoli. Więc to jest jedna rzecz. Ten teren jest naturalnie terenem podmokłym. My przeprowadziliśmy analizę spływu powierzchniowego, z którego wynika, że ta woda tam będzie stała. Więc jedną z takich naszych uwag była kwestia stosunków wodnych. Jeżeli stanie tam tyle betonów naraz ciężkiego, tak? No bo wyobrażamy sobie bloki, które tam staną, no to teraz gdzieś ta woda wypłynie, nieraz o tym rozmawialiśmy, wody nie oszukasz. Pytanie, gdzie ta woda wypłynie? To jest raz. Dwa, naszym zdaniem to będzie dodatkowy element wysoki, zaburzający widok nabrzeża od strony jeziora. Chociaż pan inwestor twierdził, że tam są tak brzydkie budynki, które już tak brzydko wyglądają nad samym brzegiem jeziora, że już brzydziej być nie może.
12: Że jego będzie ładniejszy.
13: No, że jego będą ładniejsze. Oczywiście będą dużo większe, tak? Więc, więc naszym zdaniem no to nabrzeże naprawdę będzie wyglądać jeszcze bardziej zadziubdziane. W pierwotnej wersji, w pierwotnej koncepcji inwestora dachy były płaskie. Tutaj jest w miejscowym planie zapis, żeby te dachy były dwuspadowe, kryte dachówką i tak dalej, i tak dalej. No to, no, ale generalnie rzecz biorąc, największy zarzut jest do wielkości tej inwestycji. I teraz jest tam jeszcze teren zielony, który wprawdzie w prognozie oddziaływania na środowisko został opisany jako teren, który roślinność ruderalna, czyli taka roślinność, która powstaje tam, gdzie teren jest mocno zdegradowany, nie? To tak się nazywa, to też mieliśmy, chociaż co do tego, czym jest roślinność ruderalna, też mieliśmy, że tak powiem, dyskusję, ponieważ są różne podejścia, tak? Niektórzy twierdzą, że roślinność ruderalna jest w cudzysłowie mało wartościowa. Niektórzy naukowcy twierdzą, że ta roślinność ruderalna, która w trudnym terenie potrafi się odtworzyć, jest roślinnością bardzo wartościową, ponieważ ona była na tyle silna, że dała sobie tam radę i już sama w sobie stanowi wart,

0: My sugerowałyśmy, że dobrze by było, gdyby w tym miejscowym planie był taki zapis, ten fragment tej zieleni po prostu chroniący, tak? Żeby on został tam jakoś wkomponowany. Oczywiście inwestor mówił o tym, że tak, no, że on będzie się starał, żeby tam jak najmniej wyciąć, no ale to tak, będę się starał wyciąć jak najmniej, a potem no niestety nie miałem wyjścia, musiałem wyciąć. A gdyby w miejscowym planie był jakiś zapis, który w jakiś sposób ten teren by ochronił albo skłonił inwestora, czy zmusił też do tego, żeby ten teren w jakiś sposób ochronić, wkomponować w to osiedle, które tam będzie, czy w te bloki, które tam powstaną, no to już by było zupełnie inaczej. Więc takie też były nasze sugestie. Bo na przykład w tej prognozie oddziaływania na środowisko był też taki zapis, że dzięki tej inwestycji, która tam powstanie, zwiększy się dostępność terenów zielonych. Czyli rozumiem tak, poprzez wycięcie terenów zielonych już istniejących i nasadzenie nowych, zwiększy się dostępność terenów zielonych. No, to trochę wiesz, no to trochę bez sensu jest, tak? To wytniemy, żeby posadzić. No to nie, no to jak już coś rośnie, to niech rośnie, zróbmy to tak, żeby to zostawić, tak? Potem w ogóle ta prognoza oddziaływania na środowisko jest bardzo ciekawym dokumentem. Jak wejdziecie Państwo na naszą stronę, znajdziecie link źródłowy, możecie sobie poczytać. Polecam tą lekturę. Bo na przykład, że tam też było napisane, że dzięki tej inwestycji zmieni się niedobór mieszkań w Ostródzie. Albo zaspokoi rosnące potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Ostródy. Z tego co wiem, to mamy ujemną demografię i mieszkańców nam ubywa.
1: Nie? Ale wiesz, papier przyjmie wszystko.
0: No właśnie, tylko że widzisz, problem polega na tym, i to też jasno zostało powiedziane w trakcie tych konsultacji. Te dokumenty, czyli tę prognozę oddziaływania na środowisko i ten cały pakiet dokumentów dostaną radni, którzy na końcu podejmą decyzję, czy ten plan miejscowy w takiej formie przegłosują, czy nie. I teraz to, co tam jest zapisane, jest dosyć istotne i to, jakim jest językiem zapisane. Jeżeli radni przeczytają, zwiększy się dostępność terenów zielonych, a tam to, co rośnie, to roślinność ruderalna, samosiewy, jest to teren zdegradowany i tak dalej, no to nie wnikając i nie mając też wiedzy, no bo też ciężko znać się na wszystkim, w szczegóły, no to wyjdzie im na to, że no...
1: Ale zobacz.
0: Super będzie.
1: Będzie kazus Cypla na Połzeńskim. To będzie to samo. Radni przegłosują.
0: Tak.
1: Tam media napiszą, potem przycichnie.
0: Aktywiści pohałasują. Tak.
1: Potem wjadą kopary.
0: Tak.
1: Ogrodzą teren, tak, żeby coś robić i będzie wola Boga, a kto to tak zrobił?
0: Kto na to pozwolił? Dlatego my na tym etapie miejscowych planów, tworzenia miejscowych planów, zmian miejscowych planów, my na tym etapie uważamy, że to jest właśnie ten moment, gdzie trzeba rozmawiać i trzeba zgłaszać uwagi i trzeba robić to, co się da, bo jak już masz przykład chociażby też Szosy Elbląskiej, tak? Jest zapis, że można stawiać, no to inwestor stawia, nie? Na Mrągowiusza ludzi zalewa, albo będzie zalewać. Starosta też nie może wydać zgody, jeżeli miejscowy na budowę, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania w gminie czy w mieście pozwala na tego typu budowę, nie?
1: Ja to się tak zastanawiam, jak oni kiedyś te piramidy zbudowali, nie? Bez mapek, bez miejscowych planów.
0: I to stoi wszystko, ale wiedzieli, gdzie budować.
1: Ja też nie jestem przeciwnikiem inwestowania nad jeziorami.
0: Też absolutnie, nie mówię, żeby tego nie robić.
1: Tylko chodzi o jakąś racjonalność, bo zaraz znajdą się ci, Agnieszko, którzy powiedzą, że ten teren jest i tak stary, tam koczowisko osób w kryzysie bezdomności, jakieś samosiejki, woda się zbiera. No to chyba dobrze, że ktoś przyjdzie, coś tam zabuduje. Mhm. Ja nie mówię, że nie, tylko niech robi to jakoś z poszanowaniem ładu przestrzennego.
0: Oczywiście, pełna zgoda. To też nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni tej inwestycji. Zresztą też podczas konsultacji panu inwestorowi to powiedzieliśmy, że my doskonale rozumiemy. No, człowiek kupił grunt, chce na nim postawić, chce na tym zarobić i nie można mieć do niego o to absolutnie pretensji. Ale rolą miasta i osób zarządzających miastem jest to, żeby to zostało przygotowane tak, żeby miało ręce i nogi.
1: Jeśli potem będzie zabudowa, będziecie zdziwieni, no to odeślemy was do radnych.
0: A weźcie jeszcze pod uwagę, że tam jest jedyna droga dojazdowa, ulica Słowackiego. Jeżeli tam powstaną bloki, w których będzie ponad setka mieszkań...
1: No to będzie. Wola Boga Słowackiego zakorkowana w Ostródzie. No trudno. Zobaczymy, jak postąpią radni.
0: Trzymajcie się. Cześć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ze mną w studiu Meloradia Krzysztof Kowalczyk, przewodnik. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Krzysztofie, tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie las, ale las jako dom. Możemy go traktować jako dom nie tylko zwierząt, ale również ludzi.

0: dziś temat taki trochę, można powiedzieć, survivalowy w Meloradiu, bo porozmawiamy o bushcrafcie, tym mniej wtajemniczonym. Możemy zdradzić, że to takie nocowanie w głuszy, tak pokrótce możemy to nazwać.
1: Tak, no domem to nie można by nazwać tego lasu, bo to dom to dużo więcej niż tylko nocowanie, bardziej noclegownia, ale chodzi o to, że żeby zanocować w lesie, po prostu przenocować sobie, spędzić tę noc w przyrodzie dookoła z tymi dźwiękami wszystkimi, z powietrzem, które tam jest, i wrócić po prostu sobie potem do domu. Można tam spędzić kilka nocy, wtedy trochę trudniej już jest, bo to trzeba całe techniki tam przygotowania żywności i zapewnić sobie ten czas, który tam spędzamy. Oczywiście, że można oglądać widoki, tylko ludzie z miasta często mają ten kłopot, że jest za cicho, no i się nudzą, bo potrzebują cały czas albo internetu, albo czegoś. Aczkolwiek jest coraz więcej chętnych na bushcraft. Bushcraft to troszeczkę coś innego niż szkoła przetrwania, niż survival. Survival to jest takie, że tylko tam nóż zapałki i trzeba przetrwać. I trzeba przetrwać za wszelką cenę. Natomiast w bushcrafcie bierzemy ze sobą wszystko, czyli to jest takie zwykłe harcerskie biwakowanie. Bierzemy wszystko, co potrzebne, idziemy do lasu i nocujemy w tym lesie. I teraz można nocować w lesie na legalu.
0: Bo zmieniło się ostatnio.
1: Tak, zmieniło się. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie można nocować. Zostało zrobione w ten sposób, że przez kilka lat wcześniej były regiony pilotażowe, były takie miejsca wyznaczone, gdzie można właśnie uprawiać bushcraft, czyli chodzić na to nocowanie. I leśnicy sprawdzali, jak to funkcjonuje, rozmawiali z tymi bushcraftowcami, były wystawiane opinie i tak dalej. No i lasy podjęły decyzję, że każde nadleśnictwo ma wyznaczyć około 1500 hektarów na swoim terenie właśnie jako strefę bushcraftu.
0: Gdzie mamy taką strefę u siebie?
1: Najbliżej mamy Cieszpięty, czyli jadąc na Lubawę i Ławę w Rozdrożu, ten cały lasek, tam można przenocować. Tam bierzemy plecak, bierzemy śpiwór, namiot albo hamak, teraz częściej hamak, i idziemy do lasu przenocować. I po prostu rozwiesza się ten hamaczek, nocuje tam i rano wraca do domu w takiej najprostszej postaci.
0: A jeśli będziemy starali się zanocować w innym miejscu, to leśniczy może nas przegonić, wlepić mandat?
1: Może wlepić mandat, bo jest to biwakowanie. A biwakowanie jest prawnie zabronione w lasach, za wyjątkiem tych stref bushcraftu. Te strefy w całej Polsce zostały wyznaczone. No i tak jak obserwuję na internecie, to no różnie to nadleśnictwa tego podeszły. No niektóre po prostu nie mają odpowiednich może terenów. Jakieś tam wąskie lasy takie prześwitujące. U nas teraz tereny mamy bardzo ładne i te strefy nadleśnictwa okoliczne wyznaczyły rzeczywiście w pięknych miejscach. Bo na przykład bardzo fajnie nadleśnictwo Stare Jabłonki wyznaczyło strefę, bo to jest połączone teraz z nadleśnictwem Jagiełek, przy Dolinie Drwęcy, aż w kierunku Szyldaku, tam gdzie jest wieża widokowa. W całych tych lasach można sobie znaleźć jakieś miejsce. Oczywiście podstawową zasadą jest nie zostawiać śladów, czyli ewentualnie trochę wygniecionej trawy, a tak to absolutnie żadnych śmieci, żadnych odpadków. No jest, są całe zasady, regulamin, które tutaj leśnicy przypominają, jak to powinno wyglądać, pouczają. Można sobie znaleźć na stronie każdego nadleśnictwa. Jest taki regulamin. No jest tam opisane właśnie, co robić, w jaki sposób, jak znaleźć to miejsce. Miejsca są wyznaczone na mapie cyfrowej i jest taka aplikacja nawet na smartfony MBDL albo na stronie internetowej BDL, czyli Bank Danych o Lasach. Można włączyć odpowiednią warstwę i zobaczyć, gdzie to jest. Nadleśnictwo Miłomłyn na przykład ma bardzo fajne tereny w okolicy jeziora Ilińsk. Trochę nad kanałem w kierunku Liksań, tam jest też takie leśne małe jeziorko, bardzo fajne tereny i można tam właśnie sobie legalnie spędzić noc. Do dwóch nocy, do 9 osób nie trzeba się rejestrować, aczkolwiek leśnicy proszą, żeby napisać, że ktoś tam będzie maila, jeśli taka większa grupa tam pojedynczo, to może nie, aczkolwiek no też lepiej, jeśli wiedzą, że ktoś tam jest. I też proponują, żeby dostawiać jakieś światełko na noc, teraz LED-owe można sobie powiesić, rzeczywiście by świecić, żeby było wiadomo, że ktoś tam jest, czy jakieś odblaskowe stroje, czy chociażby kamizelki, żeby było wiadomo, widać, że ktoś tam jest, bo robot robotnicy leśni. Oczywiście rano przychodzą czasami wcześniej. Oczywiście są miejsca, nawet w tych strefach, które czasowo są wyłączone, no bo są to młodniki do 4 metrów, bo będą jakieś prace leśne, bo jest na przykład czas suszy i jest zabronione w ogóle wejście do lasu. To trzeba na bieżąco sprawdzać na stronach nadleśnictwa. Ale no po wielu, wielu latach nareszcie można legalnie w dużych połaciach lasu sobie wybrać miejsce i po prostu przenocować.
0: Panie Krzysztofie, co będzie bushcraftem, a co jest takie już no passé w tym nocowaniu w lesie? To znaczy, nie wiem, możemy rozpalić ognisko, ale w jaki sposób? Czy w ogóle możemy rozpalić ognisko?
1: Nie, w ogóle, absolutnie ognisk nie można rozpalać. Można używać w tych pierwszych strefach pilotażowych, to u nas nie ma, tu w okolicy, to jest tam za Olsztynem kawał, w nadleśnictwo Spychowo ma. W kilku miejscach w Polsce były te pilotażowe strefy, to tam można na pewnych warunkach rozpalić sobie, odpalić kuchenkę gazową. To też tak, jako pilotaż jest też takie sprawdzanie. A w tych strefach, tych 1500 hektarów, nie można używać otwartego ognia. Na razie jest tylko tak. Zobaczymy, jak będzie później. Oczywiście są gdzieniegdzie miejsca wyznaczane przez nadleśnictwa, gdzie można palić ogień. To też trzeba zgłaszać. No i to tam jest kwestia drewna. Jak tam parę gałązek, to myślę, że nie ma problemu, ale jak więcej, to trzeba mieć drewno ze sobą, przywieźć na takie miejsce. Na przykład takie miejsce ogniskowe jest w nadleśnictwie Olsztynek na Dyleskiej Górze. No i tam trzeba rozmawiać z leśniczym, czy drewno można wziąć parę patyczków, czy trzeba kupić od niego więcej. Jeśli ktoś będzie to ognisko palił tam duże dla całej grupy ludzi, no to wszystko musi być oczywiście tak zrobione, żeby było wszystko w porządku.
0: W takim razie dla kogo jest bushcraft?
1: Bushcraft jest dla pojedynczych osób takich, które są, mieszkają w mieście, kilka osób się zbierze. Ja nie radzę iść samemu. Lepiej co najmniej dwie osoby. Dwie, trzy osoby pójść sobie do lasu, rozwiesić hamaki, bo to mniej ingeruje w teren niż namiot. Namiot trzeba znaleźć płaskie miejsce. Najlepiej, jeśli tam jest trawa. Jak jest trawa, to ją się wygniecie. Oczywiście, jak nie ma ktoś hamaka, to namiot, ale hamakowanie teraz jest cała filozofia hamakowania. Hamaki są różne rodzaje. Na internecie jest mnóstwo informacji, są filmiki na YouTubie, tutory różne, jak sobie ten hamak tam
0: rozwiesić.
1: Usprawnić, rozwiesić, jakie powinny być kąty, jakie odległości i tak dalej, jaki długi hamak, gdzie kupić, jakie są lepsze, jakie są gorsze, czy moskitierę, czy bez, czy no powinna być u nas w naszych warunkach, szczególnie w niektórych terenach. Nadleśnictwo Dobrocin wyznaczyło w takim terenie koło Małdyt strefę bushcraftu, że tam bez moskitiery to będzie bardzo trudno nawet zasnąć, bo jest taki podmokły, bardzo fajny teren, ale podmokły dookoła, więc komarów będzie mnóstwo. Natomiast potrzebny jest jeszcze tarp, czyli płachta namiotowa, którą się rozwiesza nad, pod spodem wiesza się hamak. Hamak oczywiście do drzewa poprzez taśmy się przywiązuje, żeby nie ranić kory drzew nie jakimś cienką, mocną linką. No ale to wszystko są właśnie takie już szczegóły, które można zobaczyć, można popytać tych, którzy to robią, można dużo znaleźć na internecie, kupić sobie taki sprzęt i po prostu iść zanocować.
0: Co ze zwierzętami? Jakiś czas temu na antenie rozmawialiśmy też, że mamy coraz więcej wilków w lasach. Decydujemy się na spanie w lesie razem z dzikimi zwierzętami.
1: No dzikie zwierzęta po zapachu już będą wiedziały, że tam ktoś jest i się nie zbliżą raczej do nas. Wilki jeszcze nie są niebezpieczne. Myślę, że z czasem mogą być, ale no jeszcze nie ma takiego problemu, żeby wilki atakowały ludzi. Szczególnie, kiedy biwakujemy w taki czas, gdy wilki mają pożywienia pod dostatkiem. Teraz młode można łatwo złapać. Raczej nie będą się jeszcze chyba zabierały za ludzi, chociaż trudno powiedzieć, bo to jest dzikie zwierzę, więc nie mogę decydować za wilki. Możemy tylko troszeczkę przewidywać. Na razie, z tego co wiemy, nie jest to jeszcze aż tak niebezpieczne. Zawsze się może zdarzyć jakaś sytuacja z dzikim zwierzęciem. Oczywiście też leśnicy ostrzegają, żeby nie zbliżać się, nie podchodzić, no bo może być wściekłe, może być chore, może być niebezpieczne, różne rzeczy. Więc zwierzęta tam sobie się odsuną na ten czas, kiedy my śpimy i podzielą, myślę, się z nami tym lasem.
0: Zwierzę się odsunie, ale co w takim razie z myśliwymi? Czy leśnicy w jakiś sposób, wyznaczając te strefy, gwarantują, że tam nikt z flintą nie wejdzie i nie będzie strzelał?
1: Myślę, że tak. myślę, że te, raczej na pewno myśliwi wiedzą o tych strefach i tam nie polują. Natomiast no też leśnicy zwracają uwagę, żeby mieć te stroje jakieś tam odblaskowe, jakąś kamizelkę założyć, powiedzieć, że ktoś jest. Myśliwi nie strzelają do nierozpoznanego celu. Myśliwi zawsze biorą pod uwagę, gdzie ta kula może polecić. Tło. No nie strzelają jeśli pod górę, żeby ta kula gdzieś tam nie poleciała dalej komuś w okno kilometr dalej, bo takie sytuacje kiedyś się zdarzały. Także na pewno jest tak, że myśliwi mają to na względzie i nie polują w tych strefach bushcraftu.
0: Bushcraft chyba będzie popularny w te upalne dni, latem, bo las chyba nam gwarantuje to, że mamy tam kilka, jak nie kilkanaście stopni mniej niż w pełnym słońcu w mieście.
1: Owszem, natomiast miłośnicy bushcraftu chodzą na bushcraft przez cały rok. Są odpowiednie techniki. Ten hamak, o którym mówiłem, to jest zawsze zimno od spodu. Trzeba mieć taką podpinkę. Albo są inne hamaki jeszcze, które tam można zamontować. Materacyk. No, to są naprawdę bardzo ciekawe pomysły różne, w jaki sposób zrobić, żeby w tym lesie sobie wygodnie i ciepło przenocować. Ale naprawdę jest wiele osób, które chodzi na taki ekstremalny bushcraft, czyli zimą, w góry. Hamak ma tę przewagę nad namiotem, że właśnie można go sobie powiesić na przykład na wysokim brzegu nad jeziorem. Jak będzie jezioro od strony wschodniej, no to budzimy się i oglądamy piękny wschód słońca nad jeziorem, czy gdzieś tam w lesie pod tym, jeśli jest troszeczkę wyżej ten płachta namiotowa, ten tarp, to widać cały las dookoła i to jest rzeczywiście fajne, kiedy się można obudzić o świcie i zobaczyć, jak ten świt wygląda w lesie.
0: Panie Krzysztofie, bushcraft, słowo obco brzmiące, to znaczy, że my dogoniliśmy zachód pod względem nocowania w lesie?
1: Bushcraft, tak, słowo obco, no nie jedyne słowo obco brzmiące, bardzo dużo mamy w tej chwili słów obco brzmiących. Możemy mówić po prostu nocowanie w lesie i program, który jest w nadleśnictwach, w lasach państwowych, nazywa się Zanocuj w lesie. Także myślę, że możemy nazywać to biwakowaniem, aczkolwiek słowo biwak się już trochę wytarło, zdewaluowało. Niestety często kojarzy się z tymi grupami, które się alkoholizują i zostawiają kupę śmieci. Bo szczególnie tak jak tutaj nad jeziorem Morliny i w pobliżu nad Drwęckim są tacy miłośnicy, może nie nocowania, bo to nocowanie już jest potem przypadkowe, bo nie są w stanie wrócić do domu i nad ranem jak ich zimno budzi, to się zataczając wracają dopiero do domu i zostawiają po sobie szkło i potłuczone szkło i mnóstwo różnych innych śmieci. Czasami też są wędkarze, którzy oczywiście nie wszyscy wędkarze, ale część wędkarzy zostawia jakieś tam pudełeczka po robakach i też puszki po piwie, bo z tym przychodzą i zostaje to nad brzegami jezior, wiemy o tym też wszyscy. Także mówią, że idą właśnie biwakować tacy ludzie gdzieś pod namiot sobie. No niestety, mocno się alkoholizują i zostawiają śmieci. Także słowo biwak już dlatego straciło na
0: takim
1: znaczeniu i dlatego używa się ten bushcraft jako taki nowy.
0: Ale jesteśmy pionierem, czy na zachodzie już od dawna można w lasach, nie wiem, Szwecji?
1: Można, w Szwecji można. Oczywiście w Szwecji jest takie prawo, że można rozstawić namiot sobie na prywatnym terenie, jeśli nie ma obok terenu tak państwowego dostępnego, na jedną noc. Także w różnych krajach to różnie wygląda. No, czasem jest na dziko, w wielu krajach są to tereny prywatne. Bardzo często lasy są prywatne też. No i są udostępniane czy to znajomym, czy odpłatnie, czy na jakieś takie dla grup. Różnie to wygląda.
0: Krzysztof Kowalczyk, ile nocy spędził w lesie?
1: Oj, no wiele nocy spędziłem w lesie. Głównie jako harcerz biwakując, jako harcerze biwakowaliśmy. No i czasem to było rzeczywiście też nielegalne, bo jak robiliśmy obóz wędrowny sobie wzdłuż Łyny, wzdłuż Pasłęki, to nocowaliśmy nielegalnie. Oczywiście one po nas nie zostawały żadne ślady.
0: Zachęcamy was serdecznie do nocowania w lesie. To jest coraz bardziej popularna forma wypoczynku i spędzania czasu, a moim oraz państwa gościem był przewodnik Krzysztof Kowalczyk. Dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie. o biznesie, o przyrodzie, dlatego że ostruda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostrudzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
3: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też ostruda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat w tym roku, kończą. Ostruda już 20 kilka, z 99 roku. I ten jeden statek łabędź, państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale ostrudzko-elbląskim i na pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy, ta siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami jadąc do Gdańsk, gdzie stara Siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką, i tam gmina ma właśnie tę starą Siódemkę i między innymi fragment nasypu tej starej Siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
0: Kawałek łabędź.
3: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od samej Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na pochylnie w stronę kanału w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie łabędź. Będzie pięknie poświetlony nocą, oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część. Jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku, bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii, niedawno nieistniejącej kolejowej, między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż przetniemy tego łabędzia, czyli nie będziemy ptaków ciąć na pół, ale statek z sprawimy, że powstaną dwa statki. I samo to, to jest ciekawa operacja, logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować, gdzieś pobliżej Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem. No więc to na pewno byłby ostatni rejs tego łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy nowej siódemce stanie statek odnowiony Łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnich, i Ostródy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
0: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
3: Tak jest, no to tak, moje matki chrzestne akurat nie. No właśnie, może pokusić się jakąś matkę chrzestną tego nowego Łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
0: Żeby rozsądzić.
3: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nieraz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
0: No to teraz do historycznej chwili, prezesie, za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu. Dwa statki Ostróda, a także Birkut wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
3: przynajmniej,
0: jest okay.
3: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zaginął, nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy. Żeby tak się stało, ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli takie wyzwanie dla koneserów. 11-godzinny, faktycznie dobiliśmy około 20, wypływając 8:15, czyli niemalże 12 godzin płynięcia. No skąd to się bierze? No, nie zawsze na wózku, na pochylni jest się w momencie dopływania pierwszym, parę minut na załadunek cateringu na pochylni.
0: Ale tam chyba i do Miłomłyna dopłynęliście.
3: Tak jest, no płynęliśmy, no przypomnijmy, cała trasa to jest 77 blisko kilometrów. Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomłyn, jesteśmy w Miłomłynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jezioraka. Następnie no płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 kilometrów, a przecież ruda woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy na drużnie, no to mnóstwo przeróżnych, 100 kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału elbląskiego, ale zaczyna się Kraniec w Ostródzie, to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drzęskie, rezerwat i Kraniec drugi elbląski, Jezioro Druzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTTK-u naszego, Zachodnie Mazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No mamy catering właśnie już profesjonalny. na statku. Czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału Elbląskiego czy Ostrowsko-Elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
0: A zasięg na trasie jest?
3: No właśnie. Co do zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na Bochyni, bo czy nie, to są minuty. Czasami może na Drużnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane, proszę się jeszcze zainteresować, jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs naraz upłynęły dwa statki Ostruda, między innymi nasza flagowa i Birkut, i w związku z tym no płynięcie te statki, trudno powiedzieć, kto był pierwszy w tym rejsie, na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie, potem już się tam tasowały po drodze. No w każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
0: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca, skąd, dokąd, jak płyniemy?
3: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływał o 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostrudy, będzie nocował w Ostrudzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostrudy do Elbląga.
0: Czyli
3: w piątek. Ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostrudy.
0: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
3: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostrudy i z Elbląga też pociągiem mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostruda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów naszym autobusem.
0: Także możecie wrócić spokojnie, ale też prezesie taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan: wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostrudy, przenocować w Ostrudzie i wrócić sobie do Elbląga.
3: Statkiem albo rowerem, bo można na pokład zebrać rowery. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
0: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostrudy, ale też z Ostrudy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Ostruda wraca do elity tenisa stołowego. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tomasz Sposób, trener. Trener, który prowadził chłopaków przez cały sezon i wzniósł na koniec ręce w geście triumfu. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Trenerze, radość ogromna, chociaż od tego wydarzenia historycznego, bo każdy awans, a w zasadzie to tak każdy mecz jest jakąś tam historią. Minęło sporo czasu, ale te emocje nadal są duże.
4: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim czuję dumę i radość z całego zespołu, bo nie ukrywam, że sezon był bardzo trudny. Dwumecz barażowy jeszcze trudniejszy, dlatego tym bardziej cieszy i smakuje ten awans. Cieszymy się jako cała drużyna z tego, że mogliśmy dać miastu tyle emocji oraz zrobić coś ważnego dla klubu i dla naszych kibiców. I też nie ma co ukrywać, ten awans to sukces i efekt pracy całego zespołu przez cały sezon. Przede wszystkim zawodników, ale również naszych działaczy, kibiców, jak również tutaj od razu na wstępie chciałbym podziękować miastu Ostróda oraz wszystkich sponsorów, którzy nas wspierają.
0: Trenerze, 6 do 4 wygrywamy w hali u siebie, na wyjeździe 5 do 5. Nie wiem, czy trener pamięta, ale myśmy po ostatnim meczu tej fazy zasadniczej ligowej rozmawiali, że tak naprawdę Stal Bielsko-Biała to jest rywal wyżej notowany, mają wszelkie atuty ku temu, żeby z nami wygrać. A wyście trochę tak na przekór cyfrom, statystykom pokazali, że to jest jednak sport.
4: Zdecydowanie tak i większość kibiców tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała stawiało jako takich murowanych faworytów. Nawet po pierwszym meczu u nas, gdzie wygraliśmy 6-4, dużo ludzi twierdziło w komentarzach, że to był tak zwany wypadek przy pracy i że nas w Bielsku-Białej kolokwialnie rozszarpią. Byliśmy na to gotowi.
0: No dobra, ale to który mecz był z perspektywy zawodników, a także trenera trudniejszy?
4: Dużo ludzi twierdziło w komentarzach, że to był tak zwany wypadek przy pracy i że nas w Bielsku-Białej kolokwialnie rozszarpią. Byliśmy na to gotowi.
0: No dobra, ale to który mecz był z perspektywy zawodników, a także trenera trudniejszy?
4: Trudniejszy na pewno był mecz w Bielsku-Białej. Chociaż nie ukrywam, że rozmawialiśmy z chłopakami, że nie będzie, że bardzo ważny lub jakiś najistotniejszy jeden singiel czy jeden debel, tylko baraże po pierwsze. Musimy zagrać jak najlepiej 20 pojedynków, 16 singlowych, 4 deble i musimy być przygotowani na to, że będą trudne momenty i będzie ciężko. I wtedy możemy próbować liczyć na dobry wynik. Oczywiście nie wierzyliśmy, że na pewno awansujemy, ale wierzyliśmy, że mamy szansę i też dla mnie takim sygnałem bardzo pozytywnym było to, bo trzeba zaznaczyć, że pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą, w drugiej zaczęliśmy mieć naprawdę sporo kłopotów różnych, związanych z lekkimi urazami, z chorobami itd., itd., ale takim świetnym sygnałem był drugi mecz przedostatniej kolejki, gdzie już było widać, że każdy zawodnik z drużyny tak jakby wychodzi z kryzysu i daje sygnał, że jest coraz lepiej. Ostatni mecz pierwszej, drugiej rundy potwierdził to, a jak zobaczyłem chłopaków, jak wyglądają tydzień przed barażami, to już było pewne, że jesteśmy w dobrej formie. Chociaż trzeba jeszcze na koniec dodać, że to, że jesteś w dobrej formie, nic nie znaczy. Baraże są tak emocjonalnie trudne dla zawodników, że jeszcze oprócz formy trzeba to dźwignąć mentalnie.
0: Okej, no dobra. Ja się spodziewam, co trener zaraz odpowie, ale ja muszę zapytać o indywidualne oceny zawodników, chociaż wiem, że trenerzy z reguły tego nie robią, ale może trener zrobi wyjątek. Ja wiem, cały zespół na to zapracował, o czym trener powiedział przed chwilą, ale tak, skuteczność, no, ja patrzę na wykres z pierwszej ligi, z danych PZTS-u, Kuba Kwapiś 85% skuteczność, Łukasz Sokołowski 55%, Maksymilian Miastowski 58%, Jacek Mitas 58%. To nie są jakieś rewelacyjne statystyki, ale pomimo tego jest awans.
4: Czy nie są rewelacyjne statystyki? Myślę, że siłą też naszej drużyny było to, że Liga Północna była bardzo wyrównana. My nie mieliśmy prawie żadnego meczu z wynikiem 10-0-9-1. Było wiele takich meczy, które wygrywaliśmy 6-4. Były mecze remisowe, przegrywaliśmy i w drugiej rundzie, nie ma co ukrywać, kolokwialnie kilka razy cierpieliśmy. Możliwe, że to było też takim sukcesem i ważnym momentem dla nas, że my byliśmy gotowi, chłopcy byli gotowi, że mogą być ciężkie momenty w barażu i to nie była dla nas nowość. Bielsko-Biała przez swoją ligę, można powiedzieć, przeszła jak torpeda i tak jak przed barażami mówiliśmy, jeśli oni, okaże się, że w barażach zaczną cierpieć i będzie coś nie tak, wtedy zacznie się dobry mecz i tak było.
0: Ale okej, bo przed sezonem mówiło się, że to na barkach Łukasza Sokołowskiego będzie spoczywał ciężar zespołu, a okazało się, że Kuba Kwapiś dźwignął ten sezon fenomenalnie, co pokazał na przykład w barażach, bo to od jego gier i jego piłeczek zależało najwięcej, tak w teorii patrząc.
4: Jeśli patrzymy tylko na statystyki, to może to tak wyglądać, tylko trzeba też wiedzieć o tym, że w pierwszej lidze mamy podział na pierwszy i drugi stół. W teorii na pierwszym stole gra dwóch zawodników z wyższym rankingiem, a na drugim stole w teorii ze słabszym rankingiem. Można to tak porównywać, ale jeszcze wracając do Kuby Kwapisia. Kuba Kwapis jest takim zawodnikiem, że w najtrudniejszym momencie, jak coś, powiedzmy kolokwialnie, się pali i trzeba zrobić coś niemożliwego, jak miałbym w najtrudniejszym momencie, najbardziej stresującym, kogo wysłać do boju, o jego wybieram od razu w ciemno, dlatego on był też w barażu ustawiany nie jako rozgrywający, tylko do rozgrywania ostatnich pojedynków. Czyli tak jak u nas grał ostatni pojedynek z Szymonem Kolasą, tak tam też grał ostatni pojedynek.
0: Jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Ja pamiętam, że trener wspominał tak. Na początku to my się chcemy utrzymać w tej lidze. Potem mówił trener, że jak wygramy rundę zasadniczą, no dobrze, to wygramy.

0: okazało się, że awansowaliśmy do najwyższej klasy rozgrywkowej. To jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Bo od początku mogliście mówić, a butnie, jedziemy po Superligę i nic nam nie zrobicie.
1: Powiem szczerze tak, awans smakuje bardzo dobrze, rewelacyjnie i tak jak pan powiedział, na początku sezonu naszym celem zawsze jest utrzymanie, ale nie oszukujmy się, takim składem myśleliśmy, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce w pierwszej trójce. Nie, ja jako trener na pewno nie myślałem o tym, że musimy awansować, że możemy, ale chcemy walczyć o pierwszą trójkę. Co mnie najbardziej cieszy, to to, że byliśmy w tym dwumeczu w barażowym całą drużyną. Chłopcy pokazali ogromną siłę woli, charakter oraz, że stworzyli bardzo dobrą atmosferę i myślę, że to było kluczowe.
0: Wracamy do Lotto Superligi. Powrót czarnego konia?
1: Myślę, że przy czarnego konia. Większość ludzi może powie, że niespodziewanie wygraliśmy baraże, ale według mnie nie jest to wielkie zdziwienie po tym, co chłopaki pokazali w dwumeczu, bo poziom sportowy był naprawdę w dwumeczu bardzo wysoki oraz dramaturgia tak samo.
0: Kiedy ostatni raz graliśmy, trener przypomni? W
1: najwyższy... 4 lata temu.
0: 4 lata temu. Od tego czasu się Lotto Superliga zmieniła, bo wtedy się mówiło, że jak nie masz sowitego portfela, to nawet jakbyś miał największe talenty na świecie, to nie ma co startować.
1: Myślę, że od tamtego czasu Superliga nie zmieniła się i przeskok z pierwszej ligi do Superligi wiąże się, jeśli chodzi o tenis stołowy, z gigantycznym skokiem finansowym, ale też z dużym skokiem organizacyjnym.
0: To już pewne, że jesienią zagramy?
1: Tak, to jest pewne, ponieważ wygraliśmy dwumecz barażowy.
0: No, chodzi mi bardziej o finanse klubu, chociaż Tomasz Krzeszewski powinien odpowiedzieć na to pytanie, ale finanse klubu będą wymagały jednak sporego zabezpieczenia.
1: Tak jak pan powiedział, na to pytanie powinien odpowiedzieć prezes albo wiceprezes naszego klubu, ale tak, jestem święcie przekonany, że zagramy w Superlidze we wrześniu.
0: Feta w Urzędzie Miasta, miły akcent, miasto Ostróda pomaga tenisistom stołowym super tak poświętować chyba na sali, w której podnosi się rękę za najważniejszymi sprawami w naszym mieście.
1: Tak, zdecydowanie tak. Też czuliśmy ogromne wsparcie w trakcie trwania całego sezonu od burmistrza, pana Rafała Dąbrowskiego, od całego Urzędu Miasta i przed samymi barażami też czuliśmy ogromne wsparcie i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście dziękujemy za całe wsparcie organizacyjne i finansowe miasto i panu burmistrzowi.
0: Tort był dobry?
1: Tort był bardzo smaczny, już dawno tak dobrego nie jadłem.
0: O, to trzeba sprawdzić, gdzie urząd kupił tort dla tenisistów stołowych. To tak żartobliwie oczywiście. Trenerze, mówi trener, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Ilu zawodników z obecnego składu zagra w Superlidze? Może trener dać dziś gwarancję?
1: Powiem szczerze, Superliga jest bardzo silna. W tej chwili... mogą się pewne rzeczy pozmieniać, ale na 99% z naszego dzisiejszego składu 3 zawodników będzie grało w Superlidze.
0: Którzy?
1: Kuba Kwapiś, Łukasz Sokołowski, a resztę pozostawię w tajemnicy, żeby nie było już możliwości wykluczenia, kto nie będzie nas reprezentował w przyszłym sezonie.
0: No dobra, jak zwykle tajemniczo. To co? Gramy o utrzymanie na początek.
1: Powiem szczerze, najpierw zobaczymy na koniec sierpnia, jakie będą składy wszystkich drużyn, a jeśli miałbym się dzisiaj wypowiadać, bo ja bym bardzo chciał, żeby drużyna grała składem, który wywalczyła, na daną chwilę bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy w takim składzie wywalczyli kilka punktów, ale konkretnie o Superlidze będziemy mogli rozmawiać na koniec sierpnia.
0: No dobra, to jeszcze pytanie chyba najtrudniejsze. Wracacie na dużą halę w Odsirze, czy gramy jednak na małej hali, bo to ma znaczenie z perspektywy kibiców, pracowników Odsiru, no ale przede wszystkim też samych zawodników, bo musimy tu wspomnieć, że oprawa meczów superligowych wygląda już zdecydowanie inaczej.
1: Tak jak już powiedziałem wcześniej, wiemy, jesteśmy świadomi, że Superliga to będzie dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale na razie chcemy się cieszyć tym awansem i sukcesem, a czas na analizę i takie dokładne, już dobre przygotowanie na Superligę jeszcze przyjdzie.
0: Trenerze, gratuluję jeszcze raz. Sporo emocji dostarczyliście, bo ja obserwowałem na żywo ten pojedynek barażowy. Gratulacje dla chłopaków. Widzimy się we wrześniu.
1: Tak, dziękujemy bardzo za wsparcie i ja też z tego miejsca chciałem również pogratulować tego awansu naszym kibicom, którzy nas bardzo mocno wspierali.
2: Zmieniamy temat.
0: Ze mną w studiu Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam panie Marku, witam słuchacze Radia Meloradio.
0: Jakie prace do tej pory wykonaliście i czy realny jest termin, że od stycznia 2027 roku będziemy mieli już Centrum Usług Społecznych?
2: Rzeczywiście uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Jest to dotacja w kwocie prawie 3 400 tysięcy. Nie jest to tylko zmiana szyldu. Jest to poszerzenie działalności ośrodka, poszerzenie katalogu oferowanych usług dla naszych mieszkańców, aby odpowiedzieć bardziej na ich potrzeby. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy wprowadzenie również nowych usług w naszym mieście. Oprócz przekształcenia Miejskiego Ośrodka w Centrum Usług Społecznych, aby móc oferować te w szerszym zakresie usługi, to będą działania podejmowane na rzecz rodzin z dziećmi poprzez taką Akademię Rodzica, co ma służyć podniesieniu kompetencji rodzicielskich, budowaniu więzi z dzieckiem i poprawie komunikacji w rodzinie. Zaangażowani w planowane działania będą m.in. psycholog, psychoterapeuta, pedagog, prawnik. Druga usługa, która będzie nowa w naszym mieście, to będzie prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych. Aktualnie będą prowadzone prace remontowe w dwóch mieszkaniach, będą one przystosowane i zostaną utworzone 4 miejsca dla osób, które będą przebywały w tych mieszkaniach pod opieką specjalistów i będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia. Trzecią usługą, którą wprowadzamy, jest to też nowa usługa, to jest usługa door-to-door. Z tej usługi będą mogły skorzystać również pełnoletnie osoby mieszkające w Ostródzie, mające trudności w samodzielnym poruszaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Do realizacji usługi zakupimy samochód i na terenie miasta głównie tutaj będziemy świadczyć takie usługi transportowe, żeby dowieźć osobę, żeby załatwiła sobie sprawy urzędowe do lekarza, czy też nawet i zakupy, tak, mogła zrobić. Usługa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach pracy ośrodka, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwości w innych terminach.
0: Jeszcze o usłudze door-to-door, czyli to jest taka trochę odpowiedź na dzisiejszy problem społeczny starzejącego się społeczeństwa. Pani dyrektor, ale rozumiem, że też w takim codziennym funkcjonowaniu, nawet jak seniorzy będą mieli kłopoty ze zrobieniem zakupów, z tego też będą mogli skorzystać?
2: Jeżeli nie będą tam usługi, to będzie jednorazowa taka pomoc, to też będą mogli skorzystać, jak najbardziej.
0: Oprócz nowości, o których mówiła pani dyrektor, Centrum Usług Społecznych od stycznia będzie również realizować zadania, które dotychczas wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
6: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry, witam pana.
11: Panie prezesie, no właśnie, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia i to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 miliony 100 tysięcy złotych i uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 tysięcy złotych. Stabilne finanse MPC-u?
12: No, ja bym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
11: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
12: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli, jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 2022 błagałem na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
11: Pamiętam tę chwilę.
12: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
11: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
12: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasto w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie Państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie Państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
11: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
12: Strata.
11: Dlaczego?
12: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę. Nie chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo... Ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit. Ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą na nas pływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi, więc my musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
11: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 miliony 100 tysięcy, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda. MPC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta. 2 miliony na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 tysięcy na fundusz nagród dla pracowników spółki oraz należne składki ZUS. Uczciwy podział?
12: Podział jak podział.
11: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
12: Panie redaktorze, no, właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe. Żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał, nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak, na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
11: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
12: W przyszłości tak, aczkolwiek inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak Państwo wiecie, jak Pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villa Port włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi Państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
11: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć tę pracę?
12: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować i w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
11: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich od niedawna przetacza się taka informacja, że operatorzy sieci energii elektrycznej będą mieli moc nad instalacjami fotowoltaicznymi na naszych domach. No to teraz pytanie do pana, czy MPC-owi też będzie można tak pstryczkiem wyłączyć, jeśli będzie nadprodukcja w sieci? To jest pana zdaniem bezpieczne rozwiązanie?

0: bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest wprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie Państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować, a nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
1: Czyli zagrożenia dla Was nie ma? Czy jest duże?
0: Jeśli nie, chodzi o to są... znaczy, tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia, jak gdyby cała funkcjonowania Ostrudzkiego NPC-u była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
1: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
0: No to tak. Nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła, nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc o uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
1: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy i po co wyście komin skracali?
0: Brzydki był, tak.
1: Tak? Poważnie?
0: Komin był zmęczony pracą. To bez komin od kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas. Ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie powinni być szczęśliwi.
1: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa, żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
0: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tą cenę i robić wszystko, aby firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury będziemy ułatwiać wybory absolwentom szkół podstawowych. Za nimi najważniejszy i pierwszy egzamin w ich życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat Ostrudzki rozpoczął nabór do szkół ponadpodstawowych na swoim terenie. Oferta jest bogata i na ten temat będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Mazur, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, daty są najważniejsze i na początek porozmawiajmy o tych technikaliach. Do kiedy złożyć podania, kiedy wyniki rekrutacji, kiedy ogłoszenie listy przyjętych?
3: Tak, zgadza się. Powiat Ostródzki prowadzi nabór do prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół poprzez platformę. Młodzież i rodzice mogą logować się w systemie, mogą dokonywać wyboru szkół, dokonywać wyboru oddziałów. Do 6 lipca do oferty kobiety, która

0: zostanie złożona poprzez system elektroniczny, należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przy czym w kserokopii. 8 lipca nastąpi podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i po tym 8 lipca konieczne będzie dostarczenie do wybranej konkretnej szkoły już oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o ukończeniu egzaminu ósmoklasisty w tym celu, aby ostatecznie potwierdzić wybór szkoły. Listy ogłoszonych, przyjętych uczniów ostateczne zostaną ogłoszone 13 lipca, a 14 lipca o godzinie 13 warmińsko-mazurski kurator oświaty już opublikuje miejsca wolne, bo szkoły mają obowiązek zgłosić do kuratora również takie miejsca, które po prostu nie zostały obsadzone.
1: Pani dyrektor, ważne daty, aczkolwiek najważniejszą z nich to jest złożenie oryginałów, z tego co ja pamiętam, bo taką rekrutację też przechodziłem i to jest bardzo ważna data dla uczniów. Jeśli nie doniesiecie tych oryginałów, no to wasze podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.
0: Zgadza się. Dostarczenie oryginału świadectwa i ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem do tego, aby zostać przyjętym do szkoły. Termin ten mija 13 lipca i bardzo proszę o tym pamiętać, jest to bardzo ważny termin.
1: Ta platforma elektroniczna Nabór, ona jest uruchomiona już jakiś czas. Tam uczniowie mają swoiste kompendium wiedzy. Ile uczeń może wybrać klas? Czy z reguły wybiera się maksymalną ilość, czy raczej jedno podanie, jedna klasa i liczę, że tam się dostanę?
0: Jest to bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora i muszę tutaj położyć nacisk na to, zwrócić się do uczniów, do ich rodziców, aby pilnować, by nie wybrać tylko i wyłącznie jednego oddziału, jednej szkoły. Gdy tak się stanie, to niestety może zadziać się sytuacja, iż dana osoba nie dostanie się do wybranej przez siebie klasy, natomiast nie zostawiając sobie alternatywy, uczeń taki zostanie po prostu bez przydziału do szkoły. Uczulam zatem, aby wybrać co najmniej jeszcze jeden dodatkowy oddział, a oddziałów takich każdy uczeń w każdej ze szkół może wybrać aż 3.
1: Ile miejsc przygotowali dyrektorzy szkół w swoich placówkach, ale też w poszczególnych klasach? Mówiąc tak skrótowo, ilu uczniów w powiecie ostródzkim w tym roku kończy szkoły podstawowe?
0: We wszystkich gminach na terenie powiatu ostródzkiego łączy ósmą klasę 982 uczniów, natomiast oferta szkół prowadzonych przez powiat ostródzki jest skierowana do 900 uczniów w 31 oddziałach. Należy jednak pamiętać, że na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz kilka publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd powiatowy.
1: No to teraz do oferty. Ja już rozmawiałem z częścią dyrektorów. Jedni stawiają na nowości, między innymi Piotr Patejuk, dyrektor szkoły liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, ale są też szkoły, tak jak kierowana przez panią Annę Teodorowicz szkoła, czyli zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica, która powtarza, że u nich jest stabilizacja. Szkoły wymieniają najróżniejsze atuty, przekonują uczniów, ale to, tak jak ja zawsze mówię, chłodna głowa ucznia i rodzica decyduje o tym, gdzie złożyć podanie.
0: Od pewnego czasu już tak układamy ofertę wraz z dyrektorami, albo może odwrotnie, dyrektorzy w porozumieniu z powiatem, aby zawody w szkołach nie powtarzały się. Zatem prezentujemy też na stronie powiatu ostrowskiego zestawienie, które może pomóc ósmoklasistom w wyborze danego konkretnego zawodu w kontekście zespołu szkół, w którym można się w tym zawodzie kształcić. I tutaj tak, pan redaktor wspomniał o Zespole Szkół Zawodowych, o pani Ani Teodorowicz, wspomniał pan o Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Barzyńskiego, o panu dyrektorze Piotrze Patejuk, natomiast na terenie Ostródy są jeszcze dwie inne szkoły, na terenie Morąga również dwie szkoły i uważam, że w każdej z tych szkół oferta jest naprawdę ciekawa. Każdy z dyrektorów, każda ze szkół ma co najmniej kilka zawodów, które są zawodami deficytowymi, czyli określanymi rokrocznie przez ministra do spraw edukacji jako takie, na które jest wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Szandora Petofi, technik spawalnictwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Ponadto technik informatyk, kształcenie, w którym to zawodzie można wybrać również w ostródzkim ekonomiku, ale także w Morągu w Zespole Szkół Licealnych.
1: Pani dyrektor, ja odwiedzam sprawdzałem ostatnio szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ostrucki, sporo się zmieniło, bo tak jak pani wspomniała, w Staszicu przybyła w ostatnim roku strzelnica wirtualna. Rolnik, to co zrobił w ostatnim roku, to po prostu ogromne gratulacje, bo tam pracownia mechatroniki wyposażona w najnowocześniejsze koboty. Ja w ogóle dowiedziałem się, co to są koboty i jakie można w gospodarce stosować. Ta oferta jest naprawdę bogata ze względu na bazę, to po pierwsze, ale po drugie kadrę, bo jak rozmawiałem z dyrektorem zespołu szkół rolniczych w Ostródzie, no to on wspomniał, że przede wszystkim kadra, bo to, że my mamy urządzenia, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że kadra w ostatnim roku w rolniku musiała przejść specjalistyczne szkolenia, tak żeby uczniom przekazać tę wiedzę.
0: Zgadza się, jest dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, przy czym dokształcanie się ciągłe, dokształcanie kadry, ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne i tak jest w rzeczywistości, ma miejsce ciągle. Nie tylko kadra zespołu szkół rolniczych dokształca się, rzeczywiście w tej szkole jest bardzo, bardzo nowoczesna pracownia do nauki zawodu, właśnie technik mechatronik. Specjaliści są bardzo dobrze przygotowani, ale w innych szkołach także kadra doszkala się wciąż. Jest to możliwe dzięki licznym programom i projektom unijnym, po które sięgają szkoły. Są to projekty unijne o naprawdę olbrzymiej wartości finansowej, ale pozwalają na to, aby nauczyciele uzyskali takie kompetencje i kwalifikacje, aby mogli uczyć zawodu, wskazywać i być naprawdę prawdziwymi przewodnikami w nauczaniu danego profilu czy też profesji.
1: No to teraz przejdźmy do nowości, czyli klasy twórców medialnych humanistycznej w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To jest swoista nowość, ale z tego, co ja się dowiedziałem, pani dyrektor, to jest tworzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z dziennikarzami. No, będziemy mieli nowych dziennikarzy na rynku, tak? Przynajmniej zakładają ci, którzy ten kierunek chcą utworzyć.
0: Oby tak było i myślę, że część uczniów, która trafi do tej klasy, która wybierze klasę twórców medialnych, czyli popularną klasę dotychczas humanistyczną, myślę, że rzeczywiście jest to taka oferta, która spowoduje, że uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych i przez uniwersytet, również przez telewizję polską Olsztyn, po prostu załapią bakcyla. Myślę, że zainteresuje ich dziennikarstwo, może swoje kroki w przyszłość postawią właśnie w tym kierunku, ale nie tylko. W klasie tej będzie rozszerzona nauka z zakresu języka polskiego, wiedza o społeczeństwie, historii, zatem tak naprawdę wiedza, która poszerza ogólnie horyzonty. Myślę, że to jest klasa dobra dla osób, które są zainteresowane zarówno dziennikarstwem, ale także chciałyby może być w przyszłości być politologiem, może filologiem, a myślę, że też tak naprawdę może i filozofem.
1: No to na koniec jeszcze o bardzo ważnych szkołach z punktu widzenia gospodarki, tej lokalnej. Pani dyrektor, szkoły wielobranżowe, oddemonizujmy trochę na koniec. Tam naprawdę idą młodzi ludzie, którzy chcą budować naszą gospodarkę od podstaw, którzy w przyszłości chcą być na przykład właścicielami warsztatów mechanicznych albo fryzjerami. To naprawdę żadna ujma dla ucznia kończącego szkołę podstawową, że wybiera wielobranżówkę.
0: To w ogóle nie jest ujma dla uczniów i obserwuję od pewnego czasu tendencję wzrostową zainteresowania ósmoklasistów wyborem szkół branżowych. Jeśli chodzi o szkoły branżowe w naszym powiecie, to są szkoły, w których często uczniowie kształcą się jako młodociani pracownicy i moim zdaniem jest to najlepsza forma zdobywania zawodu i uczenia się właśnie danej profesji. Tutaj wielkie ukłony dla cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie, ale także oddziału tegoż cechu w Morągu, która to instytucja wspomaga, wspiera niezwykle uczniów oraz ich rodziców w wyborze zakładu, w którym będą odbywali praktyki, gdyż jest to wymóg konieczny najpierw znaleźć taki zakład, w którym będzie odbywała się praktyka, aby w ogóle być przyjętym do klasy młodocianego pracownika.
1: No i na koniec mamy wykształconego fachowca, który pracę dostaje w zasadzie już na etapie kształcenia, a po skończeniu kształcenia w szkole, no ma pewne i stabilne źródło zatrudnienia i dochodu.
0: Myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście wszystko potem zależy od osób, które ukończą szkołę. Nie możemy tutaj decydować, czy rzeczywiście będzie tak, że znajdą zatrudnienie, bo to będzie zależne od nich, czy będą chciały podjąć zatrudnienie, czy będą chciały kształcić się dalej. Podkreślę też, że absolwenci szkół branżowych mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mogą przystąpić do nauki od razu do drugiej klasy i wówczas to ich wykształcenie umożliwia im podjęcie studiów wyższych dalej w kierunku, w którym zaczęli się uczyć.
1: Drodzy absolwenci szkół podstawowych, do 17 czerwca, do godziny 15 macie czas, żeby wybrać przyszłą ścieżkę kształcenia. Wówczas kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Pamiętajcie też, żeby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, w danym profilu, świadectwem, oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, ale też przystąpienia do egzaminu na koniec 8 klasy szkoły podstawowej. Oferta jest bardzo bogata. Począwszy od tego, że Barzyniak chce szkolić dziennikarzy. Ekonomik jak zwykle proponuje technika ekonomistę. W Rolniku możecie się nauczyć obsługi kobotów, natomiast pamiętajcie, że Stasic to jest najlepsze technikum w powiecie ostródzkim zdaniem rankingu Perspektyw. Nabór trwa, to od was zależy wasza przyszłość.
2: Zmieniamy temat.
1: Ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Sprawdzamy zapowiedzi. Miasto Ostróda miało organizować ostródzką strefę kibica. Niestety sporo się od tych zapowiedzi zmieniło, a mianowicie to, że nasi nie jadą na mundial. O szczegółach burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
3: Ostródzka strefa kibica sprawdziła się, choć jakiejś wybitnej frekwencji nie było. To jeśli chodzi o baraże, było na pewno miło, przyjemnie i sportowo, ale zawsze fajne okoliczności dla tych kilkudziesięciu, kilkuset kibiców, którzy strefę odwiedzili. No z racji tego, że Polacy w tych mistrzostwach nie grają, to ani tych meczów towarzyskich, ani mundialu raczej w ramach strefy kibica pokazywać nie będziemy. To są duże koszty, by wykupić wszystkie licencje. Także, nie wiem, zobaczymy. Może jak Curaçao dojdzie do finału, to może wtedy. A ja już teraz Państwa zapraszam na tę taką piłkarską, która wydaje się być najciekawszą z mojej perspektywy imprezą sportową najbliższych tygodni, miesięcy, czy nawet tego roku. Mówię oczywiście o finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. 10 czerwca Sokół Ostróda w Ostródzie będzie grał z Tęczą Biskupiec o swój 5. w historii triumf w rozgrywkach Wojewódzkiego Pucharu Polski. Ten mecz po losowaniu w siedzibie WMZPN-u trafił do Ostródy. Już teraz szykujcie się na 10 czerwca o 19:00. Wielki finał. 4 razy Sokół grał w finale, 4 razy wygrał. Liczymy na zwycięstwo numer 5.
1: To ja tylko dodam, że bilety na finał Wojewódzkiego Pucharu Polski są do kupienia na stadionie piłkarskim w Ostródzie w godzinach pracy biura Sokoła Ostróda od godziny 10:00 do godziny 16:00.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na temat bezrobocia będziemy rozmawiać na początek tej audycji w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Mariusz Bojarowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, no to będzie na początek jak zwykle garść statystyk. Na koniec maja 3362 bezrobotnych miał pan zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Miesiąc do miesiąca spadek, ale rok do roku, no to jest wystrzał i to w górę. Niestety.
4: Można i tak w ten sposób powiedzieć to, co mówiliśmy już w styczniu. Pan tutaj redaktor cały czas o statystykach i statystyka potrafi też zmylić. W tym przypadku mamy już dokładnie rok czasu, kiedy weszła nowa ustawa i właśnie zbieramy owoce tej nowej ustawy, w której pewne osoby nie mogą być wyrejestrowane mimo braku podejmowania aktywności. Pewne oferty pracy do nas nie mogą dotrzeć, ponieważ pracodawcy ich nie mogą złożyć. No i najtrudniejszy tutaj czynnik, który się złożył, czyli dużo niższe kwoty Funduszu Pracy, które możemy zaangażować na lokalny rynek.
1: Panie dyrektorze, ale liczba wolnych miejsc pracy, ona też nie jest jakoś szałowo duża.
4: prawda, jeżeli chodzi o statystykę, natomiast zwracam uwagę, że nie każdy z pracodawców jest w stanie tą ofertę złożyć z przyczyn formalnych. Trochę niepotrzebnie zostało to usztywnione. Pracodawca przed złożeniem oferty pracy do Urzędu Pracy musi przekazać pewne informacje na temat sytuacji swojej firmy. Nie każdy to jest w stanie zrobić.
1: Ja śledzę co tydzień ogłoszenia o pracę, ale nie dlatego, że zmieniam, a dlatego, że to mój zawód wymaga takiej czynności. Panie dyrektorze, powiedziałbym tak, poszukiwani są fachowcy, to znaczy ludzie, którzy upieką nam chleb, bo lokalne piekarnie szukają piekarzy, cukierników, ale też kierowców, którzy nam to wszystko rozwiozą. Poszukiwani są pracownicy do fabryk meblarskich. Tutaj nawiązanie do problemów, ale nie naszego powiatu, bo w sąsiednim powiecie mamy grupowe zwolnienia w branży meblarskiej, także to nie jest jeden do jednego, że tu dobrze, to i w sąsiednim powiecie dobrze, ale dzisiaj tak naprawdę ci, którzy mają jakiś dokument potwierdzający to, że potrafią upiec chleb, no to pracę znajdą od ręki.
4: To prawda. Osoby z kwalifikacjami, ale też osoby z dużym doświadczeniem mogą znaleźć swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. Może rzeczywiście trwa trochę to dłużej, natomiast docelowo są w stanie znaleźć w swoim zawodzie pracę. Jeśli chodzi o te zawody, które pan wymienił, to popyt jest przez cały rok. Tutaj niezależnie od sezonu na te miejsca pracy są poszukiwane konkretne osoby.
1: Jeśli chodzi o turystykę, to jest ona zdominowana przez młode osoby, które wchodzą na rynek pracy, chcą zdobyć doświadczenie, no to gdzieś ostródzka restauracja, hotel to jest dobre miejsce na załapanie się na początek?
4: Myślę, że tak. Tutaj to jest, no tak, jeżeli jeszcze nie ma doświadczenia, to tutaj można dosyć łatwo znaleźć pracę, zwłaszcza w sezonie. Natomiast nie ma już takiej tendencji, że są tylko ludzie młodzi. To zależy od tego, kto w danym momencie czego poszukuje. Są też osoby z dużym doświadczeniem, które obsługują w ostrowskich restauracjach.
1: Panie dyrektorze, ja tak porozmawiałem z osobami, które nie tak dawno opuściły mury ostrowskich szkół ponadpodstawowych, ale też rozmawiam z tymi, którzy niedługo skończą szkołę. Wakacje to jest czas odpowiedni na podjęcie pierwszej pracy i na chwilę na ten temat porozmawiajmy. Urząd Pracy niewiele może zaoferować dla takich osób, ale już jedna z ostródzkich instytucji, czyli Ochotniczy Hufiec Pracy, już tak. Dobre rozwiązanie na początek?
4: Dobry kierunek myślenia, natomiast to też również Urząd Pracy ze swojej strony podejmie to wyzwanie. W tym roku jeszcze przed odebraniem świadectw w średnich szkołach na pewno będzie pewien dzień kariery, w których będziemy razem z OHP i innymi instytucjami w dosyć eksponowanym miejscu w Ostródzie. Zapraszamy absolwentów, młodych ludzi. Również tam będą oferty pracy gotowe do podjęcia od ręki. Będzie można porozmawiać, zapoznać się i ci, którzy zdecydują się na pracowite wakacje, będą taką szansę mieli.
1: Gdzie i kiedy?
4: Data jeszcze jest trochę tajemnicą, no mogę tylko powiedzieć, że będzie o tym słychać. Proszę śledzić nasze strony, proszę śledzić naszego Facebooka, natomiast podamy tą, w przyszłym tygodniu podamy już oficjalną informację, kiedy i w którym miejscu będziemy taką akcję prowadzić.
1: Pierwsza praca dla młodego człowieka to jest wyzwanie, ale też nauka odpowiedzialności i wartości pieniądza.
4: Zgoda, natomiast też trzeba pamiętać, że poruszanie się po rynku pracy, czyli podpisanie tej pierwszej umowy, co mi przysługuje, czego nie przysługuje, o takie informacje również młodzi ludzie zabiegają i proszę zwrócić uwagę, że mimo wielu portali internetowych wciąż zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś nie zna swoich praw i nie wie, w jaki sposób skorzystać z tych uprawnień, podpisując umowę. To też będzie można podczas takiego spotkania się dowiedzieć i na ten temat porozmawiać.
1: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury, tak jak wspomniałem. Był nabór na otwarcie własnej działalności gospodarczej. No to jakie wnioski przyjęliście? Jakie firmy jednoosobowe działalności gospodarcze otworzą nam się na rynku pracy? Wybór był trudny, czy raczej z automatu?
4: Nie ma automatu. W takich sprawach nie ma automatu i proszę też zwrócić uwagę i też bym chciał za pośrednictwem państwa tutaj radia sprostować pewną informację. Urząd Pracy nie jest podmiotem dotacyjnym, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. działalność gospodarcza jest skierowana do osób bezrobotnych, dla których to jest jedna z możliwości znalezienia zaistnienia na rynku pracy. I to są przede wszystkim do tych osób kierowane. Stąd część osób, która się rejestruje z dnia na dzień do Urzędu Pracy, uzyskuje status osoby bezrobotnej, potem jest nieco zdziwiona, że nie wzięto znakomitego pomysłu na biznes. My nie realizujemy pomysłów na biznes, my aktywizujemy osoby bezrobotne i to jest ta różnica. Od tych dotacji są zupełnie inne podmioty, przynajmniej być powinny. A jeśli chodzi o nasz rynek ostródzki, no cały czas mamy podobne dosyć dużo firm ogólnobudowlanych, firm zielonych, no ale są też dosyć sporo, też się pojawia firm, które robią przedstawienia artystyczne. Tutaj tak ciekawostką na przykład będzie naprawa mechaniczna i pojazdów silnikowych, ale też motocykli. Tutaj są pasjonaci motocykli, którzy osobami bezrobotnymi postanowiły wykorzystać swój talent i swoją pasję i założyć działalność gospodarczą. Są też spa, sauny, są też oczywiście cała branża beauty. Ona również się rozwija, co zresztą widać po różnych punktach. Ubywa nam na mapie Ostródy punktów handlowych, a przybywa różnego rodzaju salonów.
1: No to teraz tylko trzymać kciuki, żeby ten biznes wypalił, było zainteresowanie. No i żeby po roku odtrąbić sukces, że dotacja się sprawdziła. To znaczy dofinansowaliśmy pewien pomysł, który na rynku pracy i usług się sprawdził na tyle, że przedsiębiorca będzie mógł powiedzieć z dumą: udało mi się.
4: Udało mi się, to też ważne słowo. Oczywiście są pewne czynniki, których nie są w stanie przewidzieć na etapie składania wniosku, natomiast zwracam uwagę, że wraz z wnioskiem składany jest uproszczony, ale jednak biznesplan i na te cyfry, które są podawane, są dosyć analizowane przez nas, czy to jest szansa powodzenia na naszym rynku, czy te usługi, czy produkty znajdą swoich odbiorców. Staramy się to po prostu uprawdopodobnić, oceniając taki wniosek.
1: No to teraz o cieniach rynku pracy. Niepokojące informacje docierają z ostródzkiego biznesu, a mianowicie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów Dromo złożyło zgłoszenie o zwolnieniach grupowych. 45 pracowników zwolnionych grupowo, ale z tego, co ja słyszałem, to pierwszy raz w historii Ostródy to pracownicy się zwolnili grupowo, a nie firma ich zwolniła.
4: Może na temat firmy nie będę się w tym momencie wypowiadał, natomiast mogę potwierdzić, że takie zgłoszenie zostało dokonane, ale ono wynika też z przepisów. Osoby zarządzające mają taki obowiązek i tego obowiązku dopełniły. Natomiast też patrząc na osoby, które z długoletnim doświadczeniem, z odpowiednimi kwalifikacjami, myślę, że znakomita część z tych osób szybko znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Są też osoby, które myślę, że będą powoli kończyły swoje życie zawodowe i również będą w jakiś sposób zabezpieczone. No, jak znika jakikolwiek podmiot z rynku pracy, który zatrudnia kilkadziesiąt osób, no, nie jest to nic dobrego. Natomiast no, są pewnego rodzaju przekształcenia, są pewnego rodzaju uwarunkowania, zwłaszcza finansowe, które powodują takie, a nie inne konsekwencje.
1: Są i będą opóźnienia na miejskich inwestycjach, bo ta firma realizuje bądź jest podwykonawcą dwóch miejskich inwestycji, a mianowicie rozbudowy cmentarza przy ulicy Spokojnej, a także remont ulicy Hanki Ordonówny. Te dwie inwestycje mogą się opóźnić. Tutaj burmistrz Rafał Dąbrowski zapewnia, że robi wszystko, żeby to opóźnienie było jak najkrótsze, a obie te inwestycje zostały dokończone możliwie jak najszybciej. Panie dyrektorze, przed nami wakacje na rynku pracy. Niewiele się zmieni, a powiedzmy we wrześniu przybędzie osób bezrobotnych w statystykach?
4: No to już jest wróżenie. Myślę, że też na nasz rynek wpływa to, co się dzieje w Polsce. Wszystkie wskaźniki wskazują, że w tym momencie coś się zaczyna lepiej dziać, chociaż tego jeszcze nie widać w statystykach. Ja ciągle zaskoczony jestem tym, że nie ma efektu jednak środków unijnych, bo jednak absorpcja, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, z KPO, czy z innych funduszy, które Polska dokonuje, no powinna przynieść jednak znaczące zmiany na rynku pracy, powinno być więcej tych ofert. Nie wiem, skąd to opóźnienie. Być może na to też wpływa na sytuacja światowa, że część osób wstrzymuje się z inwestycjami ze względu na dosyć trudną, skomplikowaną sytuację, jeżeli chodzi o nośniki energii. Trudno zaplanować biznes, jeżeli się nie wie, w jaki sposób koszty określić przyszłej inwestycji czy koszty swoich usług.
1: Jeszcze o naborach, bo dysponujecie wolnymi środkami. Od 8 do 19 czerwca nabór wniosków o szkolenia indywidualne. Natomiast od 15 czerwca prace interwencyjne, refundacje, staże, trzeci nabór wniosków w tym przypadku, dodatkowe pieniądze, czy jakieś oszczędności się pojawiły?
4: To są przesunięcia. Reagujemy na to, co się cieszy zainteresowaniem, ale też proszę pamiętać, że my otrzymujemy pieniądze pod pewnymi warunkami i skierowane są też do osób ściśle określonych. Część pieniędzy udało się pozyskać też z rezerwy ministra, więc natychmiast staramy się zainwestować w naszym powiecie poprzez właśnie te formy, o których pan tutaj wspomniał. Zwracam uwagę na prace interwencyjne. Ta forma mocno się zmieniła. Finansowanie przez 6 miesięcy dosyć wysoko. Owszem, ze zobowiązaniem, jeżeli chodzi o zatrudnienie dalsze, natomiast to się pojawiła bardzo ciekawa forma, która no dlatego jest również razem promowana razem z doposażeniem stanowiska pracy. Bardzo podobnie to działa, natomiast uważam, że prace interwencyjne w tym momencie mają dużą przewagę elastyczności. Warto na to zwrócić uwagę.
1: No to jeszcze o pieniądzach, bo tu musimy przypomnieć, że w tym roku mamy dużo mniej pieniędzy, jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy i budżet na aktywność.
4: Wszystkie urzędy pracy.
1: Tak, to chciałem też dodać, że wszystkie urzędy pracy w Polsce mają okrojone budżety. Dyrektor wspomniał na początku roku, że jeśli pojawi się rezerwa ministra, to takowy wniosek będziecie składać. Rezerwa już się pojawiła, czy jeszcze tego wniosku nie złożyliście?
4: Tak jak mówiłem na poprzednim majowym naszym spotkaniu, tak, ta rezerwa się pojawiła, oczywiście po nią sięgnęliśmy. Stąd możemy kolejne nabory organizować i ogłaszać. Liczę na to, że jeszcze jedna rezerwa się pojawi właśnie sierpień, wrzesień i w tym momencie też będziemy mogli o ten temat porozmawiać.
1: Ale to będzie walka o pieniądze dyrektorów w całej Polsce. Jeśli będzie rezerwa, no to zapewne każdy dyrektor ma już przygotowaną strategię, jak o te pieniądze się ubiegać.
4: Zgadza się, ale Ostrowski Urząd również ma taką strategię przygotowaną i potrafi skutecznie o takie środki zabiegać. Jeśli taka szansa będzie, to mogę złożyć taką obietnicę, że po te środki sięgniemy.
1: Panie dyrektorze, na koniec wróćmy jeszcze do zatrudnienia cudzoziemców. Jak rynek pracy reaguje na ostatnie doniesienia medialne o rozbiciu grup, które zajmowały się nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców?
4: Niektóre z firm przyjęły taką strategię, że rzeczywiście posiłkują się osobami z zewnątrz, z zagranicy. Natomiast no, to, co teraz obserwujemy, jest to pewna strategia przyjęta przez rząd, która no, utrudniła mocno wejście na rynek pracy. Jest dużo więcej zezwoleń, dużo więcej formalności i agencje zatrudnienia, które nie spełniają tych wymogów. Nie dotyczy to w tym momencie rynku ostrudzkiego. To, co pan redaktor tutaj wspomniał, to raczej nawiązuje do tego, co się wydarzyło w sąsiednim powiecie. Taka była głośna sprawa. Natomiast no, jeśli ktoś chce znaleźć pracę, no to jest taka szansa w tych firmach. Natomiast no, ze względu na pewnego rodzaju uwarunkowania są też firmy, które posiłkują się pracownikami zagranicznymi. W dalszym ciągu mogą to robić, natomiast jest to trudniejsze niż było do tej pory.
1: Muszą pamiętać o legalności.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części programu poruszymy dwa tematy. Sprawdzimy, z jakimi sprawami zgłaszają się mieszkańcy powiatu ostródzkiego do powiatowej rzecznik konsumentów. Będą też porady od policjantów, jak nie dać się naciągnąć i stracić oszczędności życia. Oszuści stosują nowe metody wyłudzenia pieniędzy, ale uwaga, sprawdzają się również te stare, czyli metoda na policjanta.
5: Zawsze kierujemy się rozsądkiem i tą zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ten sprawca dzwoni do nas i nas przekona, że się coś dzieje na naszym rachunku bankowym, musimy w jakiś sposób wykazać się rozsądkiem.
1: Oszuści wymyślają coraz to nowe metody, żeby dostać się do naszych pieniędzy. Ten temat omówimy jednak za kilka minut, bo rozpoczynamy od zakupów. Co jednak, jeśli zamówiony towar jest nie taki jak na obrazku w smartfonie? Co jeśli firma, z którą podpisaliśmy umowę, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? W tym przypadku możemy zgłosić się do Powiatowej Rzecznik Konsumentów. Agnieszka Janiak-Pepłowska podpowiada, jak zachować się, kiedy nie do końca jesteśmy zadowoleni ze swoich zakupów.
6: Eksperci radzą.
7: Tymi sprawami, którymi się zajmuję i występuję w imieniu konsumentów, jest około 200. Rocznie. Tak, są to sprawy różne dotyczące reklamacji zakupionego towaru, źle podpisanej umowy, nie takiego towaru, jakiego chcieliśmy przysłanie, czy różnych spraw.
1: Co najczęściej reklamujemy? No właśnie, nieoficjalnie wiem, że to też części samochodowe.
7: Tak. Tak, generalnie części używane. Sprzedajemy używaną część samochodową sprawną, okazuje się, że część jest niesprawna. Problem z ustaleniem, kto nam ją wysłał. Trzeba dobrze uważać, jak się kupuje na takich portalach jak OLX czy innych, które często podają dane przewoźników, a nie osób, które nam sprzedają taki towar. Tak? Potem ciężko jest nawet z ustaleniem takiej osoby. I zostajemy wtedy bez pieniędzy i bez sprawnej części.
1: Potrafimy kupować? My wiemy, co kupujemy, czytamy to, co jest w internecie zawarte w tej ofercie, czy często potrzebujemy, klikamy, nie wiem, na zdjęciu było czerwone, przychodzi zielone. To są chyba też takie kwestie sporne.
7: Coraz częściej mamy tą świadomość, co kupujemy, jednak oczywiście kupujemy też czasem pod wpływem chwili. Firmy proponujące montaż i sprzedaż systemów fotowoltaicznych. To jest duży problem na terenie powiatu ostródzkiego. Bardzo często firmy nie realizują umów, które podpisały. Tak? Mamy problem z dostawą paneli na czas ich zamontowaniem. Oczywiście wiadomo, podpisujemy umowę w styczniu, chcemy mieć zamontowane panele do kwietnia, ponieważ potem jest już ten sezon, kiedy możemy najlepiej wykorzystać je. A montaż na przykład następuje we wrześniu, albo w ogóle nie następuje. Następuje brak kontaktu z firmą, tak? Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować swoich pieniędzy. Ludzie często na taką inwestycję też zaciągają kredyty. I tu jest problem. Dwie sprawy, które miałam, konsumenci postanowili pójść do sądu, zostały wygrane przez konsumentów, także myślę, ale to nie jest pociecha. Nie mają systemu fotowoltaicznego, chociaż chcieli bardzo, no i jednak musieli ten czas poświęcić na to, żeby odzyskać swoje własne pieniądze.
1: Pani rzecznik, swojego czasu panował taki stereotyp, ale też no, głośne to były sprawy w powiecie ostródzkim. Propozycje zmiany operatora energii i to chyba starszym osobom to się zdarzało głównie. Ten proceder nadal ma miejsce?
7: Teraz nie ma już tej firmy i nie zdarzało się już, żeby jakaś inna firma w taki sposób potraktowała starsze osoby. Faktycznie 90% to były osoby powyżej 80 roku życia. Nie pozostawiano im umów, powiedziano tylko o tym, że będzie taniej, że nic się właściwie nie zmienia. Energa zmienia tylko siedzibę, wszystko będzie tak jak było, a okazało się, że niestety tak nie było, więc udało się prawie wszystkie te umowy rozwiązać bezkosztowo. Osoby te mogły powrócić tam, gdzie chciały i też sprawa została skierowana do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy, bo pod tą delegaturę podlegamy. Firma ta została ukarana. Także myślę, że to dobrze w sumie się skończyło po tych takich nerwach i takiej sytuacji, gdzie ci ludzie po prostu byli pozostawieni sami sobie.
1: Jeśli macie kłopot konsumencki, no to Powiatową Rzecznik Konsumentów Agnieszkę Janiak-Pepłowską odnajdziecie w budynku Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
6: Zmieniamy temat.
1: Teraz zmieniamy temat. Porozmawiamy o tym, jak nie dać się naciągnąć na nowe metody oszustów. Okazuje się, że stare metody, czyli na wnuczka policjanta, prokuratora, są coraz mniej skuteczne. Dlatego naciągacze wymyślają coraz to nowe sposoby. O szczegółach już teraz na antenie Meloradia Mazury opowie Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostródzie.
5: Dzień dobry, witam wszystkich i witam panie detektorze.
1: Porozmawiamy na temat oszustw. Pani Aniu, Oszuści wynajdują coraz to nowe metody oszustw. Ostrudzianie są oszukiwani metodą na bankiera i na to, żeby zmienić swoje limity płatności. To jest nowość.
5: Cały czas przestrzegamy przed tym, żeby uważać na to, co dzieje się w sieci, uważać, kto do nas dzwoni i w jakim celu. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, w ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka przypadków, gdzie zgłosili się do nas ludzie, twierdząc, że odebrali telefon niby od przedstawiciela swojego banku i z treści wynikało, że potrzeba jest zmiany limitów na koncie, czy zmiany haseł do swojego konta i żeby zmienić ten limit, żeby zmienić dane na swoim koncie, trzeba było podać kody BLIK. No i co się działo dalej? Jeżeli nasza potencjalna ofiara podawała te kody BLIK, okazywało się, że one wcale nie służyły do zmiany danych, czy to w bankowości elektronicznej, czy zmiany limitów, tylko one posłużyły do wypłaty pieniędzy. Stricte do wypłaty pieniędzy z bankomatu, bądź też służyły do tego, żeby podane kody BLIK zastosować przy jakichś płatnościach. Dlatego apelujemy cały czas o rozwagę.
1: Dziwi mnie jedno, że jeśli dzwoni mój smartfon i on wyświetla mi nazwę banku i ja odbieram, to nie mam gwarancji, czy to nie są oszuści.
5: Niestety technika poszła bardzo do przodu i z niej korzystają przestępcy. I zdarzało się również w naszej komendzie, że przychodziły osoby pokrzywdzone i mówiły, tak jak pan redaktor w tym momencie powiedział, jak ja miałam nie ufać osobie, która do mnie zadzwoniła, skoro wyświetliło mi się, że dzwoni do mnie mój bank. Trzeba naprawdę uważać na to wszystko, dlatego że sprawcy potrafią obejść te wszystkie formy zabezpieczenia, ale banki też wychodzą naprzeciw i często zdarza się tak na przykład, że jeżeli ktoś dzwoni do nas, przedstawiciel danego banku, to na przykład prosi o weryfikację poprzez aplikację mobilną banku i wiemy, że banki próbują również w ten sposób przestrzec się przed tymi wszystkimi sprawcami. Także uważajmy, zawsze możemy się rozłączyć z takim rozmówcą, z taką osobą, która do nas dzwoni i zadzwonić do swojego banku, czy to na infolinię, czy to nawet jakie mamy blisko placówkę, pójść do tej placówki i zapytać, kto do nas dzwonił i w jakim celu.
1: Jeśli już dojdzie do czegoś takiego, że ktoś nas zakręci, inaczej mówiąc, taką techniką psychologiczną, zdobędzie nasze zaufanie, bo w tych wszystkich oszustwach chodzi o to, żebyśmy zaufali temu oszustowi. Nigdy nie wiemy, że to jest oszust, dopóki pieniądze nie zaczną znikać nam z konta. Musimy mieć też ograniczone zaufanie do instytucji, powiedzmy, weryfikować. Zawsze warto zweryfikować, żeby nie być ofiarą.
5: Zawsze trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Ja wiem, że jeżeli słyszymy, że nasze pieniądze są zagrożone, kiedy słyszymy to hasło, pojawia się paraliż i chcemy się jak najwięcej rzeczy dowiedzieć. Zasada jest taka, jak dzwoni ktoś do nas i nie jesteśmy pewni, czy to jest właściwa osoba, czy nie, rozłączamy się. Bo jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał do nas zadzwonić i będzie to przedstawiciel naszego banku, to on zadzwoni jeszcze raz. Ale zazwyczaj zdarza się, że jeżeli dzwonią do nas oszuści, a my się rozłączymy, to oni już dalej do nas na przykład nie próbują dzwonić, bo szukają sobie kolejne osoby, kolejnych ofiar. No i co? Zawsze kierujemy się rozsądkiem i tą zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ten sprawca dzwoni do nas i nas przekona, że się coś dzieje na naszym rachunku bankowym, musimy w jakiś sposób wykazać się rozsądkiem albo poprosić, powiedzieć o tej sytuacji komuś z domowników, tak? Komuś, kto albo spróbować połączyć się z bankiem z drugiego telefonu, z telefonu swoich członków rodziny, a nie pochopnie podawać swoje dane, a już na pewno nie kody plik, nie kody dostępu do haseł, nie żadne piny, no bo tu musimy pamiętać zawsze o jednej zasadzie. Ani pracownik banku, ani policjant, ani żadna inna osoba pracująca w takich instytucjach, nie wiem, jak chociażby prokuratora, nie żąda od nas nigdy ani pożyczenia pieniędzy, ani podania żadnych danych osobowych. Tym musimy zawsze się kierować.
1: Dobrze, możemy wyszczególnić, że są pewne okresy w ciągu roku, że tych przestępstw jest więcej, mniej. Oszuści wykorzystują, nie wiem, na przykład wakacyjne zabieganie, przedświąteczne zabieganie. Czy możecie wyszczególnić, że na przykład co miesiąc jest stała ilość mieszkańców powiatu, którzy do was się zgłaszają, czy nie ma reguły?
5: Rzeczywiście zdarza się tak, że w okresach takich przedświątecznych, kiedy jesteśmy może zabiegani, kiedy kupujemy jakieś prezenty, tych zdarzeń takich związanych z cyberprzestępcami jest więcej. Rzeczywiście tak się zdarza. Wiadomo, że to też jest taki okres dla przestępców, że chcieliby zdobyć też jak najwięcej pieniędzy dla siebie.
1: No tak, czyli przed świętami to mogą próbować metod na przykład na dopłatę do paczki, że dostajemy SMS-a, kliknij w link, bo zamówiłeś paczkę, trzeba dopłacić złotówkę, bo coś się nie zgadza.
5: Takie przypadki również były, tych przestępstw właśnie związanych już z tymi SMS-ami, które do nas przychodziły, które dotyczyły między innymi dopłaty jakichś niewielkich kwot do zamówionych prezentów, zamówionych paczek, jest mniej. Teraz głównie spotykamy się z największą ilością przypadków właśnie związanych z tym spoofingiem. Kiedy ktoś do nas dzwoni i mówi, przedstawia się za przedstawiciela banku, czy za przedstawiciela na przykład jakiejś instytucji, gdzie proponuje nam zarabianie pieniędzy. Bo to też, panie redaktorze, w tym okresie jest takie kluczowe, jeżeli chodzi o zdarzenia, które miały miejsce na naszym terenie. Nie tylko dzwonią osoby, które się przedstawiają za przedstawicieli banku, ale często też zauważyliśmy, że dzwonią na przykład w takim celu, żeby albo pozyskać dane do jakichś tam kredytów, albo zachęcić do inwestowania pieniędzy, bo to też jest spotykane dosyć często. Także też musimy zdawać sobie sprawę z tego, osiągnięcie tego szybkiego zysku jest raczej nierealne.
1: Takie najstarsze metody oszustw na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, one odeszły do lamusa? Wymyślono już coś nowego, o czym rozmawiamy dzisiaj na antenie, a te stare metody już gdzieś tam...
5: Stare metody też się zdarzają i one też nie odchodzą nigdzie tam do lamusa, może jest ich mniej. My już rozmawiamy z ludźmi na ten temat, spotykamy się, opowiadamy o metodach działania sprawców, dlatego oni też są zmotywowani do tego, żeby szukać tych nowych rozwiązań, chociażby tak jak te ostatnie przestępstwa związane ze zmianą limitów do kont, czy ze zmianą haseł na przykład dostępowych do kart bankomatowych, czy do konta.
1: Rozmawialiśmy o tym, że oszust musi wzbudzić nasze zaufanie, żeby ta metoda zadziałała. A co jeśli my sami widzimy w internecie, nie wiem, zdjęcie Roberta Lewandowskiego, Igi Świątek, prezesa ogromnej spółki, który mówi, że tam trzeba wrzucić do tego milionowego biznesu 1000 złotych, 5000 złotych i zarobimy na przyszłość swoją, swoich dzieci. My często sami też natrafiamy w internecie na oszustwa.
5: Natrafiamy i takie przypadki też się zdarzają. Musimy też wiedzieć o tym, że w dobie, kiedy sztuczna inteligencja się rozwija i do każdego obrazu możemy dorzucić zupełnie inny tekst. Na przykład, tak jak pan redaktor powiedział, znanych ludzi, którzy zachęcają nas do tego, żeby inwestować w jakieś złoża energii, czy w jakieś inne kruśca, czy w ogóle w kryptowaluty. Też musi nam się zapalić lampka gdzieś z tyłu głowy, że to może być oszustwo.
1: Jeśli dostaniecie podejrzany link w mediach społecznościowych lub takowego SMS-a, to warto zajrzeć na stronę CERT Polska, żeby zgłosić taki fakt.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: O reklamie.

Be Mine, pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wyjściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one i Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was, choćby w czasie urlopu? Próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie, a ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
12: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest? Gdy się go rozbije, to jest cały. Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: Lipca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: O reklamie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest? Małe, białe i zjada kamyczki. Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji: New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M, wersja od Majestic, Rasputin, tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

How Does It Feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie. Paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Anglosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Siema Melo Radio, nowy dzień, nowa energia, a wy ją jeszcze tylko lepiej podkręcacie i podtrzymujecie.
0: Melo Radio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, a to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
6: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.
7: Siemano, to weekendowe Melo. Poka, kłaniam się, hej, hej. Dajcie znać, gdzie jesteście, co u was. Ślę do was tam, gdzie jesteście. Mam nadzieję, dobry numer. Dla mnie świetny. Don't Want Your Love, Illenium na początek. Inni gadają, my gramy. Two ships in the night. Dead.

0: Natka, a to mój numer Skizot Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Meloradio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Oaks z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mazury. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: dimineața.
1: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi? Jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
2: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie są mocne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
1: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewnie tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

0: John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.
1: Melo Radio Mazury na 101,5, 96,4.

0: Słuchajcie,
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo na socjalach też. Autopromocja. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.

Sosy Gala w Melo na 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca? No bo to czasu coraz mniej. A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sonny Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. O reklamie.
7: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night. Na dobre dojście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How Does It Feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Po reklamie.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit, You Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: wyzwanie. To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się

0: można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było coś pieszo.
1: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
0: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
1: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami.
2: Podejmij wyzwanie.

0: tu.
1: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedź na tu Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby, no czyli jednym słowem jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Takie tyry, tyry, tyry, tyry, ty. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 zł do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 zł podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, to James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival, to już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu, słuchajcie uważnie Melo, rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Dance. Yes.

0: autopromocja. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: Tell Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy, z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudy Mental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo, 14 minut po 19.

Tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: O reklamie.

0: Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: Audycja sportowa.
8: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury rozpoczynamy tradycyjnie od sportu, ale dziś niespodzianka. Nie ma ze mną Krzysztofa Filiczkowskiego. Jest za to Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Pani dyrektor, no właśnie, za nami Ostróda Cup 2026 rok był nadzieją dla piłkarzy Sokoła Ostróda. Przejdziemy do tego za chwilę, ale najważniejszą informacją jest to, że Jagiellonia Białystok wygrywa tegoroczne rozgrywki z perspektywy najtrudniejsze do organizacji.
9: Na pewno jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, zorganizowanie tak dużego turnieju z takim rozmachem, więc jest to trudne wyzwanie logistyczne, bo nad jakby końcowym sukcesem pracuje wiele osób, sztab osób, w tym przede wszystkim pracownicy Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, którzy ten stadion i okolice stadionu przygotowali perfekcyjnie na przyjazd 16 zespołów z całej Polski, a także rodziców dzieciaków, gdzie mieliśmy rodziców z Lubina, z Częstochowy, byli rodzice z Gdyni, z Wisły, Płock, więc faktycznie sztab ludzi z OCIR-u nad tym pracował, plus osoby, które jakby są już na stałe połączone też z turniejem. Także to jest na pewno duże przedsięwzięcie logistyczne.
8: Szkoda naszych. W tym roku liczyłem na więcej. Piotrek Garnusz i jego ekipa. No niestety nie poszło. Przynajmniej tak, jak chcieliby kibice, ale zapewne zawodnicy i Piotrek zdobyli cenne doświadczenie, bo to jednak jest czołówka. Czołówka szkółek piłkarskich z całego kraju, bo to są naprawdę zespoły, znane marki, ale też i akademie wojewódzkie. Sroga lekcja?
9: Myślę, że jak ściąga się Widzę w Łódź, gdzie wiemy, jaki jest przelicznik dzieci pewnie na kilka metrów kwadratowych, a jaki jest w Ostródzie, jak ściąga się Raków Częstochowe, czyli klub, który, nie wiem, no, ma w swoim tytule mistrza Polski i seniorów, ściąga się Lechię, Arkę i można by tak wymieniać zespoły, które my ściągnęliśmy, Stal Rzeszów, no to faktycznie zestawienie ich potencjału z tym, co jakby zaprezentowali gospodarze, jest dość jakby bolesne, tak? Bo Jagiellonia pierwsza, a my zajęliśmy 16 miejsce, ale ja myślę, że jakikolwiek zespół inny z Warmii, Mazur, klubowy, tak? Bo kadra, jakby to co innego, też miałoby ogromne problemy w tym turnieju i ja tu bym powiedziała, że i tak mega brawa dla zawodników Sokoła za walkę, bo to nie było tak, że oni przegrywali mecze po 10-0, absolutnie nie. I tam gdzieś tam brakowało naprawdę mało do kilku zwycięstw w tym turnieju, więc ja i tak uważam, że brawo dla tych dzieci i nie powinniśmy mówić o przepaści, ani o tym, że spodziewaliśmy się więcej. To jest piłka nożna dzieci. Dzisiaj masz dobry dzień i dobry mecz, ale za chwilę rozegrasz zły dzień, gorszy mecz, tak? I jakby brawa dla tych zawodników, brawa dla trenera, dla sztabu, który pracuje. I ja myślę, że jutro, i to zresztą powiedziałam na otwarciu, że dzisiaj możesz przegrać, ale jutro masz dzień, by osiągnąć sukces i tego im życzę.
8: No to teraz o tym, że to jest wyjątkowy turniej z perspektywy was, organizatorów, bo wy dajecie tym dzieciakom pograć przez 3 dni. To nie jest tak, że w piątek na tej sesji już pierwszej nie pójdzie, pakujecie się i do domu. Nie, do niedzieli jest granie.
9: Tak, ten turniej wyróżnia inne turnieje w Polsce ilością minut spędzonych przez dzieci na boisku. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża do nas w piątek i nie gra, tak jak jest przy innych turniejach, a gra w sobotę rano. U nas na każdej sesji gra każdy zespół i faktycznie te 11 meczy w przeciągu 3 dni to jest po prostu bardzo dużo grania, aczkolwiek my jako organizatorzy już gdzieś się zaświecił pomysł, że może tych meczy będzie 12, bo może uda się nam niedzielę wydłużyć. Aczkolwiek musimy też pamiętać, że ktoś musi wrócić do Rzeszowa, ktoś musi wrócić do Częstochowy, ktoś musi wrócić jeszcze w inny zakątek Polski, do Kielc, tak jak wczoraj wracali. Także faktycznie dla ten turniej ma to do siebie, że przede wszystkim Ostróda Cup równa się granie na boisku.
8: Ale za nami też finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain obroniło tytuł sprzed roku. Ja tam w Ostródzie żadnych zamieszek nie widziałem po naszym finale Ligi Mistrzów.
9: Nasz finał był finałem wyjątkowym, zupełnie takim niespodziewanym, myślę, że dla tych chłopców, bo chyba zrobiliśmy coś pierwszy raz w Polsce, czego inni organizatorzy turniejów nie robią. Wychodzili przy pięknym jakby całej otoczce meczu finałowego, tak? Fontanny świecące typowo dla nich. Hymn Ligi Mistrzów też usłyszeli później ten piękny czerwony wybuch w kolorze Ostróda Cup. Więc warto robić takie finały z taką pompą i takie turnieje dla dzieci, żeby pokazać im, że ten Lewandowski, Messi i Ronaldo też kiedyś gdzieś zaczynali, a zaczynali nawet w ciut gorszych czasach niż teraz te dzieci, które trenują.
8: No to czekamy na edycję w 2027 roku. Zobaczymy, jakie zespoły zjadą do naszego miasta, ale też jak pójdzie naszym. Zmieńmy jednak teraz temat na inwestycyjny. No właśnie, w Ostródzie sporo się mówi o remoncie obiektów. Ostatnio zaczepił mnie jeden z ostródzkich trenerów, Włodzimierz Narewski, czyli Shizoku Ostróda. No i taka krótka rozmowa, kiedy w ogóle będzie można uruchomić i czy będzie można uruchomić małą salkę do treningów, między innymi dla judoków, czy rozmawiacie z Urzędem Miasta, żeby ten obiekt choć w części przywrócić?
9: Chyba przede wszystkim dla judoków, bo tam trenuję tylko judo po południu ze względu na to, że musi mieć rozłożone maty. Jakby Władek zna całą sytuację na Rewski. W tej chwili jesteśmy po nadzorze budowlanym. Będzie pisane pismo o przywrócenie i o zgodę na przygotowanie tej małej salki. I my ze swojej strony, jak tylko taką zgodę z nadzoru budowlanego otrzyma miasto, my jesteśmy w stanie przygotować tą małą salę, której tak naprawdę nic nie trzeba. Więc no jakby tutaj chęci są po wszystkich stronach Urzędu Miasta, od SIR-u, no i też Włodka Narewskiego i judo, o którym pamiętamy, szczególnie, że to ważny rok jubileuszu dla niego i mam nadzieję, że po wakacjach tam wróci, aczkolwiek czekamy co na to nadzór budowlany.
8: Tak, ja tylko jeszcze wtrącę, że ostatnio młode zawodniczki z naszego miasta pojechały do Czech i tam spuściły manto rywalom. Mało tego, jedna z zawodniczek stanęła do rywalizacji z mężczyznami i zdobyła medal. Wielkie, wielkie brawa dla Poli Danowskiej, Korneli Żukowskiej, Aliny Bałtyk i Agnieszki Kowalskiej.
9: Gratulujemy dziewczynom i to świetnie, że te młode zawodniczki promujące tą dyscyplinę jeżdżą, zdobywają medale i mogą być dumne z siebie i z tego, że ciężka praca popłaca. Jak wiemy, u Włodka jest ciężka praca na treningach.
8: Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski na ostatniej Komisji Rozwoju Budżetu i Gospodarki Komunalnej wspomniał radnym, że miasto Ostróda czeka na pieniądze na dofinansowanie na remont bocznego boiska na stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja 19. potrzebny remont z perspektywy od CIR-u, bo dowiedzieliśmy się na tej komisji też, że to jest jedno z nielicznych boisk w regionie, które jest wykorzystywane na treningi, sparingi w tej przerwie zimowej. Od CIR sporo ma zarabiać na wynajmie tego obiektu, ale ono jest w fatalnym stanie technicznym, to prawda?
9: No, obiekt ma 15 lat, kompleks sportowo-rekreacyjny, i 15 lat temu płyt sztucznych nie było tyle w województwie, ile jest w tej chwili, bo są nowe płyty sztuczne wybudowane w Niedzicy, w Lubawie, czyli tak w pobliskich miejscowościach, jeżeli chodzi o jakby taki aspekt zimowy dla nas. Przez 15 lat każdego dnia trenują tam dzieci po 3 treningi dziennie, więc łatwa matematyka. Grane są tam turnieje dzieci, mecze w ramach rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Odbywają się tam też lato obozy, no i jakby przez 15 lat przede wszystkim zmieniła się technologia budowy boisk sztucznych, zasypywania boisk sztucznych, pielęgnacji, dbania o te boiska sztuczne, więc na pewno jest to obiekt najbardziej wyeksploatowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę piłkarską w naszym mieście.
8: A jeśli chodzi o stadion, on też jest nadgryziony zębem czasu. Póki co nie mówi się o większym remoncie, ale takie bieżące utrzymanie jest kłopotliwe dla Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
9: Nie wiem, co masz na myśli pod słowem kłopotliwe. My po prostu staramy się powolutku naprawiać rzeczy, które były zniszczone w latach poprzednich, czy ulegają awarii aktualnie, tak, i jakby swoim sumptem powoli odnawiamy elewację. Wyczyściliśmy te takie wielkie, ogromne rury od płyty, od trybuny przykrytej, tak, dachem, czyli trybuny krytej, więc jakby na bieżąco staramy się to wszystko powolutku naprawiać, zmieniać też jakieś kwestie oświetleniowe, zakładać tak zwane podliczniki, żeby łatwiej nam pewne rzeczy może kiedyś było w przyszłości wycenić i ocenić. To jest bardzo duży obiekt, tak, i po 15 latach budownictwo też się zmieniło i pewnie teraz ktoś by pewnych rozwiązań nie zastosował, ale musimy się mierzyć z tym, co mamy, i ja bardzo się cieszę, że wielu pracowników nowych, którzy do nas dołączyli typowo, bo na kompleksie jakby zauważa te rzeczy i na bieżąco je naprawia, i pewnie nie jesteśmy w stanie naprawić w jeden rok lub w jeden miesiąc wszystkiego, ale myślę, że małymi krokami można spowodować to, że ulegnie się w przyszłości innych awarii obiektów.
8: No to teraz wycieczka na plażę. Niebawem dzieciaki rozpoczną wakacje. Czerwiec to już taka plaża swoista w szkołach. Ja sam wiem po moim synu, że tam więcej wycieczek teraz niż nauki. I to nie jest żaden przytyk w kierunku szkoły ani nauczycieli. Bawcie się. Ale no właśnie, plaże. Te w Ostródzie wystartują. Byłem ostatnio na plaży nad jeziorem Drwęckim. Co prawda to nie ja jestem autorem słynnego już zdjęcia w internecie, gdzie tam molo nie wygląda zbyt dobrze. To jest własność miasta czy od CIR-u? Kto odpowiada za stan techniczny?
9: Nawet jeśli my odpowiadamy za stan techniczny, to wszystko jest to infrastruktura miejską. Do otwarcia plaż mamy jeszcze ponad 20 parę dni i w tej chwili 3 tygodnie temu zostało zamówione drewno, które musi przez 4 tygodnie leżeć w suszarni, żeby było osuszone. 8 czerwca ono do nas przyjeżdża i będą prowadzone prace naprawcze, impregnaty. Od 2 lat impregnujemy pomosty. Będzie wymalowany pomost, deski na plaży naturystycznej, na Kajkowie, na wyciągu nart wodnych. Zdjęcie balustrady, o której mówisz, no tak, z takimi rzeczami też musimy się mierzyć. Balustrada jest stara i wysuszona i to też będzie naprawiane technicznie, jak się da. Nie ma pieniędzy i tysięcy na wymianę całej balustrady, ale jakby te ubytki, które widzieliśmy, no będą wymieniane, tylko po prostu no 4 tygodnie musi czekać i osuszane być drzewo, więc tyle.
8: Dobra, to czekamy. A jeśli chodzi o piasek, bo i takie pytania się pojawiają, czy będzie wymieniany, nadsypywany, bo musimy też wspomnieć, że Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji będzie wykonawcą w przypadku 2 kąpielisk. Mamy tu na myśli turystyczną, a także Kajkowo. No właśnie, co z piaskiem?
9: Z każdego roku nawożona jest jakaś tam ilość piasku, żeby go poprawić. Mamy maszynę, która ten piasek też przesieje i zawsze to robimy, ale typowo przed startem sezonu, i tak też są działania kierownika obiektów sportowych zaplanowane, tak, żeby na tego 27 czerwca, na którym staną ratownicy, plaże były gotowe.
8: No to pani dyrektor już wywołała ostatnie pytanie pomocnicze. No właśnie, co z ratownikami? Bo z tego co wiemy, to z roku na rok jest coraz mniej osób, które chcą w takich miejscowościach jak Ostróda być ratownikami wodnymi. Bo na przykład nad polskim morzem zarobią więcej, gdzieś w większym mieście zarobią więcej. Co z ratownikami? Czy to sprawdzone osoby wyłonione w konkursie? Jak wy postępujecie przy okazji wyboru ratowników wodnych na plaży?
9: Znaczy myślę, że po wypadku, który się zdarzył, to w tym od 3 lat jest zapytanie ofertowe, jest to outsourcing usług. Stają firmy do albo zapytania ofertowego, albo tak jak w tym roku przetargu, który został rozstrzygnięty. Firma się jakby wygrała postępowanie przetargowe. To jest już ich zadanie, aby na ostródzkich plażach stanęli ratownicy przez ten okres wakacyjny od 10 do 18 od poniedziałku do niedzieli plaże były strzeżone.
8: No to teraz jeszcze na koniec wyjaśnijmy, bo zapewne głosy z osiedla plebiscytowego się pojawią, a dlaczego na osiedlu plebiscytowym nie ma miejskiej plaży, ratowników, radni przyjmują wykaz kąpielisk na dany sezon, no i tam są 2 wspomniane kąpieliska. Natomiast na osiedlu plebiscytowym nikt nie zawnioskował o takie miejsce, to tak woli wyjaśnienia.
9: No to chyba sytuacja jest od lat, że tam nie ma po prostu ratowników wodnych, bo to chyba nie jest typowe po prostu kąpielisko, tak? Z tego co wiem, my skupiamy się na tych 2 plażach.
8: 2 ostródzkie plaże ruszają 27 czerwca. Zapraszamy. To będą niezwykłe wakacje w Ostródzie. Oby pogoda dopisała.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
8: Trwa długi weekend czerwcowy. To takie preludium przed twardym sezonem turystycznym, czyli wakacjami. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Beniamin Krawczyk, dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
8: Sezon i to ten twardy przed nami. Ja tak poczytałem trochę tych portali branżowych i okazuje się, że Warmia i Mazury no to mają około 80% obłożenie na ten długi weekend czerwcowy. To sukces czy raczej rozczarowanie?
4: Myślę, że 80% obłożenia na początku czerwca to całkiem niezły wynik. Widzimy, że turyści są, odwiedzają chętnie Mazury Zachodnie. Jeżeli chodzi o obsługę turystów, to ona jest na podobnym poziomie jak w tamtym roku. Także pogoda może w maju nie była jakoś wybitna, ale też turystów jakoś mocno nie zrażała. Także myślę, że ten czerwcowy długi weekend, o ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
8: Panie dyrektorze, jak się mieszka w jednym domku z przedstawicielami żeglugi ostródzko-elbląskiej? To bardziej wy w roli lokatora, oni w roli gospodarza, a tu muszę przypomnieć i nadmienić, że Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi informację turystyczną na zlecenie miasta Ostróda, powiatu ostródzkiego i gminy Ostróda. W budynku żeglugi ostródzko-elbląskiej nad Jeziorem Drwęckim, jak się tam mieszka i pracuje?
4: No, punkt jest zlokalizowany w bardzo dobrym miejscu, bardzo korzystnym, przede wszystkim dostępnym dla turystów i to pod wieloma względami, bo jest w samym centrum bulwaru europejskiego, czyli tam, gdzie tych turystów w Ostródzie mamy najwięcej i na tym też nam zależało, żeby ta lokalizacja, tak jak w ubiegłych 3 latach, była w samym sercu Ostródy. Jest też dostępny przede wszystkim dla turystów z różnymi niepełnosprawnościami, którzy dzięki temu, że punkt jest dostosowany, mogą jeszcze bardziej korzystać z naszych usług. Jest to też wygodniejsze dla pracowników, żeby takie osoby z niepełnosprawnościami obsługiwać. Ja myślę, że dobrze, że tak się finalnie stało, że jesteśmy w tym budynku żeglugi ostródzko-elbląskiej. Mamy tam wygospodarowane miejsce dla siebie, gdzie turystów możemy obsługiwać. To też jest taka rzecz, no nie ukrywając, która długo gdzieś tam w Ostródzie była na językach, żeby ten punkt się tam znajdował. To się w końcu udało. Zobaczymy, jak czas pokaże, zobaczymy, jak sezon będzie wyglądał w tym roku. Natomiast te wstępne dane pokazują, że turyści chętnie odwiedzają to miejsce.
8: Od kilku lat w Ostródzie powtarzało się, że ten budynek jest idealny. Ten pierwszy miesiąc póki co pokazał, że jest potencjał w tym miejscu.
4: Tak jak mówię, ten punkt jest dobrze zlokalizowany, tak? Jeżeli chodzi o dostępność dla turystów, to naprawdę nie można na to narzekać, bo to jest samo centrum Ostródy. Wymaga on też oczywiście dostosowania.

0: Co dyrektor na ewentualną inwestycję z rozbudową tego budynku? Żegluga jedną część, Mazury Zachodnie drugą, bo taka możliwość jest. Rada Miasta jeszcze w poprzedniej kadencji przegłosowała, że ten budynek może być większy. Co prawda na inwestycję samą na razie nie ma pieniędzy, ale gdyby takowa się pojawiła, to informacja turystyczna w końcu znalazłaby swój dom, bo z kolei z drugiej strony mówi się, że po rewitalizacji Ostródzkiego Zamku informacja turystyczna z powrotem zostanie przerzucona w nowe miejsce, tym razem na zamek. No to ten turysta też może być zdezorientowany.
1: Przyznam szczerze, że nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, jak to będzie wyglądać. Na pewno nie, jeżeli chodzi o rozbudowę. Takich rozmów nie było na ten moment. Skupiliśmy się na tym, żeby w tym sezonie zapewnić tą dostępność dla turystów w dogodnym dla nich miejscu. I tak też się stało. Udało się tutaj porozumieć z żeglugą i tam na razie jesteśmy. Co będzie dalej? Zobaczymy. Oczywiście tych potencjalnych miejsc na takim, bym powiedział, już stałe ulokowanie tej informacji turystycznej, no bo trzeba przyznać, że od przeszło 4 lat ta informacja krąży po różnych miejscach i to faktycznie może powodować jakąś trudność, natomiast staramy się maksymalnie minimalizować to, co może powodować ten dyskomfort. Oznaczamy się, jak tylko możemy, i w przestrzeni poprzez potykacze, banery, które wystawiamy na bulwarze, żebyśmy byli widoczni, ale też w internecie i tam, gdzie turyści szukają tych informacji, czy to na wizytówce Google'a, czy na naszej stronie internetowej, tak żeby ta informacja była świeża, bieżąca, dostępna, żeby łatwo można było ten punkt znaleźć.
0: O co pytają turyści? Bo w tym sezonie taką atrakcją i hitem wydają się przywrócone. Póki co na próbę 11-godzinne rejsy żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Są zapytania o tę usługę, o ten rejs dla wytrwałych.
1: Tak, oczywiście. No, kanał Elbląski jest jedną z naszych największych atrakcji regionu, więc turyści jak najbardziej o to pytają. Turyści też pytają o to po prostu, co zrobić w Ostródzie, jak są to na 1, 2, 3 dni, bo jednak te krótkie wyjazdy dominują, co nie znaczy, że tych dłuższych nie ma. To też się zdarza. Oczywiście w sezonie wakacyjnym i blisko inscenizacji dużo zapytań o Grunwald i o muzeum, ale też o nasze siostrzane miasto, czyli o Iławę. Turyści, którzy odwiedzają Ostródę, też często pytają o to, co tam można zobaczyć. Jeżeli chodzi o powiat ostródzki, to dostajemy też dużo pytań o wzgórza dylewskie, o jakieś parki krajobrazowe, więc wtedy też polecamy Sosny Taborskie. No, jest tutaj naprawdę całkiem sporo atrakcji, oczywiście nie sposób ich wszystkich wymienić. Natomiast jeżeli chodzi o ten 11-godzinny rejs, to widzimy, że no, ten pierwszy, który do tej pory się odbył, cieszył się dużym zainteresowaniem. W takiej sytuacji, no, ciężko tutaj, żebyśmy my brali to na siebie, więc po prostu przekierowujemy tych turystów do koleżanek, które są obok, żeby one udzieliły kompletnej i rzetelnej informacji na ten temat. Natomiast to, co to też widzieliśmy, wszyscy mogliśmy zaobserwować, to, że ten rejs naprawdę cieszył się dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że tak pozostanie i w przyszłości też uczestnicy będą chętnie nim sobie pływać do Elbląga.
0: Co z ofertą koncertową? Czy goście, którzy przyjeżdżają do Mazur Zachodnich, oni wybierają, przebierają, czy raczej jak już przyjadę, to patrzę, co jest w Ostródzie, Iławie, czy kolejnych miejscowościach w naszym powiecie, czy regionie?
1: Ciężko powiedzieć, bo nie pytamy aż tak dogłębnie turystów o to. Oczywiście prowadzimy statystyki i jakby pytamy o to, skąd turyści są, z jakich miejscowości, z jakich województw do celów statystycznych. Natomiast mamy u siebie kalendarz imprez miejski i jeżeli pytają turyści o to, co można tutaj zrobić, czy jakie wydarzenia się dzieją, to wtedy dajemy taką kompleksową informację ze wszystkimi wydarzeniami. Natomiast słyszymy to, że duża część przyjeżdża na jakieś konkretne wydarzenie i zostaje przy okazji na coś jeszcze. I często to się pokrywa z jakimś innym wydarzeniem, często też z jakimś zwiedzaniem. Dużą popularnością cieszą się też spacery z przewodnikami, bo są po prostu darmowe i mają kompleksową oprowadzenie po mieście.
0: Ostatnio mieliśmy koncert przebojów Marka Grychuty w wykonaniu czołówki krajowych artystów. Wszystko to pokazuje telewizja publiczna.

0: na żywo. Widziałem też, że zaplanowano powtórki. Takie koncerty, takie wydarzenia jakby rozsławiają Ostródę, mówią: tu jest piękny amfiteatr, tu przyjeżdża czołówka krajowych gwiazd, artystów, tu się po prostu dzieje. Dwugodzinna promocja Ostródy w telewizji i to na żywo dużo daje?
1: Oczywiście, że tak. To jest z pewnością coś, co dociera do dużej ilości osób, bezpośrednio podczas samego wydarzenia i pośrednio, bo oczywiście jest to wydarzenie, które jest promowane w jakiś sposób i nie sposób wtedy powiedzieć, że to dzieje się w Ostródzie. My też jako organizacja, która odpowiada za markę Mazury Zachodnie, staramy się być obecni na wydarzeniach, które dzieją się i są o wysokim potencjale turystycznym. Oczywiście to konkretne wydarzenie, o którym tutaj pan redaktor wspomniał, jest to wydarzenie mocno medialne, organizowane przez dużego nadawcę, więc tam jest dużo obwarowań i dużo takich rzeczy, które nie do końca pozwalają nam bezpośrednio w tym uczestniczyć, ale podczas innych wydarzeń, które dzieją się, festiwali, imprez o wysokim potencjale turystycznym, jesteśmy obecni, tak żeby turyści też, którzy przyjeżdżają na te wydarzenia, czy to na Grunwald, czy na Złotą Tarkę, czy na Ostróda Reggae, czy na turniej siatkówki w Starych Jabłonkach, utożsamiali te miejsca z Mazurami Zachodnimi, dlatego też zawsze jest tam, znaczy zawsze od tamtego roku. Na każdym z tych wydarzeń jest nasze stoisko, jest też osoba, która udziela odpowiedzi na pytania od turystów, są też nasze banery, tak żeby te osoby, które tutaj przyjeżdżają, utożsamiały ten region z tą marką.
0: Każdy z nas ma smartfon. No już usługi AI zostawmy, ale można zapytać, jak nie, to posłużyć się wyszukiwarką i tak naprawdę zwiedzić sobie, pooglądać. Nie potrzebuje w zasadzie zachodzić do informacji turystycznych. Z waszej perspektywy jest odpływ turystów? Przychodzi młoda osoba do informacji turystycznej? Jeśli tak, to po co?
1: Najczęściej i najchętniej odwiedzają punkt oczywiście seniorzy i rodziny z dziećmi. To są dwie grupy, które najczęściej przychodzą do punktu, żeby pobrać jakiś informator, mapkę, czy też dowiedzieć się, co tutaj można zobaczyć. W tym roku też wprowadziliśmy nowe plany miasta do naszej informacji, tak żeby one były jeszcze bardziej poręczne i dostępne dla turystów. Natomiast informacja turystyczna w dzisiejszych czasach to nie jest tylko punkt informacji turystycznej, bo to jest też informacja w internecie i bardzo dużo ludzi do nas pisze, czy to na Facebooku, czy przez maila, czy dzwoni po prostu na nasz numer telefonu i pyta o naprawdę różne rzeczy, gdzie można coś zjeść, gdzie można coś zobaczyć, ile czasu zajmie zwiedzenie konkretnego miejsca. To też jest informacja na naszych stronach, które aktualizujemy i dbamy o to, żeby tam były informacje na temat tego, co się dzieje, poprzez na przykład kalendarz wydarzeń, który prowadzimy, czy też informacje po prostu o regionie, o miastach, o zabytkach, które mamy na swojej stronie, no bo nawet jeżeli ktoś korzysta ze sztucznej inteligencji, to skądś ona musi te informacje sobie zaczerpnąć, więc informacja turystyczna to też jest dbanie o taką pośrednie przekazywanie informacji.
0: Właśnie jestem na stronie internetowej mazuryzachodnie.pl. No i dobra, u was jest wszystko aktualne, ale na przykład na jednej z miejskich komisji radny Leszek Potorski zwrócił uwagę, że nawet na niektórych miejskich stronach internetowych w Ostródzie, tudzież miejskich spółek, jednostek podległych, gdzieś tam radny znalazł kalendarz wydarzeń jeszcze z 2025 roku. Wstyd, niedopatrzenie?
1: Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika. No my dbamy o to, żeby te kalendarze, które my prowadzimy i te informacje, które dostajemy, bo oczywiście nie wszystkie produkujemy, tak, były maksymalnie rzetelne i jak najbardziej sprawdzone i bieżące. Jeżeli jakieś wydarzenie jest odwoływane, to też to uwzględniamy. Więc ciężko mi powiedzieć, jakby z czego to mogło wynikać. Mogę jedynie zaprosić na naszą stronę. Naprawdę mam oddelegowanego pracownika, który to sprawdza, weryfikuje, żeby te informacje były bieżące.
0: Najbardziej egzotyczny zakątek świata, z którego do tej pory przyjechali turyści do Ostródy?
1: W tym sezonie to jeszcze aż tak egzotycznie nie było, bo to były po prostu Stany Zjednoczone. Tak najdalej, bym powiedział. Widzimy od jakiegoś czasu, mniej więcej od roku, że to jest też kierunek, z którego jest ruch na naszych stronach, czy też mediach społecznościowych. Nie są duże. Coraz większy procent Amerykanów interesuje się Polską, interesuje się Mazurami Zachodnimi.
0: Ja z kolei czytałem, że Amerykanie mają w tym roku u siebie mundial. Kompletnie się tym sportem nie interesują, dlatego sporo podróżują i wyjeżdżają. może to jest spowodowane mistrzostwami świata. Jaki by ten powód nie był, tym bardziej zapraszamy na Mazury Zachodnie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Agnieszka Karłowicz. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos z Bagien. Cześć.
3: Cześć i dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, wracamy do tematu zabudowy terenu po byłym dworcu PKS w Ostródzie. Agnieszko, rozmawialiśmy już rok ponad na ten temat. No i sprawa wraca, bo w Urzędzie Miasta były prowadzone konsultacje społeczne na temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w których ty jako przedstawicielka Stowarzyszenia Ekipa z Bagien brałaś udział.
3: Oraz Marta, nasza prezeska.
0: Tak. No i co tam było na tych konsultacjach? To znaczy, wróćmy może do takiego zamierzchłego początku. Tam są dwie działki. Ta pierwsza, po byłym PKS-ie, jest działką prywatną należącą do dewelopera. Z kolei ta działka bliżej jeziora, za PKS-em, to jest działka miejska. Rok temu deweloper złożył władzom Ostródy propozycję zamiany tych terenów. To znaczy, my deweloperowi tę działkę bliżej jeziora, żeby sobie mógł zbudować bloki, natomiast on nam na terenie dawnego PKS-u taką niewielką zajezdnię autobusową.
3: Póki co przy rozmowach o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ten temat nie wyszedł. Więc teraz będąc precyzyjnym, powiem ci szczerze, że na ten temat nie było mowy, więc nie mam wiedzy, czy ten temat całkowicie upadł, czy nie upadł, bo trochę nie tego dotyczyła rozmowa. Znaczy się, te konsultacje trwały ze 2 godziny, one były online. Bardzo nie lubię tej formy konsultacji, bo ona nie pozwala na taką szczerą rozmowę, jednak my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że natura tak nas wyposażyła, żebyśmy jednak komunikowali się ze sobą na żywo i pewnie z jakiegoś powodu to było. No ale tak czy siak, dosyć długo te konsultacje trwały, my mieliśmy sporo pytań i akurat ten konkretny wątek nie wypłynął.
0: Okay.
3: Więc to zadanie dla ciebie, panie dziennikarzu, dowiedzieć się i sprawdzić, czy ten temat pozostał, czy nie.
0: To ja sprawdziłem, bo no? Rozmawiałem z wiceburmistrz Ostródy. Ona powiedziała, że na razie nie jest brana pod uwagę zamiana działek. Póki co. Procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3: Właśnie. No właśnie. I teraz nie wiem, czy wystarczy nam czasu, żeby to wszystko dość dobrze opowiedzieć, bo gdybyście państwo zerknęli na naszą stronę Ekipa z Bagien, to tam mamy już nawet ze 2 posty z mapkami, jak ten teren wygląda, jeśli chodzi właśnie o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są wobec niego plany. I teraz ten teren, o którym ty mówisz, wchodzi w zmianę tego planu i jeśli ten plan zostanie zmieniony, to będzie dopuszczał na tej działce, o której ty mówisz, która w tej chwili należy do miasta, będzie dopuszczał zabudowę. Czy ta działka zostanie w jakiś sposób odsprzedana, odstąpiona, wydzierżawiona inwestorowi, tego nie wiemy, ale wiemy, że jak miejscowy plan zostanie przez radnych, zmiana zostanie uchwalona, to ktokolwiek tam będzie właścicielem tego terenu, będzie mógł budować. Więc tego dotyczyła zmiana. Więc jak to będzie w przyszłości? No, nie wiadomo. My jako Ekipa z Bagien w kwietniu 2025 roku, tak jak słusznie wspomniałeś, jak tylko pojawiła się informacja o tym, że jest inwestor i wystąpił do miasta o to, żeby ruszyć z procedurą zmiany miejscowego planu, bo to jest tak, że najpierw rusza procedura, są konsultacje, inwestor miał jakąś koncepcję, wizję, co tam by ewentualnie chciał zrobić i tak dalej, no i są konsultacje. No, są specjalne formularze, są spotkania i tak dalej. My 4 stronice formularza wypełniamy, zgłaszamy swoje uwagi, mówimy, co naszym zdaniem tam jest niepokojącego, albo co można by było zmienić, albo zrobić inaczej. Następnie firma zewnętrzna przygotowuje zmianę, powstaje prognoza oddziaływania na środowisko i mniej więcej po roku czasu, czyli tak jak teraz, jest kolejny etap konsultacji, gdzie tak naprawdę konsultuje się gotowy dokument. To samo w sobie dla mnie jest już dosyć dziwne, bo jak można konsultować coś, co już jest. No ale dobra, okej. Okay. Powiem jeszcze, że to oczywiście procedura tej przygotowania takiej zmiany jest dość długa, bo tak jak no tutaj wychodzisz do rok czasu, jest oczywiście też kosztowna, miasto musi te koszty ponieść. I teraz zastanawia mnie jedna rzecz. Jeżeli w takiej sytuacji, jak my teraz braliśmy udział w konsultacjach gotowego dokumentu, my lub ktokolwiek inny zgłasza swoje uwagi, no to znaczy, że tam trzeba nanieść jakieś zmiany, to znaczy, że to znowu ktoś będzie musiał zapłacić, to znaczy, że to znowu będzie trwało jakiś czas. Ja, szczerze powiedziawszy, oczywiście konsultacje są obowiązkowe, one wynikają z przepisów prawa, z ustawy, trzeba je przeprowadzić, ale nie ma obowiązku, żeby brać uwagi pod uwagę. I oczywiście my składamy i tym razem, za drugim razem również na piśmie złożymy swoje uwagi do tego projektu. Chociaż powiem wam szczerze, że nie sądzę, żeby jakiekolwiek z nich zostały wzięte pod uwagę.
0: Ale zaraz. To tak wtajemniczy mnie, ale tak, też słuchaczy, czy to będzie architektoniczny potworek, bo ja sprawdziłem cyfry i tam będzie maksymalna wysokość zabudowy 18 metrów, tak, to jest do 5 kondygnacji nadziemnych, tak, w tym poddasze użytkowe.
3: No to zerknijcie sobie na ten budynek, który stoi naprzeciwko dworca duży. No to mniej więcej coś takiego, tylko jeszcze bardziej w stronę jeziora, nie? Gdyby ktoś chciał stawiać na podstawie tego planu, no bo ten plan jest po to, żeby ktoś, kto chce budować, miał wytyczne, nie? Czyli oczywiście możesz postawić mniejszy, ale możesz też do 18. No to wiadomo, że ktoś postawi więcej, bo więcej, wyższy budynek, większa gęstość zabudowy, bo też został zmieniony procent gęstości zabudowy. Więc to wszystko sprawia, że na danym terenie można postawić więcej. No jak można postawić więcej, no to można więcej sprzedać, wtedy po prostu bardziej się komuś to opłaca, więc jak ktoś może postawić więcej, to nie postawi mniej, nie?
0: Ale czyli co, taki rzeczywiście koszmarek, gęsto, ciasno i wysoko?
3: Z tego planu wychodzi na to, że będzie ciasno i będzie gęsto i będzie wysoko. Znaczy, czy tak, oczywiście my nie wiemy, czy tak postawi inwestor, no ale tak na logikę, tak?
0: No jeśli ktoś wydaje pieniądze.
3: No to wiadomo, no to nam wciśnie na maksa, ile mu tam, wiesz, ile fabryka da, nie? Ile fabryka pozwoli. Więc to jest jedna rzecz. Ten teren jest naturalnie terenem podmokłym. My przeprowadziliśmy analizę spływu powierzchniowego, z którego wynika, że ta woda tam będzie stała. Więc jedną z takich naszych uwag była kwestia stosunków wodnych. Jeżeli stanie tam tyle betonów naraz, ciężkiego, tak? No bo wyobrażamy sobie bloki, które tam staną, no to teraz gdzieś ta woda wypłynie. Nieraz o tym rozmawialiśmy. Wody nie oszukasz. Pytanie, gdzie ta woda wypłynie? To jest raz. Dwa. Naszym zdaniem to będzie dodatkowy element wysoki, zaburzający widok nabrzeża od strony jeziora. Chociaż pan inwestor twierdził, że tam są tak brzydkie budynki, które już tak brzydko wyglądają na samym brzegiem jeziora, że już brzydziej być nie może.
0: A że jego będzie ładniejszy.
3: No, że jego będą ładniejsze. Oczywiście będą dużo większe, tak? Więc naszym zdaniem, no to nabrzeże naprawdę będzie wyglądać jeszcze bardziej zadziubdziane. W pierwotnej wersji, w pierwotnej koncepcji inwestora dachy były płaskie. Tutaj jest w miejscowym planie zapis, żeby te dachy były dwuspadowe, kryte dachówką i tak dalej, i tak dalej. No to, no, ale generalnie rzecz biorąc, największy zarzut jest do wielkości tej inwestycji. I teraz jest tam jeszcze teren zielony, który wprawdzie w prognozie oddziaływania na środowisko został opisany jako teren, który roślinność ruderalna, czyli taka roślinność, która powstaje tam, gdzie teren jest mocno zdegradowany, nie? To tak się nazywa, to też mieliśmy, chociaż co do tego, czym jest roślinność ruderalna, też mieliśmy, że tak powiem, dyskusję, ponieważ są różne podejścia, tak? Niektórzy twierdzą, że roślinność ruderalna jest w cudzysłowie mało wartościowa. Niektórzy naukowcy twierdzą, że ta roślinność ruderalna, która w trudnym terenie potrafi się odtworzyć, jest roślinnością bardzo wartościową, ponieważ ona była na tyle silna, że dała sobie tam radę i już sama w sobie stanowi wartość. Tam też było w tej prognozie oddziaływania na środowisko napisane, że to są jakieś samosiewy, że ten teren jest zdegradowany i tak dalej, i tak dalej. duży dom o dużym obwodzie, takim okiem po prostu wlazłam w te krzaki, policzyłam. Tam jest ponad 20 kilka drzew, które już są o wystarczająco dużym obwodzie, żeby ich nie traktować jak samosiewki. Tam już po tym czasie nieużywania tego dworca naprawdę powstał całkiem solidny ekosystem. My sugerowałyśmy, że dobrze by było, gdyby w tym miejscowym planie był taki zapis, ten fragment tej zieleni po prostu chroniący, tak? Żeby on został tam jakoś wkomponowany. Oczywiście inwestor mówił o tym, że tak, no, że on będzie się starał, żeby tam jak najmniej wyciąć, no ale to tak będę się starał wyciąć jak najmniej, a potem no niestety nie miałem wyjścia, musiałem wyciąć. A gdyby w miejscowym planie był jakiś zapis, który w jakiś sposób ten teren by ochronił albo skłonił inwestora, czy zmusił też do tego, żeby ten teren w jakiś sposób ochronić, wkomponować w to osiedle, które tam będzie, czy w te bloki, które tam powstaną, no to już by było zupełnie inaczej. Więc takie też były nasze sugestie. Bo na przykład w tej prognozie oddziaływania na środowisko był też taki zapis, że dzięki tej inwestycji, która tam powstanie, zwiększy się dostępność terenów zielonych. Czyli rozumiem tak, poprzez wycięcie terenów zielonych już istniejących i nasadzenie nowych, zwiększy się dostępność terenów zielonych. No, to trochę wiesz, no to trochę bez sensu jest, tak? To wytniemy, żeby posadzić. No to nie, no to jak już coś rośnie, to niech rośnie, zróbmy to tak, żeby to zostawić, tak? Potem w ogóle ta prognoza oddziaływania na środowisko jest bardzo ciekawym dokumentem. Jak wejdziecie Państwo na naszą stronę, znajdziecie link źródłowy, możecie sobie poczytać. Polecam tą lekturę. Bo na przykład, że tam też było napisane, że dzięki tej inwestycji zmieni się niedobór mieszkań w Ostródzie. Albo zaspokoi rosnące potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Ostródy. Z tego co wiem, to mamy ujemną demografię i mieszkańców nam ubywa.
0: Nie? Ale wiesz, papier przyjmie wszystko.
3: No właśnie, tylko że widzisz, problem polega na tym, i to też jasno zostało powiedziane w trakcie tych konsultacji. Te dokumenty, czyli tę prognozę oddziaływania na środowisko i ten cały pakiet dokumentów dostaną radni, którzy na końcu podejmą decyzję, czy ten plan miejscowy w takiej formie przegłosują, czy nie. I teraz to, co tam jest zapisane, jest dosyć istotne i to, jakim jest językiem zapisane. Jeżeli radni przeczytają, zwiększy się dostępność terenów zielonych, a tam to, co rośnie, to roślinność ruderalna, samosiewy, jest to teren zdegradowany i tak dalej, no to nie wnikając i nie mając też wiedzy, no bo też ciężko znać się na wszystkim, w szczegóły, no to wyjdzie im na to, że no...
0: Ale zobacz.
3: Super będzie.
0: Będzie kazus Cypla na Połzeńskim. To będzie to samo. Radni przegłosują.
3: Tak.
0: Tam media napiszą, potem przycichnie.
3: Aktywiści pohałasują.
0: Tak. Potem wjadą kopary.
3: Tak.
0: Ogrodzą teren, tak. Żeby coś robić i będzie wola Boga, a kto to tak zrobił?
3: Kto na to pozwolił? Dlatego my na tym etapie miejscowych planów, tworzenia miejscowych planów, zmian miejscowych planów, my na tym etapie uważamy, że to jest właśnie ten moment, gdzie trzeba rozmawiać i trzeba zgłaszać uwagi i trzeba robić to, co się da, bo jak już masz przykład chociażby też szosy elbląskiej, tak? Jest zapis, że można stawiać, no to inwestor stawia, nie? Na Mrągowiusza ludzi zalewa, albo będzie zalewać. Starosta też nie może wydać zgody jeżeli miejscowy, na budowę, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania w gminie czy w mieście pozwala na tego typu budowę, nie?
0: Ja to się tak zastanawiam, jak oni kiedyś te piramidy zbudowali, nie? Bez mapek, bez miejscowych planów.
3: I to stoi wszystko, ale wiedzieli, gdzie budować.
0: Ja też nie jestem przeciwnikiem inwestowania nad jeziorami.
3: Też absolutnie, nie mówię, żeby tego nie robić.
0: Tylko chodzi o jakąś racjonalność, bo zaraz znajdą się ci, Agnieszko, którzy powiedzą, że ten teren jest i tak stary, tam koczowisko osób w kryzysie bezdomności, jakieś samosiejki, woda się zbiera. No to chyba dobrze, że ktoś przyjdzie, coś tam zabuduje. Ja nie mówię, że nie. Tylko niech robi to jakoś z poszanowaniem ładu przestrzennego.
3: Oczywiście, pełna zgoda. To też nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni tej inwestycji. Zresztą też podczas konsultacji panu inwestorowi to powiedzieliśmy, że my doskonale rozumiemy. No, człowiek kupił grunt, chce na nim postawić, chce na tym zarobić i nie można mieć do niego o to absolutnie pretensji. Ale rolą miasta i osób zarządzających miastem jest to, żeby to zostało przygotowane tak, żeby miało ręce i nogi.
0: Jeśli potem będzie zabudowa, będziecie zdziwieni, no to odeślemy was do radnych.
3: A weźcie jeszcze pod uwagę, że tam jest jedyna droga dojazdowa, ulica Słowackiego. Jeżeli tam powstaną bloki, w których będzie ponad setka mieszkań...
0: No to będzie. Wola Boga Słowackiego zakorkowana w Ostródzie. No trudno. Zobaczymy, jak postąpią radni.
3: Trzymajcie się, cześć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Ze mną w studiu Meloradia Krzysztof Kowalczyk, przewodnik. Witam serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Panie Krzysztofie, tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie las, ale las jako dom. Możemy go traktować jako dom nie tylko zwierząt, ale również ludzi. I dziś temat taki trochę, można powiedzieć, survivalowy w Meloradiu, bo porozmawiamy o bushcrafcie, tym mniej wtajemniczonym. Możemy zdradzić, że to takie nocowanie w głuszy, tak pokrótce możemy to nazwać.
4: Tak, no domem to nie można by nazwać tego lasu, bo to dom to dużo więcej niż tylko nocowanie, bardziej noclegownia, ale chodzi o to, że żeby zanocować w lesie, po prostu przenocować sobie, spędzić tę noc w przyrodzie dookoła z tymi dźwiękami wszystkimi, z powietrzem, które tam jest, i wrócić po prostu sobie potem do domu. Można tam spędzić kilka nocy, wtedy trochę trudniej już jest, bo to trzeba całe techniki tam przygotowania żywności i zapewnić sobie ten czas, który tam spędzamy. Oczywiście, że można oglądać widoki, tylko ludzie z miasta często mają ten kłopot, że jest za cicho, no i się nudzą, bo potrzebują cały czas albo internetu, albo czegoś. Aczkolwiek jest coraz więcej chętnych na bushcraft. Bushcraft to troszeczkę coś innego niż szkoła przetrwania, niż survival. Survival to jest takie, że tylko tam nóż zapałki i trzeba przetrwać. I trzeba przetrwać za wszelką cenę. Natomiast w bushcrafcie bierzemy ze sobą wszystko, czyli to jest takie zwykłe harcerskie biwakowanie. Bierzemy wszystko, co potrzebne, idziemy do lasu i nocujemy w tym lesie. I teraz można nocować w lesie na legalu.
0: Bo zmieniło się ostatnio.
4: Tak, zmieniło się. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie można nocować. Zostało zrobione w ten sposób, że przez kilka lat wcześniej były regiony pilotażowe, były takie miejsca wyznaczone, gdzie można właśnie uprawiać bushcraft, czyli chodzić na to nocowanie. I leśnicy sprawdzali, jak to funkcjonuje, rozmawiali z tymi bushcraftowcami, były wystawiane opinie i tak dalej. No i lasy podjęły decyzję, że każde nadleśnictwo ma wyznaczyć około 1500 hektarów na swoim terenie właśnie jako strefę bushcraftu.
0: Gdzie mamy taką strefę u siebie?
4: Najbliżej mamy Cieszpięty, czyli jadąc na Lubawę i Ławę w Rozdrożu, ten cały lasek, tam można przenocować. Tam bierzemy plecak, bierzemy śpiwór, namiot albo hamak, teraz częściej hamak, i idziemy do lasu przenocować. I po prostu rozwiesza się ten hamaczek, nocuje tam i rano wraca do domu w takiej najprostszej postaci.
0: A jeśli będziemy starali się zanocować w innym miejscu, to leśniczy może nas przegonić, wlepić mandat?
4: Może wlepić mandat, bo jest to biwakowanie. A biwakowanie jest prawnie zabronione w lasach, za wyjątkiem tych stref bushcraftu. Te strefy w całej Polsce zostały wyznaczone, no i tak jak obserwuję na internecie, to no różnie to na leśnictwa tego podeszły, no niektóre po prostu nie mają odpowiednich może terenów, jakieś tam wąskie lasy takie prześwitujące. U nas teraz tereny mamy bardzo ładne i te strefy nadleśnictwa okoliczne wyznaczyły rzeczywiście w pięknych miejscach, bo na przykład bardzo fajnie nadleśnictwo Stare Jabłonki wyznaczyło strefę, bo to jest połączone teraz z nadleśnictwem Jagiełek, przy Dolinie Drwęcy, aż w kierunku Szyldaku, tam gdzie jest wieża widokowa. W całych tych lasach można sobie znaleźć jakieś miejsce. Oczywiście podstawową zasadą jest nie zostawiać śladów, czyli ewentualnie trochę wygniecionej trawy, a tak to absolutnie żadnych śmieci, żadnych odpadków. No jest, są całe zasady, regulamin, które tutaj leśnicy przypominają, jak to powinno wyglądać, pouczają. Można sobie znaleźć na stronie każdego nadleśnictwa. Jest taki regulamin. No jest tam opisane właśnie, co robić, w jaki sposób, jak znaleźć to miejsce. Miejsca są wyznaczone na mapie cyfrowej i jest taka aplikacja nawet na smartfony MBDL albo na stronie internetowej BDL, czyli Bank Danych o Lasach. Można włączyć odpowiednią warstwę i zobaczyć, gdzie to jest. Nadleśnictwo Miłomłyn na przykład ma bardzo fajne tereny w okolicy jeziora Ilińsk. Trochę nad kanałem w kierunku Liksań, tam jest też takie leśne małe jeziorko, bardzo fajne tereny i można tam właśnie sobie legalnie spędzić noc do dwóch nocy, do dziewięciu osób nie trzeba się rejestrować, aczkolwiek leśnicy proszą, żeby napisać, że ktoś tam będzie maila, jeśli taka większa grupa tam pojedynczo, to może nie, aczkolwiek no też lepiej, jeśli wiedzą, że ktoś tam jest. I też proponują, żeby zostawiać jakieś światełko na noc, teraz LED-owe można sobie powiesić, rzeczywiście by świecić, żeby było wiadomo, że ktoś tam jest, czy jakieś odblaskowe stroje, czy chociażby kamizelki, żeby było wiadomo, widać, że ktoś tam jest, bo robotnicy leśni oczywiście rano przychodzą, czasami wcześniej. Oczywiście są miejsca, nawet w tych strefach, które czasowo są wyłączone, no bo są to młodniki do 4 metrów, bo będą jakieś prace leśne, bo jest na przykład czas suszy i jest zabronione w ogóle wejście do lasu. To trzeba na bieżąco sprawdzać na stronach nadleśnictwa. Ale no po wielu, wielu latach nareszcie można legalnie w dużych połaciach lasu sobie wybrać miejsce i po prostu przenocować.
0: Panie Krzysztofie, co będzie bushcraftem, a co jest takie już no passé w tym nocowaniu w lesie? To znaczy, nie wiem, możemy rozpalić ognisko, ale w jaki sposób? Czy w ogóle możemy rozpalić ognisko?
4: Nie, w ogóle, absolutnie ognisk nie można rozpalać. Można używać w tych pierwszych strefach pilotażowych, to u nas nie ma, tu w okolicy, to jest tam za Olsztynem kawał, nadleśnictwo Spychowo ma. W kilku miejscach w Polsce były te pilotażowe strefy, to tam można na pewnych warunkach rozpalić sobie, odpalić kuchenkę gazową. To też tak, jako pilotaż jest też takie sprawdzanie. A w tych strefach, tych 1500 hektarów, nie można używać otwartego ognia. Na razie jest tylko tak. Zobaczymy, jak będzie później. Oczywiście są gdzieniegdzie miejsca wyznaczane przez nadleśnictwa, gdzie można palić ogień. To też trzeba zgłaszać. No i to tam jest kwestia drewna. Jak tam parę gałązek, to myślę, że nie ma problemu, ale jak więcej, to trzeba mieć drewno ze sobą, przywieźć na takie miejsce. Na przykład takie miejsce ogniskowe jest w nadleśnictwie Olsztynek na Dyleskiej Górze. No i tam trzeba rozmawiać z leśniczym, czy drewno można wziąć parę patyczków, czy trzeba kupić od niego więcej, jeśli ktoś będzie to ognisko palił tam duże dla całej grupy ludzi. No to wszystko musi być oczywiście tak zrobione, żeby było wszystko w porządku.
0: W takim razie dla kogo jest bushcraft?
4: Bushcraft jest dla pojedynczych osób takich, które są, no, mieszkają w mieście, kilka osób się zbierze. Ja nie radzę iść samemu. Lepiej co najmniej dwie osoby. Dwie, trzy osoby pójść sobie do lasu, rozwiesić hamaki, bo to mniej ingeruje w teren niż namiot. Namiot trzeba znaleźć płaskie miejsce. Najlepiej, jeśli tam jest trawa. Jak jest trawa, to ją się wygniecie. Oczywiście, jak nie ma ktoś hamaka, to namiot, ale hamakowanie teraz jest cała filozofia hamakowania. Hamaki są różne rodzaje. Na internecie jest mnóstwo informacji, są filmiki na YouTubie, tutory różne, jak sobie ten hamak tam
0: usprawnić, rozwiesić,
4: jakie powinny być kąty, jakie odległości i tak dalej, jaki długi hamak, gdzie kupić, jakie są lepsze, jakie są gorsze, czy moskitierę, czy bez, czy no powinna być u nas w naszych warunkach, szczególnie w niektórych terenach. Nadleśnictwo Dobrocin wyznaczyło w takim terenie koło Małdyt strefę bushcraftu, że tam bez moskitiery to będzie bardzo trudno nawet zasnąć, bo jest taki podmokły, bardzo fajny teren, ale podmokły dookoła, więc komarów będzie mnóstwo. Natomiast potrzebny jest jeszcze tarp, czyli płachta namiotowa, którą się rozwiesza nad, pod spodem wiesza się hamak. Hamak oczywiście do drzewa poprzez taśmy się przywiązuje, żeby nie ranić kory drzew nie jakimś cienką, mocną linką. No ale to wszystko są właśnie takie już szczegóły, które można zobaczyć, można popytać tych, którzy to robią, można dużo znaleźć na internecie, kupić sobie taki sprzęt i po prostu iść zanocować.
0: Co ze zwierzętami? Jakiś czas temu na antenie rozmawialiśmy też, że mamy coraz więcej wilków w lasach. Decydujemy się na spanie w lesie razem z dzikimi zwierzętami.
4: No dzikie zwierzęta po zapachu już będą wiedziały, że tam ktoś jest, się nie zbliżą raczej do nas. Wilki jeszcze nie są niebezpieczne. Myślę, że z czasem mogą być, ale no jeszcze nie ma takiego problemu, żeby wilki atakowały ludzi. Szczególnie kiedy biwakujemy w taki czas, gdy wilki mają pożywienia pod dostatkiem, teraz młode można łatwo złapać. Raczej nie będą się jeszcze chyba zabierały za ludzi, chociaż trudno powiedzieć, bo to jest dzikie zwierzę, więc nie mogę decydować za wilki. Możemy tylko troszeczkę przewidywać. Na razie z tego, co wiemy, nie jest to jeszcze aż tak niebezpieczne. Zawsze się może zdarzyć jakaś jakaś sytuacja z dzikim zwierzęciem. Oczywiście też leśnicy ostrzegają, żeby nie zbliżać się, nie podchodzić, no bo może być wściekłe, może być chore, może być niebezpieczne, różne rzeczy. A więc zwierzęta tam sobie się odsuną na ten czas, kiedy my śpimy i podzielą, myślę, się z nami tym lasem.
0: Zwierzę się odsunie, ale co w takim razie z myśliwymi? Czy leśnicy w jakiś sposób, wyznaczając te strefy, gwarantują, że tam nikt z flintą nie wejdzie i nie będzie strzelał?
4: Myślę, że tak. Myślę, że te, raczej na pewno myśliwi wiedzą o tych strefach i tam nie polują. Natomiast no też leśnicy zwracają uwagę, żeby mieć te stroje jakieś tam odblaskowe, jakąś kamizelkę założyć, powiedzieć, że ktoś jest. Myśliwi nie strzelają do nierozpoznanego celu. Myśliwi zawsze biorą pod uwagę, gdzie ta kula może polecić. Tło. No nie strzelają jeśli pod górę, żeby ta kula gdzieś tam nie poleciała dalej komuś w okno kilometr dalej, bo takie sytuacje kiedyś się zdarzały. Także na pewno jest tak, że myśliwi mają to na względzie i nie polują w tych strefach bushcraftu.
0: Bushcraft chyba będzie popularny w te upalne dni, latem, bo las chyba nam gwarantuje to, że mamy tam kilka, jak nie kilkanaście stopni mniej niż w pełnym słońcu w mieście.
4: Owszem, natomiast miłośnicy bushcraftu chodzą na bushcraft przez cały rok. Są odpowiednie techniki. Ten hamak, o którym mówiłem, to jest zawsze zimno od spodu. Trzeba mieć taką podpinkę. Albo są inne hamaki jeszcze, które tam można zamontować. Materacyk. No, to są naprawdę bardzo ciekawe pomysły różne, w jaki sposób zrobić, żeby w tym lesie sobie wygodnie i ciepło przenocować. Ale naprawdę jest wiele osób, które chodzi na taki ekstremalny bushcraft, czyli zimą, w góry. Hamak ma tę przewagę nad namiotem, że właśnie można go sobie powiesić na przykład na wysokim brzegu nad jeziorem. Jak będzie jezioro od strony wschodniej, no to budzimy się i oglądamy piękny wschód słońca nad jeziorem, czy gdzieś tam w lesie pod tym, jeśli jest troszeczkę wyżej ten płachta namiotowa, ten tarp, to widać cały las dookoła. I to jest rzeczywiście fajne, kiedy się można obudzić o świcie i zobaczyć, jak ten świt wygląda w lesie.
0: Panie Krzysztofie, bushcraft, słowo obco brzmiące, to znaczy, że my dogoniliśmy zachód pod względem nocowania w lesie?
4: Bushcraft, tak, słowo obco, no nie jedyne słowo obco brzmiące, bardzo dużo mamy w tej chwili słów obco brzmiących. Możemy mówić po prostu nocowanie w lesie i program, który jest w nadleśnictwach, w lasach państwowych, nazywa się Zanocuj w lesie. Także myślę, że możemy nazywać to biwakowaniem, aczkolwiek słowo biwak się już trochę wytarło, zdewaluowało. Niestety często kojarzy się z tymi grupami, które się alkoholizują i zostawiają kupę śmieci. Bo szczególnie, tak jak tutaj nad jeziorem Morliny i w pobliżu nad Drwęckim, są tacy miłośnicy, może nie nocowania, bo to nocowanie już jest potem przypadkowe, bo nie są w stanie wrócić do domu i nad ranem, jak ich zimno budzi, to się zataczają, wracają dopiero do domu i zostawiają po sobie szkło i potłuczone szkło i mnóstwo różnych innych śmieci. Czasami też są wędkarze, którzy, oczywiście nie wszyscy wędkarze, ale część wędkarzy zostawia jakieś tam pudełeczka po robakach i też puszki po piwie, bo z tym przychodzą i zostaje to nad brzegami jezior, wiemy o tym też wszyscy. Także mówią, że idą właśnie biwakować tacy ludzie gdzieś pod namiot sobie. No niestety, mocno się alkoholizują i zostawiają śmieci. Także słowo biwak już dlatego straciło na
0: znaczeniu.
4: Takim znaczeniu i dlatego używa się ten bushcraft jako taki nowy.
0: Ale jesteśmy pionierem, czy na zachodzie już od dawna można w lasach, nie wiem, Szwecji?
4: Można, w Szwecji można. Oczywiście w Szwecji jest takie prawo, że można rozstawić namiot sobie na prywatnym terenie, jeśli nie ma obok terenu tak państwowego dostępnego, na jedną noc. Także w różnych krajach to różnie wygląda. No czasem jest na dziko, w wielu krajach są to tereny prywatne. Bardzo często lasy są prywatne też. No i są udostępniane, czy to znajomym, czy odpłatnie, czy na jakieś takie dla grup. Różnie to wygląda.
0: Krzysztof Kowalczyk, ile nocy spędził w lesie?
4: Oj, no wiele nocy spędziłem w lesie. Głównie jako harcerz biwakując, jako harcerze biwakowaliśmy. No i czasem to było rzeczywiście też nielegalne, bo jak robiliśmy obóz wędrowny sobie wzdłuż Łyny, wzdłuż Pasłęki, to nocowaliśmy nielegalnie. Oczywiście one po nas nie zostawały żadne ślady.
0: Zachęcamy was legalnie. Serdecznie do nocowania w lesie. To jest coraz bardziej popularna forma wypoczynku i spędzania czasu, a moim oraz państwa gościem był przewodnik Krzysztof Kowalczyk. Dziękuję za wizytę.
4: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie. O biznesie. O przyrodzie, dlatego że ostruda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostrudzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
6: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają. Albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też ostruda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat, w tym roku kończą. Ostruda już 20 kilka, z 99 roku. I ten jeden statek łabędź, państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale ostrudzko-elbląskim i na pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy. Ta siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami, jadąc do Gdańsk, gdzie Stara Siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką. I tam gmina ma właśnie tę Starą Siódemkę i między innymi fragment nasypu tej Starej Siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
5: Kawałek łabędź.
6: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od samej Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na Pochylnie, w stronę kanału w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie łabędź. Będzie pięknie podświetlony nocą. Oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część. Jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku. Bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii niedawno nieistniejącej kolejowej między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż przetniemy tego łabędzia, czyli nie będziemy ptaków siąść na pół, ale statek. Sprawimy, że powstaną dwa statki. I samo to, to jest ciekawa operacja logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować gdzieś pobliżej Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem. No więc to na pewno byłby ostatni rejs tego łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy nowej siódemce stanie statek odnowiony łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnich, i Ostrudy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
5: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
6: Tak jest, no to tak, moje matki chrzestne akurat nie. No właśnie, może pokusić się jakąś matkę chrzestną tego nowego łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
5: Żeby rozsądzić.
6: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. I ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nie raz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
5: No to teraz do historycznej chwili, prezesie, za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostrudy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu. Dwa statki Ostruda, a także Birkut wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
6: przynajmniej
5: jest okay.
6: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy. Żeby tak się stało, ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli takie wyzwanie dla koneserów. 11-godzinny, faktycznie dobiliśmy około 20, wypływając 8:15, czyli niemalże 12 godzin płynięcia. No skąd to się bierze? No, nie zawsze na wózku, na Pochylni jest się w momencie dopływania pierwszym, parę minut na załadunek cateringu na Pochylni.
5: Ale tam chyba i do Miłomłyna dopłynęliście.
6: Tak jest, dopłynęliśmy, no przypomnijmy, cała trasa to jest 77 blisko kilometrów. Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomłyn, jesteśmy w Miłomłynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jezioraka. Następnie no, płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo są, to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 km, a przecież ruda woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy nad różnie, no to mnóstwo przeróżnych, sto kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału Elbląskiego, ale zaczyna się Kraniec w Ostródzie, to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drzęskie, rezerwat i Kraniec drugi Elbląski, Jezioro Druzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTTK-u naszego, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No mamy catering właśnie już profesjonalny na statku, czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału Elbląskiego czy Ostródzko-Elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
5: A zasięg na trasie jest?
6: No właśnie, co do zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na Bochylnie, bo czy nie, to są minuty, czasami może na Dróżnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już te bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane. Proszę się jeszcze zainteresować. Jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs na raz wypłynęły dwa statki Ostróda. Między innymi nasza flagowa i Birkut. I w związku z tym no, płynięcie te statki trudno powiedzieć, kto był pierwszy w tym rejsie na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie, potem już się tam tasowały po drodze. W każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
5: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca, skąd dokąd, jak płyniemy?
6: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływał o 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostródy, będzie nocował w Ostródzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostródy do Elbląga.
5: Czyli
6: w piątek, ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostródy.
5: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
6: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostródy i z Elbląga też pociągiem mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostróda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów naszym autobusem.
5: Także możecie wrócić spokojnie, ale też prezesie taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan. Wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostródy, przenocować tak w Ostródzie jest. I wrócić sobie do Elbląga.
6: Statkiem albo rowerem, bo można na pokład zabrać rower. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
5: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostródy, ale też z Ostródy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: Ostróda wraca do elity tenisa stołowego. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tomasz Sposób, trener. Trener, który prowadził chłopaków przez cały sezon i wzniósł na koniec ręce w geście triumfu. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: Trenerze, radość ogromna, chociaż od tego wydarzenia historycznego, bo każdy awans, a w zasadzie to tak każdy mecz jest jakąś tam historią. Minęło sporo czasu, ale te emocje nadal są duże.
7: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim czuję dumę i radość z całego zespołu, bo nie ukrywam, że sezon był bardzo trudny. Dwumecz barażowy jeszcze trudniejszy, dlatego tym bardziej cieszy i smakuje ten awans. Cieszymy się jako cała drużyna z tego, że mogliśmy dać miastu tyle emocji oraz zrobić coś ważnego dla klubu i dla naszych kibiców. I też nie ma co ukrywać, ten awans to sukces i efekt pracy całego zespołu przez cały sezon. Przede wszystkim zawodników, ale również naszych działaczy, kibiców, jak również tutaj od razu na wstępie chciałbym podziękować miastu Ostróda oraz wszystkich sponsorów, którzy nas wspierają.
5: Trenerze, 6-4 wygrywamy w hali u siebie, na wyjeździe 5-5. Nie wiem, czy trener pamięta, ale myśmy po ostatnim meczu tej fazy zasadniczej ligowej rozmawiali, że tak naprawdę Stal Bielsko-Biała to jest rywal wyżej notowany, mają wszelkie atuty ku temu, żeby z nami wygrać, a wyście trochę tak na przekór cyfrom, statystykom pokazali, że to jest jednak sport.
7: Zdecydowanie tak i większość kibiców tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała stawiało jako takich murowanych faworytów. Nawet po pierwszym meczu u nas, gdzie wygraliśmy 6-4, dużo ludzi twierdziło w komentarzach, że to był tak zwany wypadek przy pracy i że nas w Bielsku Białej kolokwialnie rozszarpią. Byliśmy na to gotowi.
5: No dobra, ale to który mecz był z perspektywy zawodników, a także trenera trudniejszy?
7: Trudniejszy na pewno był mecz w Bielsku Białej. Chociaż nie ukrywam, że rozmawialiśmy z chłopakami, że nie będzie, że bardzo ważny lub jakiś najistotniejszy jeden singiel czy jeden debel, tylko baraże po pierwsze. Musimy zagrać jak najlepiej 20 pojedynków. 16 singlowych, 4 deble i musimy być przygotowani na to, że będą trudne momenty i będzie ciężko. I wtedy możemy próbować liczyć na dobry wynik. Oczywiście nie wierzyliśmy, że na pewno awansujemy, ale wierzyliśmy, że mamy szansę i też dla mnie takim sygnałem bardzo pozytywnym było to, bo trzeba zaznaczyć, że pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą, w drugiej zaczęliśmy mieć naprawdę sporo kłopotów różnych, związanych z lekkimi urazami, z chorobami itd., itd., ale takim świetnym sygnałem był drugi mecz przedostatniej kolejki, gdzie już było widać, że każdy zawodnik z drużyny tak jakby wychodzi z kryzysu i daje sygnał, że jest coraz lepiej. Ostatni mecz pierwszej, drugiej rundy potwierdził to, a jak zobaczyłem chłopaków, jak wyglądają tydzień przed barażami, to już było pewne, że jesteśmy w dobrej formie. Chociaż trzeba jeszcze na koniec dodać, że to, że jesteś w dobrej formie, nic nie znaczy. Baraże są tak emocjonalnie trudne dla zawodników, że jeszcze oprócz formy trzeba to dźwignąć mentalnie.
5: Okej, no dobra. Ja się spodziewam, co trener zaraz odpowie, ale ja muszę zapytać o indywidualne oceny zawodników, chociaż wiem, że trenerzy z reguły tego nie robią, ale może trener zrobi wyjątek. Ja wiem, cały zespół na to zapracował, o czym trener powiedział przed chwilą, ale tak, skuteczność, no, ja patrzę na wykres z pierwszej ligi, z danych PZTS-u. Kuba Kwapiś 85% skuteczność, Łukasz Sokołowski 55%, Maksymilian Miastowski 58%, Jacek Mitas 58%. To nie są jakieś rewelacyjne statystyki, ale pomimo tego jest awans.
7: Czy nie są rewelacyjne statystyki? Myślę, że siłą też naszej drużyny było to, że Liga Północna była bardzo wyrównana. My nie mieliśmy prawie żadnego meczu z wynikiem

0: tak, wtedy zacznie się dobry mecz i tak było.
1: Ale okej, bo przed sezonem mówiło się, że to na barkach Łukasza Sokołowskiego będzie spoczywał ciężar zespołu, a okazało się, że Kuba Kwapiś dźwignął ten sezon fenomenalnie, co pokazał na przykład w barażach, bo to od jego gier i jego piłeczek zależało najwięcej, tak w teorii patrząc.
0: Jeśli patrzymy tylko na statystyki, to może to tak wyglądać, tylko trzeba też wiedzieć o tym, że w pierwszej lidze mamy podział na pierwszy i drugi stół. W teorii na pierwszym stole gra dwóch zawodników z wyższym rankingiem, a na drugim stole w teorii ze słabszym rankingiem. Można to tak porównywać, ale jeszcze wracając do Kuby Kwapisia. Kuba Kwapiś jest takim zawodnikiem, że w najtrudniejszym momencie, jak coś, powiedzmy kolokwialnie, się pali i trzeba zrobić coś niemożliwego, jak miałbym w najtrudniejszym momencie, najbardziej stresującym, kogo wysłać do boju, o jego wybieram od razu w ciemno, dlatego on był też w barażu ustawiany nie jako rozgrywający, tylko do rozgrywania ostatnich pojedynków, czyli tak jak u nas grał ostatni pojedynek z Szymonem Kolasą, tak tam też grał ostatni pojedynek.
1: Jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Ja pamiętam, że trener wspominał tak: na początku to my się chcemy utrzymać w tej lidze. Potem mówił trener, że a jak wygramy rundę zasadniczą, no dobrze, to wygramy. Okazało się, że awansowaliśmy do najwyższej klasy rozgrywkowej. To jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Bo od początku mogliście mówić, a butnie, jedziemy po Superligę i nic nam nie zrobicie.
0: Powiem szczerze tak, awans smakuje bardzo dobrze, rewelacyjnie i tak jak pan powiedział, na początku sezonu naszym celem zawsze jest utrzymanie, ale nie oszukujmy się, takim składem myśleliśmy, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce w pierwszej trójce. Nie, ja jako trener na pewno nie myślałem o tym, że musimy awansować, że możemy, ale chcemy walczyć o pierwszą trójkę. Co mnie najbardziej cieszy, to to, że byliśmy w tym dwumeczu w barażowym całą drużyną. Chłopcy pokazali ogromną siłę woli, charakter oraz, że stworzyli bardzo dobrą atmosferę i myślę, że to było kluczowe.
1: Wracamy do Lotto Superligi. Powrót czarnego konia?
0: Myślę, że przy czarnego konia. Większość ludzi może powie, że niespodziewanie wygraliśmy baraże, ale według mnie nie jest to wielkie zdziwienie po tym, co chłopaki pokazali w dwumeczu, bo poziom sportowy był naprawdę w dwumeczu bardzo wysoki oraz dramaturgia tak samo.
1: Kiedy ostatni raz graliśmy? Trener przypomni. W
0: najwyższy... 4 lata temu.
1: 4 lata temu. Od tego czasu się Lotto Superliga zmieniła, bo wtedy się mówiło, że jak nie masz sowitego portfela, to nawet jakbyś miał największe talenty na świecie, to nie ma co startować.
0: Myślę, że od tamtego czasu Superliga nie zmieniła się i przeskok z pierwszej ligi do Superligi wiąże się, jeśli chodzi o tenis stołowy, z gigantycznym skokiem finansowym, ale też z dużym skokiem organizacyjnym.
1: To już pewne, że jesienią zagramy?
0: Tak, to jest pewne, ponieważ wygraliśmy dwumecz barażowy.
1: No, chodzi mi bardziej o finanse klubu, chociaż Tomasz Krzeszewski powinien odpowiedzieć na to pytanie, ale finanse klubu będą wymagały jednak sporego zabezpieczenia.
0: Tak jak pan powiedział, na to pytanie powinien odpowiedzieć prezes albo wiceprezes naszego klubu, ale tak, jestem święcie przekonany, że zagramy w Superlidze we wrześniu.
1: Feta w Urzędzie Miasta, miły akcent, miasto Ostróda pomaga tenisistom stołowym super tak poświętować chyba na sali, w której podnosi się rękę za najważniejszymi sprawami w naszym mieście.
0: Tak, zdecydowanie tak. Też czuliśmy ogromne wsparcie w trakcie trwania całego sezonu od burmistrza, pana Rafała Dąbrowskiego, od całego Urzędu Miasta i przed samymi barażami też czuliśmy ogromne wsparcie i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście dziękujemy za całe wsparcie organizacyjne i finansowe miastu i panu burmistrzowi.
1: Tort był dobry?
0: Tort był bardzo smaczny, już dawno tak dobrego nie jadłem.
1: O, to trzeba sprawdzić, gdzie urząd kupił tort dla tenisistów stołowych, to tak żartobliwie oczywiście. Trenerze, mówi trener, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Ilu zawodników z obecnego składu zagra w Superlidze? Może trener dać dziś gwarancję?
0: Powiem szczerze, Superliga jest bardzo silna. W tej chwili mogą się pewne rzeczy pozmieniać, ale na 99% z naszego dzisiejszego składu 3 zawodników będzie grało w Superlidze.
1: Którzy?
0: Kuba Kwapiś, Łukasz Sokołowski, a resztę pozostawię w tajemnicy, żeby nie było już możliwości wykluczenia, kto nie będzie nas reprezentował w przyszłym sezonie.
1: No dobra, jak zwykle tajemniczo. To co? Gramy o utrzymanie na początek.
0: Powiem szczerze, najpierw zobaczymy na koniec sierpnia, jakie będą składy wszystkich drużyn, a jeśli miałbym się dzisiaj wypowiadać, bo ja bym bardzo chciał, żeby drużyna grała

0: układem, który wywalczyła. Na daną chwilę bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy w takim składzie wywalczyli kilka punktów. Ale konkretnie o Superlidze będziemy mogli rozmawiać na koniec sierpnia.
1: No dobra, to jeszcze pytanie chyba najtrudniejsze. Wracacie na dużą halę w Odsirze, czy gramy jednak na małej hali? Bo to ma znaczenie z perspektywy kibiców, pracowników Odsiru, no ale przede wszystkim też samych zawodników, bo musimy tu wspomnieć, że oprawa meczów superligowych wygląda już zdecydowanie inaczej.
0: Tak jak już powiedziałem wcześniej, wiemy, jesteśmy świadomi, że Superliga to będzie dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale na razie chcemy się cieszyć tym awansem i sukcesem, a czas na analizę i takie dokładne, już dobre przygotowanie na Superligę jeszcze przyjdzie.
1: Trenerze, gratuluję jeszcze raz. Sporo emocji dostarczyliście, bo ja obserwowałem na żywo ten pojedynek barażowy. Gratulacje dla chłopaków. Widzimy się we wrześniu.
0: Tak, dziękujemy bardzo za wsparcie i ja też z tego miejsca chciałem również pogratulować tego awansu naszym kibicom, którzy nas bardzo mocno wspierali.
2: Zmieniamy temat.
1: Ze mną w studiu Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam panie Marku, witam słuchaczy Radia Meloradio.
1: Jakie prace do tej pory wykonaliście i czy realny jest termin, że od stycznia 2027 roku będziemy mieli już Centrum Usług Społecznych?
3: Rzeczywiście uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Jest to dotacja w kwocie prawie 3 400 000. Nie jest to tylko zmiana szyldu. Jest to poszerzenie działalności ośrodka, poszerzenie katalogu oferowanych usług dla naszych mieszkańców, aby odpowiedzieć bardziej na ich potrzeby. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy wprowadzenie również nowych usług w naszym mieście. Oprócz przekształcenia Miejskiego Ośrodka w Centrum Usług Społecznych, aby móc oferować te w szerszym zakresie usługi, to będą działania podejmowane na rzecz rodzin z dziećmi poprzez taką Akademię Rodzica, co ma służyć podniesieniu kompetencji rodzicielskich, budowaniu więzi z dzieckiem i poprawie komunikacji w rodzinie. Zaangażowani w planowane działania będą m.in. psycholog, psychoterapeuta, pedagog, prawnik. Druga usługa, która będzie nowa w naszym mieście, to będzie prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych. Aktualnie będą prowadzone prace remontowe w dwóch mieszkaniach, będą one przystosowane i zostaną utworzone 4 miejsca dla osób, które będą przebywały w tych mieszkaniach pod opieką specjalistów i będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia. Trzecią usługą, którą wprowadzamy, jest to też nowa usługa, to jest usługa door-to-door. Z tej usługi będą mogły skorzystać również pełnoletnie osoby mieszkające w Ostródzie, mające trudności w samodzielnym poruszaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Do realizacji usługi zakupimy samochód i na terenie miasta głównie tutaj będziemy świadczyć takie usługi transportowe, żeby dowieźć osobę, żeby załatwiła sobie sprawy urzędowe do lekarza, czy też nawet i zakupy, tak, mogła zrobić. Usługa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach pracy ośrodka, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwości w innych terminach.
1: Jeszcze o usłudze door-to-door, czyli to jest taka trochę odpowiedź na dzisiejszy problem społeczny starzejącego się społeczeństwa. Pani dyrektor, ale rozumiem, że też w takim codziennym funkcjonowaniu, nawet jak seniorzy będą mieli kłopoty ze zrobieniem zakupów, z tego też będą mogli skorzystać?
3: Jeżeli nie będą tam usługi, to będzie jednorazowa taka pomoc, to też będą mogli skorzystać, jak najbardziej.
1: Oprócz nowości, o których mówiła pani dyrektor, Centrum Usług Społecznych od stycznia będzie również realizować zadania, które dotychczas wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam pana.
1: Panie prezesie, no właśnie, tak, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia. I to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 100 000 zł. I uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 000 zł. Stabilne finanse MPEC-u?
0: No, jakbym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
1: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
0: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli, jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 2022 błagam na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
1: Pamiętam tę chwilę.
0: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
1: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
0: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasta w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
1: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
0: Strata.
1: Dlaczego?
0: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę i chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit, ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą na nas spływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi. Więc
4: My musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
1: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 miliony 100 tysięcy, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda. MPC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta. 2 miliony na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 tysięcy na fundusz nagród dla pracowników spółki oraz należne składki ZUS. Uczciwy podział?
4: Podział jak podział.
1: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
4: Panie redaktorze, no, właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe, żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał, nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak, na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
1: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
4: W przyszłości tak, aczkolwiek inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak państwo wiecie, jak pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villaport włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
1: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć te prace?
4: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować i w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
1: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich od niedawna przetacza się taka informacja, że operatorzy sieci energii elektrycznej będą mieli moc nad instalacjami fotowoltaicznymi na naszych domach. No to teraz pytanie do pana, czy MPC-owi też będzie można tak pstryczkiem wyłączyć, jeśli będzie nadprodukcja w sieci? To jest pana zdaniem bezpieczne rozwiązanie? No bo jak słyszeliśmy dziś w tej audycji, jesteście dość solidnym producentem energii elektrycznej.
4: No, produkujemy 26-28 tysięcy megawattogodzin rocznie, to jest dużo. Ale u nas ten system już funkcjonuje dawno. Operator może wyłączać farmę fotowoltaiczną, może wyłączyć kogenerację. Albo samodzielnie, albo informując nas o tym, że będzie wyłączenie i musimy się do tego dostosować. Pewno, żebym tak nie chciał, bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest wprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie Państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować. A nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
1: Czyli zagrożenia dla Was nie ma? Czy jest duże?
4: Jeśli nie, to są... Znaczy, tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia gdyby cała funkcjonowania Ostrowskiego NPC-u była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
1: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
4: No to ten... nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła. Nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc o uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
1: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy. I po co wyście komin skracali?
4: Brzydki był, tak.
1: Tak? Poważnie?
4: Komin był zmęczony pracą. To jest komin od kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas, ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie powinni być szczęśliwi.
1: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa, żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
4: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tą cenę i robić wszystko, by firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradio Mazury będziemy ułatwiać wybory absolwentom szkół podstawowych. Za nimi najważniejszy i pierwszy egzamin w ich życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat Ostrucki rozpoczął nabór do szkół ponadpodstawowych na swoim terenie. Oferta jest bogata i na ten temat będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Mazur, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Witam serdecznie. Kwiecień. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, daty są najważniejsze i na początek porozmawiajmy o tych technikaliach. Do kiedy złożyć podania, kiedy wyniki rekrutacji, kiedy ogłoszenie listy przyjętych?
5: Tak, zgadza się. Powiat ostrócki prowadzi nabór do prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół poprzez platformę. Młodzież i rodzice mogą logować się w systemie, mogą dokonywać wyboru szkół, dokonywać wyboru oddziałów. Do 6 lipca do oferty, która zostanie złożona poprzez system elektroniczny, należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przy czym w kserokopii. 8 lipca nastąpi podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i po tym 8 lipca konieczne będzie dostarczenie do wybranej konkretnej szkoły już oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o ukończeniu egzaminu ósmoklasisty w tym celu, aby ostatecznie potwierdzić wybór szkoły. Listy ogłoszonych, przyjętych uczniów ostateczne zostaną ogłoszone 13 lipca, a 14 lipca o godzinie 13 warmińsko-mazurski kurator oświaty już opublikuje miejsca wolne, bo szkoły mają obowiązek zgłosić do kuratora również takie miejsca, które po prostu nie zostały obsadzone.
1: Pani dyrektor, ważne daty, aczkolwiek najważniejszą z nich to jest złożenie oryginałów, z tego co ja pamiętam, bo taką rekrutację też przechodziłem i to jest bardzo ważna data dla uczniów. Jeśli nie doniesiecie tych oryginałów, no to wasze podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.
5: Zgadza się. Dostarczenie oryginału świadectwa i ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem do tego, aby zostać przyjętym do szkoły. Termin ten mija 13 lipca i bardzo proszę o tym pamiętać. Jest to bardzo ważny termin.
1: Ta platforma elektroniczna Nabór, ona jest uruchomiona już jakiś czas. Tam uczniowie mają swoiste kompendium wiedzy. Ile uczeń może wybrać klas? Czy z reguły wybiera się maksymalną ilość, czy raczej jedno podanie, jedna klasa i liczę, że tam się dostanę?
5: Jest to bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora i muszę tutaj położyć nacisk na to, zwrócić się do uczniów, do ich rodziców, aby pilnować, by nie wybrać tylko i wyłącznie jednego oddziału jednej szkoły. Gdy tak się stanie, to niestety może zadziać się sytuacja, iż dana osoba nie dostanie się do wybranej przez siebie klasy, natomiast nie zostawiając sobie alternatywy, uczeń taki zostanie po prostu bez przydziału do szkoły. Uczulam zatem, aby wybrać co najmniej jeszcze jeden dodatkowy oddział, a oddziałów takich każdy uczeń w każdej ze szkół może wybrać aż 3.
1: Ile miejsc przygotowali dyrektorzy szkół w swoich placówkach, ale też w poszczególnych klasach? Mówiąc tak skrótowo, ilu uczniów w powiecie ostruckim w tym roku kończy szkoły podstawowe?
5: We wszystkich gminach na terenie powiatu ostruckiego łączy ósmą klasę 982 uczniów, natomiast oferta szkół prowadzonych przez powiat ostrucki jest skierowana do 900 uczniów w 31 oddziałach. Należy jednak pamiętać, że na terenie powiatu ostruckiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz kilka publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd powiatowy.
1: No to teraz do oferty. Ja już rozmawiałem z częścią dyrektorów. Jedni stawiają na nowości, między innymi Piotr Patejuk, dyrektor szkoły liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, ale są też szkoły, tak jak kierowana przez panią Annę Teodorowicz szkoła, czyli zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Stasica, która powtarza, że u nich jest stabilizacja. Szkoły wymieniają najróżniejsze atuty, przekonują uczniów, ale to, tak jak ja zawsze mówię, chłodna głowa ucznia i rodzica decyduje o tym, gdzie złożyć podanie.
5: Od pewnego czasu już tak układamy ofertę wraz z dyrektorami, albo może odwrotnie, dyrektorzy w porozumieniu z powiatem, aby zawody w szkołach nie powtarzały się. Zatem prezentujemy też na stronie powiatu ostrowskiego zestawienie, które może pomóc ósmoklasistom w wyborze danego konkretnego zawodu w kontekście zespołu szkół, w którym można się w tym zawodzie kształcić. I tutaj tak, pan redaktor wspomniał o Zespole Szkół Zawodowych, o pani Ani Teodorowicz, wspomniał pan o Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Barzyńskiego, o panu dyrektorze Piotrze Patejuk. Natomiast na terenie Ostródy są jeszcze 2 inne szkoły, na terenie Morąga również 2 szkoły i uważam, że w każdej z tych szkół oferta jest naprawdę ciekawa. Każdy z dyrektorów, każda ze szkół ma co najmniej kilka zawodów, które są zawodami deficytowymi, czyli określają określanymi rokrocznie przez ministra do spraw edukacji jako takie, na które jest wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Szandora Petow i technik spawalnictwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Ponadto technik informatyk, który można, kształcenie w którym to zawodzie można wybrać również w ostródzkim ekonomiku, ale także w Morągu w Zespole Szkół Licealnych.
1: Pani dyrektor, ja odwiedzałem ostatnio szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ostrócki. Sporo się zmieniło, bo tak jak pani wspomniała, w Staszicu przybyła w ostatnim roku strzelnica wirtualna. Rolnik, to co zrobił w ostatnim roku, to po prostu ogromne gratulacje, bo tam pracownia mechatroniki wyposażona w najnowocześniejsze koboty. Ja w ogóle dowiedziałem się, co to są koboty i jakie można w gospodarce stosować. Ta oferta jest naprawdę bogata ze względu na bazę, to po pierwsze, ale po drugie kadrę, bo jak rozmawiałem z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, no to on wspomniał, że przede wszystkim kadra, bo to, że my mamy urządzenia, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że kadra w ostatnim roku w rolniku musiała przejść specjalistyczne szkolenia, tak żeby uczniom przekazać tę wiedzę.
5: Zgadza się, jest dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, przy czym dokształcanie się ciągłe, dokształcanie kadry, ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne i tak jest w rzeczywistości, ma miejsce ciągle. Nie tylko kadra Zespołu Szkół Rolniczych dokształca się, rzeczywiście w tej szkole jest bardzo, bardzo nowoczesna pracownia do nauki zawodu, właśnie technik mechatronik. Specjaliści są bardzo dobrze przygotowani, ale w innych szkołach także kadra doszkala się wciąż. Jest to możliwe dzięki licznym programom i projektom unijnym, po które sięgają szkoły. Są to projekty unijne o naprawdę olbrzymiej wartości finansowej, ale pozwalają na to, aby nauczyciele uzyskali takie kompetencje i kwalifikacje, aby mogli uczyć zawodu, wskazywać i być naprawdę prawdziwymi przewodnikami w nauczaniu danego profilu czy też profesji.
1: No to teraz przejdźmy do nowości, czyli klasy twórców medialnych humanistycznej w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To jest swoista nowość, ale z tego, co ja się dowiedziałem, pani dyrektor, to jest tworzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z dziennikarzami. No, będziemy mieli nowych dziennikarzy na rynku, tak? Przynajmniej zakładają ci, którzy ten kierunek chcą utworzyć.
5: Oby tak było i myślę, że część uczniów, która trafi do tej klasy, która wybierze klasę twórców medialnych, czyli popularną klasę dotychczas humanistyczną, myślę, że rzeczywiście jest to taka oferta, która spowoduje, że uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych i przez uniwersytet, również przez telewizję polską Olsztyn, po prostu załapią bakcyla. Myślę, że zainteresuje ich dziennikarstwo, może swoje kroki w przyszłość postawią właśnie w tym kierunku, ale nie tylko. W klasie tej będzie rozszerzona nauka z zakresu języka polskiego, wiedza o społeczeństwie, historii, zatem tak naprawdę wiedza, która poszerza ogólnie horyzonty. Myślę, że to jest klasa dobra dla osób, które są zainteresowane zarówno dziennikarstwem, ale także chciałyby może być w przyszłości być politologiem, może filologiem, a myślę, że też tak naprawdę może i filozofem.
1: No to na koniec jeszcze o bardzo ważnych szkołach z punktu widzenia gospodarki tej lokalnej. Pani dyrektor, szkoły wielobranżowe, oddemonizujmy trochę na koniec. Tam naprawdę idą młodzi ludzie, którzy chcą budować naszą gospodarkę od podstaw, którzy w przyszłości chcą być na przykład właścicielami warsztatów mechanicznych albo fryzjerami. To naprawdę żadna ujma dla ucznia kończącego szkołę podstawową, że wybiera wielobranżówkę.
5: To w ogóle nie jest ujma dla uczniów i obserwuję od pewnego czasu tendencję wzrostową zainteresowania ósmoklasistów wyborem szkół branżowych. Jeśli chodzi o szkoły branżowe w naszym powiecie, to są szkoły, w których często uczniowie kształcą się jako młodociani pracownicy i moim zdaniem jest to najlepsza forma zdobywania zawodu i uczenia się właśnie danej profesji. Tutaj wielkie ukłony dla dla cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie, ale także oddziału tegoż cechu w Morągu, która to instytucja wspomaga, wspiera niezwykle uczniów oraz ich rodziców w wyborze zakładu, w którym będą odbywali praktyki, gdyż jest to wymóg konieczny. Najpierw znaleźć taki zakład, w którym będzie odbywała się praktyka, aby w ogóle być przyjętym do klasy młodocianego pracownika.
1: No i na koniec mamy wykształconego fachowca, który pracę dostaje w zasadzie już na etapie kształcenia, a po skończeniu kształcenia w szkole no ma pewne i stabilne źródło zatrudnienia i dochodu.
5: Myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście wszystko potem zależy od osób, które ukończą szkołę. Nie możemy tutaj decydować, czy rzeczywiście będzie tak, że znajdą zatrudnienie, bo to będzie zależne od nich, czy będą chciały podjąć zatrudnienie, czy będą chciały kształcić się dalej. Podkreślę też, że absolwenci szkół branżowych mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mogą przystąpić do nauki od razu do drugiej klasy i wówczas to ich wykształcenie umożliwia im podjęcie studiów wyższych dalej w kierunku, w którym zaczęli się uczyć.
1: Drodzy absolwenci szkół podstawowych, do 17 czerwca, do godziny 15 macie czas, żeby wybrać przyszłą ścieżkę kształcenia. Wówczas kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Pamiętajcie też, żeby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, w danym profilu, świadectwem, oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, ale też przystąpienia do egzaminu na koniec 8 klasy szkoły podstawowej. Oferta jest bardzo bogata. Począwszy od tego, że Barzyniak chce szkolić dziennikarzy. Ekonomik jak zwykle proponuje technika ekonomistę. W Rolniku możecie się nauczyć obsługi kobotów, natomiast pamiętajcie, że Stasic to jest najlepsze technikum w powiecie ostródzkim zdaniem rankingu Perspektyw. Nabór trwa, to od was zależy wasza przyszłość.
2: Zmieniamy temat.
1: Ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Sprawdzamy zapowiedzi. Miasto Ostróda miało organizować ostródzką strefę kibica. Niestety sporo się od tych zapowiedzi zmieniło, a mianowicie to, że nasi nie jadą na mundial. O szczegółach burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
6: Ostródzka strefa kibica sprawdziła się, choć jakiejś wybitnej frekwencji nie było. To jeśli chodzi o baraże, było na pewno miło, przyjemnie i sportowo, ale zawsze fajne okoliczności dla tych kilkudziesięciu, kilkuset kibiców, którzy strefę odwiedzili. No z racji tego, że Polacy w tych mistrzostwach nie grają, to ani tych meczów towarzyskich, ani mundialu raczej w ramach strefy kibica pokazywać nie będziemy. To są duże koszty, by wykupić wszystkie licencje, także nie wiem, zobaczymy, może jak Curaçao dojdzie do finału, to może wtedy. A ja już teraz Państwa zapraszam na tę taką piłkarską, która wydaje się być najciekawszą z mojej perspektywy imprezą sportową najbliższych tygodni, miesięcy, czy nawet tego roku. Mówię oczywiście o finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. 10 czerwca Sokół Ostróda w Ostródzie będzie grał z Tęczą Biskupiec o swój 5. w historii triumf w rozgrywkach Wojewódzkiego Pucharu Polski. Ten mecz po losowaniu w siedzibie WMZPN-u trafił do Ostródy. Już teraz szykujcie się na 10 czerwca o 19:00. Wielki finał. 4 razy Sokół grał w finale, 4 razy wygrał. Liczymy na zwycięstwo numer 5.
1: To ja tylko dodam, że bilety na finał Wojewódzkiego Pucharu Polski są do kupienia na stadionie piłkarskim w Ostródzie w godzinach pracy biura Sokoła Ostróda od godziny 10 do godziny 16.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

1 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Melo Radio. Kropla spływają na brugę, się na nudę.